na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Ciebie przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszą wakacyjną niedzielę i ostatnią czerwcową. Jest to też 13 niedziela zwykła. Artur Moczarski, kłaniam się nisko. Moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj jak zwykle profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Tak jak powiedziałem, zaczynamy wakacje, ale kontynuujemy metodyczną lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, dzisiaj rozdział 10 i taki, powiedzmy, wykład skierowany do apostołów z bardzo konkretnymi zaleceniami i uwagami Jezusa.
1: No i byśmy powiedzieli, że to jest, oczywiście jest to pierwsza niedziela wakacyjna, więc wszyscy raczej myślimy o tym, żeby te wakacje spędzić w gronie najbliższym. Tęsknimy za tym, bo mamy mało czasu, bo pędzimy, więc pewnie chcemy bardziej kochać ojca, bardziej kochać matkę, być z synem, być z córką.
0: A tutaj
1: dzisiaj w kościele usłyszymy słowa, które będą nas, no które właśnie, które trzeba dobrze zinterpretować i zrozumieć w kontekście i jak wydaje mi się oczywiście zawsze nasza audycja ma sens, tak wydaje mi się, że dzisiaj ona ma bardzo, bardzo ważną rolę pełni, bo dzisiejsze słowa można zinterpretować w sposób taki, który po prostu będzie

0: też często we wspólnotach katolickich czy chrześcijańskich, którzy nie potrafią rozgraniczyć pewnych rzeczy, bo pobożność jest bardzo ważna, ale pobożność ma swoje granice. Tą granicą jest powołanie. Powołaniem księdza jest bycie w kościele, powołaniem ojca jest bycie ojcem, a więc mężem, i my mamy realizować życie sakramentalne w miejscu, w którym jesteśmy. Więc no więc o co chodzi? Jak kochać?
1: No to też ważne, bo to ma bardzo ważne jest.
0: Tak.
1: Łaska buduje na naturze. Na naturze. Gratia subponit naturam. Non destruit sed perficit eam, mówi Tomasz z Akwinu. Czyli łaska subponit, kładzie pod siebie naturę, czyli buduje na naturze. Non destruit, nie niszczy jej, jakby się komuś mogłoby wydawać, że to działa wbrew, prawda, że to jest jakieś inne anielskie życie w oderwaniu od naszej natury homo sapiens. Właśnie nie. Non destruit sed perficit eam, ale ją doprowadza do doskonałości, czyli my poznajemy Boga. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, który jest Bogiem, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, przez stawanie się bardziej człowiekiem, bardziej sobą.
0: No właśnie, więc oczywiście chodzi o to, że najważniejszą naszą rzeczywistością w życiu jest to, że jesteśmy człowiekiem stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. To jest najważniejsza rzecz. My się oczywiście urodziliśmy w rodzinie, ale my wiemy doskonale, naprawdę wiemy to doskonale, tylko trzeba czasami sobie to uświadomić, że my w życiu możemy bardzo wiele, ale naprawdę na bardzo wiele rzeczy nie mamy wpływu. I nawet to, że my się pojawiliśmy na tym świecie, ktokolwiek wie doskonale, choćby kilka miesięcy starał się o to, żeby posiadać potomstwo, wie, że to są rzeczy, które są kompletnie od nas często niezależne. Że mamy dwóch zdrowych ludzi, kochających siebie, którzy nawet mieli kilka lat temu potomstwo, a teraz tego potomstwa z jakiegoś powodu nie mogą mieć. I to pokazuje, że naszym podstawową relacją, jaki ma człowiek, to jest stworzenie versus ten, który stworzył. To jest pierwsza relacja. Dlatego Bóg stwarza Eden, stwarza raj, pokazuje, że tu jest źródło, cała godność ludzka. To wszystko, co posiadamy, wynika z tego, że naszym ojcem, tym, który nas ulepił, stworzył, kocha, prowadzi przez życie, daje nam wiele możliwości.
1: Wciąż lepi, ja bym powiedział, bo to też jest ważne, że ulepi.
0: Ale zobacz, że zwróć uwagę, że powiedziałem stwarza. Tak, nie, tak. Wiesz, nie tylko stworzy.
1: Mega ważne, mega ważne, że my też nie istniejemy samoistnie jakoś tak. Tak, wciąż lepi.
0: Tak, i szanowni państwo, to jest podstawowa relacja. I teraz Bóg z miłości pozwala nam na to, że znaleźliśmy jakąś niewiastę, która nam się bardzo spodobała. I on ze swojej miłości cały czas lepi, czyli pozwala nam budować związek małżeński. Pozwala nam na to, że pojawiają się w naszym życiu dzieci. Widzimy doskonale, że jak ktokolwiek posiada dzieci, to wie doskonale, że każde z nich jest zupełnie inne. Że z jednego ojca i z jednej matki pochodzą kompletnie inne temperamenty, kompletnie inne zainteresowania, inne patrzenie na świat, inną wrażliwość na świat, zdolności interpersonalne, komunikacyjne, intrapersonalne. To pokazuje nam, że my naprawdę nie mamy aż tak wiele wpływu na to, jakby się nam wydawało.
2: To nie jest komputer, który można zaprogramować.
1: Nie, ja mam
2: skręcić
1: nawet
2: ze śrubek.
1: Ja mam nawet wrażenie, że tak, to jest takie, są różnice, że jeden jest na bazie węgla, a drugi na bazie krzemu. Powiedzmy, to są różnice na poziomie komórkowym.
2: Elementarnym. Między,
1: no tak, no, tak. Z tych samych rodziców.
2: Ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj w kościele matka czy ojciec słyszy, kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, no to
0: ale
2: jednak,
0: bardzo dobrze, że to słyszy.
2: No jednak dreszcze przechodzą.
0: Przechodzą i bardzo dobrze, że przechodzą i bardzo dobrze, że takie słowa padają, dlatego, że tym podstawowym relacją, o którym Pan Bóg cały czas mówi. No bo słuchaj, szanowni państwo, trzeba sobie też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ta plemienność, która w nas jest, czyli ta pierwotność pochodzenia z rodu, no jest bardzo semicka, ale także cywilizacje starożytne też ją miały.
1: No
0: tak?
1: Ale stop, no biologiczna jest, no to jest oczywiste, to znaczy to jest jakiś basic w ogóle biologicznej wiedzy.
2: Znaczy, bo o swoje dzieci dbają nawet
1: ewolucyjnej,
2: zwierzęta.
1: No ale nie nawet zwierzęta, to znaczy my jesteśmy elementem tego gigantycznego świata po prostu zwierząt biologicznie, że dbamy o swoje potomstwo, to jest po prostu instynkt absolutny, no cały nasz program jest do tego, żeby mieć dzieci, żeby te dzieci miały dzieci, to wtedy jest sukces ewolucyjny. To jest taka jedna jednostka sukcesu, bo to nie sztuka jest mieć, ja mówię z punktu widzenia, prawda, ewolucji, nie sztuka jest mieć wiele dzieci, ale ten sukces jest, że się udała operacja, kiedy dzieci mają dzieci. To jest, te gdzieś kiedyś usłyszałem, ale to jest
0: czyli taka bycie jedyna... babcią i dziadką, to jest
1: tak,
0: sukces.
1: Tak, tak, tak. W tym sensie takim, bym powiedział, modelowym, tak? Modelowo. Natomiast oczywiście, że za swoje dzieci przecież oddają życie, walczą, ale to

0: rachunki, prawda? Tak. To jest jakby sprawa jasna.
1: No i teraz, szanowni państwo, Pan Bóg to szanuje, no bo Pan Bóg stwarza naturę, no łaska buduje na naturze, więc jakby, on nie może niczego, bo musiałby sam sobie zaprzeczyć. Więc wchodzi w pewien pedagogikę, wychowuje nas i od samego początku staje się Bogiem klanu. Staje się Bogiem klanu, Bogiem rodziny. Tak, szanowni państwo, Jahwe, wszechmocny, jedyny Bóg, najpierw staje się Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Staje się Bogiem rodziny, konkretnego klanu, konkretnego syna, dziadka, ojca. Później widzimy, jak czytamy Księgę Rodzaju, jak się ten klan rozrasta, jak ten klan spotyka cywilizację, jak trafia do Egiptu, jak trafia do wielu innych cywilizacji.
0: Pięknie to odwróciłeś, bo... Najświętszy Bóg staje się najpierw Bogiem klanu, ale ja bym nie powiedział, że on staje się Bogiem klanu, no bo to już jak to stworzyciel staje się, nie. Objawienie idzie tą drogą. Mhm. Zauważmy, bo mamy do czynienia, jakby oddzielmy Boga od objawienia o nim. On nam się objawia tą drogą.
1: Natomiast zresztą tak jak chce, prawda?
0: Bóg nie jest Bogiem klanu od samego początku. Rozumiem, o co chodzi, ale objawia się przez Izrael z naciskiem właśnie na ta jego apokalipsis, czyli objawienie idzie tędy, tą drogą, do Jezusa.
2: Tym bardziej, że sam jest rodziną.
1: Sam jest rodziną, o tym mówiliśmy niedawno w uroczystości Trójcy Przenajświętszej, tak, w tej relacji miłości, takiej doskonałej, pięknej, uzupełniającej, posyłającej, służebnej, tak, to mówiliśmy. No i jak objawia się w tym Bogu rodziny, widzimy, że ta rodzina zaczyna mieć coraz szersze kręgi. Oczywiście Bóg zwraca uwagę na to, dając także czwarte przykazanie, ważne, tak, pokazuje, jak ważne, istotne jest dbanie o sierotę, o wdowę. No cały Stary Testament jest arcyrodzinny, arcyklanowy. Rzymianie mają podobnie, pewnie Grecy ciutek mniej, ale te cywilizacje wszystkie dbają o to, że rodzina jest ważna, przodkowie są ważni.
0: Tak, bo zwróćmy uwagę, że Żydzi są turborodzinni i Rzymianie też są turboklanowi, turborodzinni, w tym sensie Grecy nie aż tak, ale też oczywiście.
1: Ale też oczywiście, prawda, więc no zresztą jak widzimy także w cywilizacji egipskiej, no tam także mamy potomków, mamy jakby chwalenie się tymi rodami, dbanie o dynastię królów, później no cała rzeczywistość arcy ciekawa. Nie tylko w arystokracji, no ja mam możliwość od roku przyglądania się mocniej naukowo polskiej wsi, to także te najniższe warstwy, często poniżane, czyli chłopi, także mieli im taką ogromną tradycję pamiętania, kim jest mój ojciec, relacja ojciec, który wprowadza w zawód, który pokazuje pracę rolną, pokazuje jak się zbiera, jak się żywi, wprowadza.
2: Domy były wielopokoleniowe.
1: Domy były wielopokoleniowe.
2: Teraz trochę tego brakuje.
1: Tak jest, stroje, które się dostawało, tak jakby element dojrzewania w tej rodzinie, że w pewnym momencie ten kapelusik był zamieniony, że wsadzono ci coś innego, pewną ozdobę, która pokazywała, że mężnieje, że musisz przejść jakąś próbę. Wszystko było bardzo rodzinne i w pewnym momencie Pan Bóg no, próbuje nam pokazać, że okej, te relacje są bardzo ważne, ale ty nie będziesz kochał ojca, nie będziesz kochał matki. Czyli czwarte przekazanie jest prawdziwie możliwe, jeśli będzie ta pionowa relacja. Czyli będziesz kochał mądrze żonę, jeśli będziesz kochał Boga. Jeśli tam będziesz czerpał, bo po ludzku, szanowni państwo, to jest niemożliwe i każdy, kto jest drożny i kto ma przynajmniej przez sekundę doświadczenie z prawdą o samym sobie, sekundę choćby tylko, wie doskonale, że relacje nasze są bardzo trudne w małżeństwie, że często się kłócimy, że często się nie rozumiemy, że bardzo często są takie sytuacje, że chcielibyśmy tą drugą osobę zmiażdżyć i a najlepiej to dostosować do tego, żeby ona myślała tak, jak ja chcę. I wtedy byłoby super.
0: A jeszcze dalej, wyeksploatować, ale w jaki sposób? No bo jeżeli ja mówię, jeżeli dla ciebie druga osoba jest źródłem życia, no to druga osoba ci tego nie może dać. No bo nikt ci
1: bo
0: tego nie może
1: źródłem.
0: Dać. Czyli jeżeli de facto Bogiem czynisz dla siebie tym zabezpieczeniem, powiesz, Pan mój byt zabezpiecza, ale to na zasadzie piosenki jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. No piękna piosenka o miłości, tylko właśnie pokazuje ten problem, bo istnieje wielkie ryzyko, jeżeli my nie patrzymy w źródle życia, w Bogu, nie znajdujemy tego życia i czynimy, ubóstwiamy swojego małżonka, no to idzie ku katastrofie. W tym sensie, bo ta druga osoba, ani my się nie nasycimy, wcześniej czy później przyjdzie rozczarowanie najgłębsze, a ta druga osoba może zostać udręczona przez to nasze, no, szukanie, wysysanie życia. Ja mówię, tak. Są piękne tego aspekty, prawda, przywiązania, miłości i tak dalej.
1: Natomiast ale to jest potrzebne.
0: Dotknijmy

0: istoty.
1: Tak, to też widać, szanowni państwo, w historii Starego Testamentu. Jak powiedziałem o tym bogu klanu, no to oczywiście widzimy to w pierwszym Abrahamie, który po pierwsze uwielbia Sarę. Sara jest spełnieniem wszystkich jego marzeń. To jest przepiękna księżniczka, królowa, która się podoba nawet tym, którzy są na najwyższych szczeblach władzy, tak? Ona jest spełnieniem całego jego życia. Majątek pomnaża, jest człowiekiem bogatym. To jest takie idealne, piękne, byśmy powiedzieli, hollywoodzko-starotestamentalne małżeństwo. Ale tam nie ma spełnienia, bo nagle widzą, że potrzebują potomstwa, ale nie takiego, które... bo nie mogą sobie wziąć niewolnicę. Ona to próbuje robić, tak? Ona kombinuje po ludzku, jest panią, która ma pieniądze i ma władzę. Więc mówi, dobrze, widzę, że ci się podoba ta Hagar, jest ładna, mulatka, fajna, sympatyczna. Przecież prawo nam pozwala, żebyś mógł ją wziąć, urodzi na moich kolanach, będziemy mieli dziecko. Nie spełnia to ich oczekiwań, widzimy, co się dalej zaczyna dziać. I nagle Bóg przychodzi z obietnicą, daje Izaaka i szanowni państwo, tam się też nie kończy ta rzeczywistość, bo oni zaczynają ubóstwiać Izaaka. Izaak staje się ich źródłem życia, spełnieniem wszystkich marzeń, spełnieniem wszystkich pragnień.
2: I trzeba go złożyć w ofierze.
1: I przychodzi Moria, tak jest.

0: zwrot akcji.
1: Dzień dobry kochani, cześć wszystkim. Moim gościem jest Mariusz Misarko. Dzień dobry Mariuszu.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
1: Dzień dobry. Mariusz, tak jak zdążyłam się już troszeczkę podowiadywać o Tobie, no głównie z social mediów, jest świadomym trzeźwowiekiem, tak siebie opisujesz.
2: Tak właśnie można, tak siebie nazywam w sumie obecnie.
1: Zerwałeś z alkoholem po 20 latach.
2: Tak, od 16 roku życia miałem z nim do czynienia.
1: Okej, i teraz pomagasz też osobom, które mają taki problem z tym nałogiem. Prowadząc projekt Impuls do Zmiany, który zaraz rozwiniemy temat, się rozszerza. Bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda. No więc Impuls do Zmiany, zwrot akcji, byłoby dziwne, gdybyśmy się nie spotkali. Więc witam, jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteś. No i zaczynamy od najbardziej podstawowego pytania, czyli czy możesz opowiedzieć nam o sobie?
2: Oczywiście, ja też serdecznie dziękuję za zaproszenie. Temat jest bardzo potrzebny moim zdaniem i wierzę, że ciekawy dla naszych widzów. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam teraz 3 dzieci, kochaną żonę. Jeżeli chodzi o życie zawodowe, prowadzę biuro nieruchomości w Białymstoku. A jeżeli chodzi właśnie o te tematy, można powiedzieć, uzależnieniowo-nałogowe, no to miałem do czynienia z alkoholem od 16 roku życia i tak w 2020 powiedziałem sobie dość, chociaż to nie było takie definitywne jeszcze wtedy dość.
1: Trudny moment, bo to pandemia, prawda?
2: No właśnie, to właśnie odwrotnie niektórzy działali.
1: Dokładnie, no wtedy mam wrażenie, że alkohol stał się jakimś takim no ratunkiem przed tym zamknięciem, przed tym wszystkim, więc ciekawe, że u ciebie to poszło w drugą stronę.
2: Taki moment. I to właśnie był kwiecień, ja mam teraz też.
1: Naprawdę? Okej, czyli mam rocznicę. Tak. A dlaczego? Jak to się stało?
2: Wiesz co, to było tak, że zostałem sam w domu, to można powiedzieć tą historyjkę, tą, którą akurat wtedy się wydarzyła.
1: No pewnie.
2: W tym momencie, nie? Kiedy to był przełom, bo ja uważam, że przełomy w życiu są decyzjami danej chwili, czyli ten impuls musi nastąpić w danej chwili. I wtedy po prostu już tam coś się procesem dzieje. I u mnie to było gdzieś tam właśnie pod koniec kwietnia w 2020 roku, tam 20 chyba, teraz po świętach wielkanocnych. Żona pojechała z dziećmi, jeszcze wtedy miałem dwoje, pojechała z dziećmi do mamy. Ja byłem sam, wieczorem byłem taki delikatnie podpity, to już tam, ja zwykle wieczorem, no to zawsze jakieś piwo, jakaś wkładka, jakieś coś do piwa, jakieś takie, było tego, u nas to była normalność, u mnie. Żona jest akurat antyalkoholowa i ona w ogóle nie piła, można powiedzieć, i nie pije do tej pory. Był taki wieczór, kiedy poszedłem na balkon, oczywiście podchmielony, zacząłem piosenkę taką śpiewać, taką piosenkę Wśród tylu dróg, poprowadź serce me. Prowadź je tam, gdzie miłość wieczna jest. Taka maryjna piosenka mamy mojej. I wśród tylu dróg, tak coś mi we mnie pękło w środku. I tak pomyślałem sobie, kurczę Mariusz, wśród tylu dróg to nie jest ta droga. To nie tędy. Zacząłem płakać jak bubr. Wziąłem krzyż taki, który u nas wisi w domu. Położyłem się z nim spać. Napisałem do takiego znajomego księdza, że nie piję przez rok. Napisałem do żony, ona miała być jeszcze 2 czy 3 dni tam u mamy. Przyjeżdża jutro, na rok nie piję. No i to był taki impuls w tym momencie. I bardzo ważna rzecz, do których też opowiadam też dla innych, którzy teraz też chcą, bo dużo ludzi też do mnie się odzywa i przychodzi i pyta się, jak ty to zrobiłeś, nie? Żeby nie czekać do końca butelki, żeby nie czekać do końca drinka. Trzeba go, tak czuję coś wewnętrznie i przełom,

0: następuje, że tracisz coś w połowie. Bo jak wypiłem, i nie raz rzucałem takie, albo takie miałem myśli, że o, to może od jutra nie będę pił.
1: Tak.
0: Ale dopijałem na przykład do końca piwo, do końca jakieś tam trunki. A tu wylałem w połowie to, co miałem sobie jeszcze zaplanowane, można powiedzieć, do przodu. I to był taki naprawdę mega przełom w tym momencie. Wewnętrzny, taka decyzja, taki wyższy cel sobie postawiłem, że tego nie chcę. I od tego momentu rok później nie piłem. No, ale tylko rok. Znaczy, dla mnie wtedy ten rok to był normalnie koniec świata. Jak
1: no,
0: ja
1: jasne.
0: Imprezy, wesela, ludzie, gdzie ja... Co ja będę robił?
1: Tak, co ja będę robił?
0: Jak żyć?
1: Tak.
0: Jak żyć? Po pierwszych, ogólnie trzeźwość też nie jest łatwa. Powiem tak, jeżeli ktoś będzie chciał być trzeźwy, polecam oczywiście, bo ona jest bardzo fascynująca, tylko jeżeli nie są przepracowane emocje i przepracowane takie wewnętrznie, no to różne decyzje można podejmować, też pochopnie, u mnie biznesowo, poszedłem mocno do przodu, tutaj będę to robił, zrobiłem nowy lokal, połączyłem się z fajną franczyzą, też bardzo wdzięczny jestem za kolegów ze Szczecina w ogóle i koleżanki, którzy mi pomagali w budowaniu swojego biura nieruchomości, tylko kwestia mojej decyzji, na przykład zmiany lokalu, w tym momencie były takie, że wow, będziemy teraz działać, ja tutaj będę, to zrobiłem lokal, wynająłem za 10 tysięcy, tutaj, znaczy za 200 tysięcy remontu, jeszcze wróciłem w nie mój lokal i potem przyszedł kryzys, bo stopy procentowe,
1: tak,
0: wojna, a ja z Białegostoku jeszcze jestem.
1: Granica.
0: I delikatnie ten rynek,
1: tak.
0: A u mnie kasa poszła, nie? I mogłem przeczekać troszeczkę. Zresztą też nikt się nie spodziewał, że wojna. Ja skończyłem lokal w październiku, a wojna przyszła w lutym. Ale takie decyzje, można powiedzieć, nieprzemyślane niektóre były. Z którymi też do tej pory, można powiedzieć, pracuję. Cały czas popracuję. Teraz w ogóle jestem na psychologii. Czwarty rok kończę w tym roku w sumie.
1: Okej, czyli po tej decyzji zdecydowałeś się, żeby zacząć studia?
0: Tak. W międzyczasie jeszcze podyplomówkę zrobiłem z uzależnień behawioralnych.
1: Jasne, wow.
0: Więc to jest po prostu... Pracuję odwrotnie. Terapię sobie robię
1: sam
0: na studiach, tak, można powiedzieć. Tak. Nie?
1: Ale to znaczy, że rzuciłeś alkohol na ten pierwszy rok zupełnie bez pomocy terapeuty?
0: Tak. Okay. To taką decyzją, silną decyzją wewnętrzną postawiłem sobie, sprawdzę, czy dam radę. Jeżeli dam radę, to dam radę po prostu. Nie szukałem, znaczy u mnie, ja w rozwoju osobistym jestem głęboko. 2012 roku rozwój osobowości, świadomości nie pozwalał mi, kurczę, też do końca. Byłem bardzo mocno hipokrytą takim, nie? Tutaj piję alkohol, to się rozwija. To nie gra.
1: Tak.
0: To nie gra ogólnie. I w danym momencie zaczęło mnie coraz bardziej to drapać, coraz bardziej to gryźć, coraz bardziej, no Mariusz, tutaj chcesz uczyć kiedyś ludzi. Sam się na razie rozwijasz, a z drugiej strony w ogóle robisz totalnie na przekór jakimkolwiek naukom. Po prostu niszczysz swój organizm, siebie, naokoło ludzi. Można powiedzieć też swoimi zachowaniami pod wpływem. To też mnie drapało. Moja żona bardzo dużo mi pomogła, bo ona jest bardzo cierpliwa i ona czekała. Czekała na te decyzje moje, które niestety w alkoholu, w innych uzależnieniach też, większość od ciebie zależy. Są terapeuci, są farmakologiczne oczywiście jakieś środki, ale bez twojej decyzji to możesz chodzić 35 razy na terapię, czy chodzić do AA, czy do jakichś zamkniętych, tak, można powiedzieć, izb, a wyjdziesz i pójdziesz do pierwszego baru. I można powiedzieć, zacznie się to samo, jak nie gorzej czasami nawet, nie? Więc ta wewnętrzna decyzja i przekonanie, ja w ogóle w swoim impulsie do zmiany, bo ja już napisałem taki kurs w tamtym roku, jeszcze on nie wyszedł, można powiedzieć. Ten rok to jest ten taki przełomowy, mam nadzieję, tak, że z tymi moimi różnymi takimi programami. Tam jest właśnie w module czwartym, w takim etapie, jak ustalić sobie wyższy cel. Bo bez wyższego celu jest bardzo trudno rzucić jakikolwiek nauk, jakikolwiek, znaczy tutaj alkohol chodzi, ale jak ja nie będę miał wyższego celu, po co ja mam to zrobić, no to ten alkohol zawsze będzie przy mnie, bo przecież wszyscy piją, bo te wszystkie takie naokoło alkoholu, w Polsce tym bardziej, stereotypy, no to są niestety, ale bardzo powszechne i ten, który nie pije, no to jest troszeczkę nawet, chociaż to się zmienia,
1: zwłaszcza chyba z tą nową generacją też, że oni są jacyś tacy mniej pijący i to jest, tak mi się wydaje, no nie znam ich tak dobrze, ale że to się zmienia i coraz mniej się słyszę te właśnie, ze mną się nie napijesz, albo kto nie pije, ten donosi, przecież jakby są te wszystkie takie kapusz. Zakorzenione. Tak, są te zakorzenione albo ciąża. Ciąży jesteś. Tak. Albo leki bierzesz. No przecież i nieraz spotkałam się z sytuacją, kiedy ktoś nie pił i mówił mi, w sensie powiedział, na przykład moja przyjaciółka i powiedziała, że nie piję, ale powie, że bierze leki. Będzie prościej, bo się nie będzie musiała tłumaczyć. Tak. Okej, czyli ten rok był takim rokiem, nazwałbyś to jakąś taką euforią tego, że się nie piłeś?
0: Tak, co ja zrobiłem w ten rok, tak, skończyłem kurs DJ-ski.
1: Jaki?
0: DJ-ski.
1: DJ-ski, okej.
0: W ogóle gram po jakichś takich imprezach mniejszych. Czasami jakieś małe wesele, jakąś imprezkę, no to od tego momentu, gdzie była pandemia, DJ-e nie mieli co robić. Bo nie mieli imprez, tak jakby, nie?
1: No jasne, bo
0: wtedy robili kursy. Robili kursy, a ja skorzystałem z jednego z kursów naszego lokalnego DJ-a. I zacząłem sobie pogrywać po imprezach, chociaż tam też był alkohol, przecież na imprezach są alkohole. Ale po prostu ja teraz też gram na imprezach i w ogóle nie rusza mnie. Ja mam tak w sobie postanowienie takie głębokie, że po prostu to nawrotu przecież mógł być ile razy przecież, nie? I nie mam jakiegoś takiego, może jeszcze nie byłem tak w takim głębokim stadium, że po prostu to na mnie jeszcze akurat w tym momencie, że nie czuję wstrętu do alkoholu, po prostu on jest, trzeba z nim żyć, jest obok, on zawsze będzie, można powiedzieć, dopóki, nie wiem, nie jesteśmy w jakimś kraju, gdzie
1: jest zakazane,
0: mega prohibicja czy coś, nie?
1: Tak.
0: Więc zrobiłem kurs w ogóle na autobus. No właśnie połączyłem się z ogólnopolską franczyzą, jeżeli chodzi o biuro nieruchomości. Teraz już działam sam, ogólnie pod swoim brandem, ale wtedy po prostu też się połączyłem z nimi. No było takich dużo wyzwań. Poszedłem właśnie do ministrantów kościoła, bo jestem tam takim dosyć, jak powiedzieć, takim katolem niezłym.
1: Okay.
0: Jak to kiedyś taka moja koleżanka do mnie powiedziała. I w sumie właśnie też takie decyzje, które podejmowałem w czasie trzeźwości, teraz bym popatrzył i na innych bym polecał, żeby też zacząć od razu pracować ze sobą.
1: Jasne.
0: Od razu pracować ze sobą, bo te emocje. Ja jeszcze byłem w tych rozwojach, czyli wiedziałem, co to jest dopamina, serotonina, jakieś różne takie te mechanizmy

0: Kiedyś taka moja koleżanka do mnie powiedziała. I w sumie no właśnie też takie decyzje, które podejmowałem w tak. czasie trzeźwości, teraz bym popatrzył i na innych bym polecał, żeby też zacząć od razu pracować ze sobą.
1: Jasne.
0: Od razu pracować ze sobą, bo te emocje. Ja jeszcze byłem w tych rozwojach, czyli wiedziałem, co to jest dopamina, serotonina, jakieś różne takie te mechanizmy.

0: jest ciężko dla ludzi, którzy w ogóle tego nie wiedzą. Jak oni nie mają tego wyższego celu, nawet nie mają wiedzy. Moim zdaniem dla takich ludzi to jest... No, to must, ta terapia jest. To, bo tam dopiero się poznaje różne. Jak ja poszedłem na psychologię, jak ktoś nie chce iść, no to krótszą wersją jest terapia. Przynajmniej pierwszy raz. To nie musisz codziennie przez, nie wiem, 10-20 lat chodzić do AA. Ty pójdź pierwsze 2-3 miesiące, poznaj w ogóle mechanizmy, moim zdaniem. Mechanizmy są najważniejsze, żeby po prostu uświadomić, świadomość tego, co ten alkohol z twoim mózgiem robi w ogóle, nie? Bo tego, tej świadomości większość, którzy są w uzależnieniu, nie mają. Oni wiedzą najlepiej.
1: Tak.
0: Oni wiedzą najlepiej.
1: Czyli mija rok, świętujesz pewnie rok niepicia.
0: Tak, i to było świętowanie.
1: I to było świętowanie, rozumiem, już z alkoholem.
0: Od razu pierwszy dzień, ten, który już...

0: tego drugiego. Czyli to mnie cały rok. No i już bez tutaj impulsem to było ten, można powiedzieć, ten balkon. Ten pierwszy raz.
1: Tak.
0: Bo już te drugie rzucenie alkoholu to już było takie. Dałem radę rok. No to teraz powiedziałem sobie, że jak na post sobie rzucam, to chcę mieć 3 posty, czyli 2 lata z hakiem.
1: Tak.
0: Czyli pierwszy post, post drugi po środku i trzeci.
1: Tak.
0: No ale w trakcie tego już tej trzeźwości, można powiedzieć, bo na post sobie bez problemu odstawiłem, godzina jeszcze 12, przed 12 w środę popielcową jeszcze byliśmy na takim szkoleniu, poszliśmy jeszcze do sklepu, kupiliśmy sobie whisky z kolegą, no i przed 12 ostatniego kieliszka wypiłem whisky. To do dziś.
1: Tak. Naprawdę?
0: Do dziś, nie?
1: Okay.
0: Pamiętam to, nie? W trakcie trwania tych 2 lat, gdzie minęło pół roku, ja zacząłem się zastanawiać, tak myślę sobie, czemu ja teraz daję znowu sobie termin. Termin jest bardzo, teraz to wiem, bardzo zgubny w stosunku do twojego wyższego celu. Bo czekasz. Czyli dalej chcesz pić. Nie jesteś wolny. W ogóle nie jesteś wolny, nie? Jesteś uwięziony w tym roku, czy tych 2 latach po prostu, bo wierzę, że się skończy kiedyś te 2 lata, ten rok, nie? Ja dopiero jak powiedziałem sobie gdzieś, nie wiem, po pół roku tego niepicia, już tego 2-letniego, że ja nie chcę w ogóle, że na mnie jest dobrze, że moją misją jest właśnie pomoc takim jak ja, dawanie tego impulsa i myślę sobie, jak ja, co ja mogę sobie zrobić, co sobie narzucić, żeby być już trzeźwy. Zacząłem dawać dla świata po prostu... Właśnie otworzyłem TikToka. Matko Bosko. Nie jest łatwo na tym TikToku. Powiem szczerze, moje autentyczne historie pod kątem, co ja tam miałem, jakieś takie tematy związane z moim piciem, z moimi przygodami alkoholowymi, no to się sprzedawały i sprzedają dobrze na tych treściach alkoholowych. To nie jest łatwo nagrywać. Widzę, jak nawet się zgłaszali, czy współuzależnione osoby, czy uzależnione, pomóż mi. I widzę, jak to jest potrzebne po prostu. Co ja zauważyłem, że jest... Co mi brakowało ogólnie, nie? W świecie wysoko funkcjonującego alkoholika, bo tak można powiedzieć, większość teraz funkcjonuje, bo nie ma... Bardzo znikomy procent jest tych, co leżą pod płotem.
1: Tak.
0: Ich, można powiedzieć, no, jest mało. Większość lekarze, radcy prawni, ktoś na wysokim stanowisku, ktoś gdzieś ma swoją szafkę z buteleczkami ogólnie i on funkcjonuje. Normalnie funkcjonuje każdy u nas w społeczeństwie. W dobie właśnie tych, można powiedzieć, tego picia, trochę może pokryjomu, trochę takiej świadomości, bo dużo ludzi jest, ja znam psychologów w ogóle nawet, którzy piją, a wiedzą dokładnie, co robią, nie? Tej świadomości brakowało tego impulsu pomiędzy terapią, a pomiędzy piciem.
1: Jasne.
0: Nie ma pośrodku czegoś, nie było dla mnie czegoś pośrodku. Pośrodku musi być decyzja, ten impuls, bo bez impulsu nie pójdziemy dalej w ogóle. Bo ja mogę jako, nie wiem, żona, mąż zmieniać tą drugą osobę, ty przecież widzisz, co robisz i to nie pomaga, tylko czasami jeszcze w drugą stronę działa w ogóle, nie? Mogą tę terapię próbować coś pomóc, ale jeżeli ja jeszcze w środku nie jestem gotowy, no to...
1: Ale jak tę gotowość poczuć? Bo powiedziałeś o tym, że miałeś tą historię balkonową, jeśli mają tak nazwać.
0: Tak.
1: I że to była ten impuls, ta decyzja. Ale czy ty czułeś na przykład, że alkohol ci coś zabiera? Czy właśnie byłeś szczęśliwą osobą pijącą, która traktowała te piwka wieczorem, czy właśnie jakieś świętowanie, whisky jako element życia. No i skoro wstaję rano, idę do pracy, mam fajną rodzinę, to właściwie co jest za problem? Czy ty już czułeś, że to sprawia ci problemy w tym takim codziennym życiu?
0: Wiesz co, dwie sytuacje ci takie powiem, które związane są z moją żoną. I sytuacje były takie, Ula mi mówi, że ty wiesz, że ja zaznaczam w kalendarzu dni, kiedy ty nie pijesz. I nagle na mnie tak... Jak to zaznaczysz, kiedy ja nie piję? Przecież potem zacząłem przypominać sobie, kiedy ja nie piłem. Zawsze jakieś piwko, zawsze jakieś coś, zawsze jakieś, nie wiem, gdzieś to tam do kolegów wyjść, to
1: tak,
0: w ogóle.
1: Tak.
0: I zaczęło mi to gdzieś tam, może nie od razu, ale gdzieś tam coś tam sobie z tyłu głowy
1: tak, tak.
0: Kiełkowało.

0: Druga sprawa, to też kiedyś leżeliśmy i przeglądam telefon i patrzę po prostu, kiedyś tam było, kocham cię, wysyłane jakieś takie, nie wiem, serduszko, to tamto. I patrzę gdzieś do tyłu pół roku, dopiero sobie zdałem sobie sprawę, że nie ma tego. Że nie ma wymiany takiej, jest. Można powiedzieć, jest. I zobaczyłem, że Ula wchodzi w taką bardzo głęboką obojętność coraz bardziej, nie?
1: Jasne.
0: Ja zacząłem się w ogóle być przerażony teraz w pewnym momencie, że nie krzykiem, ale takim byciem, ale już nie razem, można powiedzieć, tylko gdzieś tam obok.
1: Tak.
0: I też to mnie, można powiedzieć, gdzieś tam też zaczęło drapać z tyłu.
1: Jasne.
0: Z tyłu głowy, nie? Więc to na pewno też pomogło w podjęciu jakiejś takiej osobistej, tej wewnętrznej decyzji, która... No, potem już ta historia balkonowa.
1: Tak, ale co ciekawe, bo to znaczy, że to nie musi być coś gigantycznego, że to nie musi być tak, że, nie wiem, pójdziesz na Wigilię w pracy i po prostu jakby upijesz się i nawrzucasz szefowi, kolegom i nie możesz do niej pójść. Bo chyba tak nam się głównie kojarzą z takie historie z podjęciem decyzji, nie? Że to jest jakieś takie, no coś straciłam, coś zepsułam, więc teraz rozumiem. Ale to, co ty opowiadasz, to są takie drobne rzeczy, nie? Takie, przepraszam, bardzo takie codzienne, delikatne, jakieś takie, żeby je przyuważyć, że alkohol nam coś zabiera, ale tak kawałkami.
0: Dokładnie. I alkohol zwykle nie zabiera od razu. To jest ogólnie różnego typu uzależnienia. Właśnie jak teraz już odebrałem dyplom z uzależnień behawioralnych i tam są różne uzależnienia. I jedno z nich to jest teraz dzisiejsze media społecznościowe, dzisiejsze telefony. I tu my na przykład teraz w ogóle taką akcję od kilku tygodni mamy w rodzinie zrobioną.
1: Tak.
0: Oliwka 12 lat, u mnie Bartek 9. Jeszcze mały Tymek ma tam 7 miesięcy, to telefonu nie używa.
1: No tak.
0: Bartek też nie ma telefonu w sumie. Oliwka ma, bo ona poszła do 4 klasy, no to yes. żeby miała kontrolę, znaczy żebyśmy mieli kontakt pod kontrolą ją też gdzieś tam i żeby, no i jak chodzi do szkoły. No i zrobiliśmy eksperyment na razie, to trwa. Ja mam z tym największy tak, problem, bo to ja tam rolki gdzieś tam puszczam, to jakieś
1: no jasne,
0: tam...
1: też pracujesz w
0: pracuję,
1: sobie.
0: Pracuję właśnie, no i sprawdzam różne rzeczy i też zrobiliśmy, ja to nazwałem taką metodę 12 na 12, czyli do godziny 19, Oliwka albo Bartek, mamy takie pudełko, zbieramy telefony.
1: Odkładamy telefony, okej.
0: Okay. Do godziny 19 i od 7 rano rozdajemy z powrotem.
1: Okej, okay, tak.
0: I co się zadziało, tak. Tak już abstrahując od alkoholu, to też jest uzależnienie. To,
1: tak, no bo mówimy gdzieś tam o tym samym chyba schemacie, prawda?
0: Tak,
1: tylko
0: tak,
1: o
0: tak.
1: innej używce, jakby w tym, tak samo jak z papierosami czy narkotykami.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I co się zadziało? Zadziało się to, że zaczęła się jakaś czytać książka, z dziećmi jakieś zaczęliśmy, nie wiem, jakieś gry grać. One zaczęły też lekcje lepiej inaczej odrabiać po prostu, nie? Bo nie... I zaczęliśmy razem być. Ula też, jak od 19, to naprawdę jest szmat czasu do jakiejś 22-23.
1: No tak.
0: Coś, gdzie to 3-4 godziny można razem pobyć.
1: Tak. A nawet... które bardzo łatwo przetoktikować.
0: Tak, czy... cyki nie ma, nie?
1: Tak.
0: I w tym momencie ile czasu nam się otworzyło na nasz zespół, można powiedzieć. Nie? My planujemy, żeby rozwijać firmę, rozwijać coś, a najważniejszy jest mój zespół wewnętrzny, jak już ktoś ma rodzinę, no to po prostu dla mnie to jest mega. W tym momencie teraz to testujemy. Nie wiem, ile to potrwa, bo to drugi tydzień. Dopiero to jest krótko.
1: No jasne.
0: Ale tak gdzieś, nie wiem, jeszcze trochę pobędę, to coś tam nagram, historię o tym, jak to nam poszło w ogóle.
1: Super. I porównałbyś to, tę historię do właśnie na przykład historii z alkoholem? No bo w sumie rzeczywiście, jeżeli wieczorem pijemy sobie 3-4 piwka, no to ten czas też jest jakby nam...
0: zabierany.
1: Rozkradany gdzieś.
0: Ogólnie przez alkohol. Alkohol to jest bardzo mocnym złodziejem czasu, bo jak już wypijesz, to 99% rzeczy, które mógłbyś zrobić, nie zrobisz. Bo nigdzie nie pojedziesz, nie chcesz się pokazać. To jest choroba samotności też taka. Jeżeli już jesteś w jakimś... bo czy piłeś sam, czy nie piłeś sam, pytają. No piłem sam, bo w pewnym momencie dochodzi, jeżeli nie doszedłeś jeszcze do tego momentu, no to dobrze. Nie każdy jest uzależniony. Alkohol jest gdzieś w środowiskach i gdzieś tam on się pojawia. Tylko kwestia tak czy inaczej jest trucizną.

0: każda dawka jego wpływa negatywnie na działanie, tak jakby percepcję w ogóle zmienia, świadomość, autentyczność. Ile można powiedzieć takich negatywnych rzeczy odeszło mi, jak ja to mówię, po zaprzestaniu z jednym takim grzechem, czyli z alkoholem. Czyli z jednym nałogiem, z jedną używką, gdzie to rzuciłem, to odeszły mi inne tematy, które miałem obok. Czy to było kłamstwo? Kłamstwo to mega.
1: Jestem.
0: Pierwsza rzecz. Gdzie w kłamstwie można po prostu siedzieć i pływać wtedy, nie? Przecież idziesz do sklepu, idziesz gdzieś tam, wypijesz po drodze małpkę, wracasz do domu, otwierasz piwo, żeby nie było czuć.
1: Ej, czyli zaczyna się zasłona dymna.
0: Dokładnie. Więc kłamstwo wjeżdżało na równo. Teraz tego nie ma po prostu, tak. Nie? Pornografia była po prostu też, nie? Też wycięta od razu, jest. Można powiedzieć, w momencie. To też jest jakby kolejny taki też mocne uzależnienie.
1: Tak.
0: Ogólnie jako w ogóle te tematy związane z pornografią, z jakimiś takimi różnymi rzeczami, no to ogólnie to jest naprawdę poważny temat w społeczeństwie też, nie? Wstępne takie rzeczy z pewnością siebie. Alkohol degradował pewność siebie, bo wychodzisz i jesteś na siebie zły, dlaczego to robiłeś, wracasz potem wieczorem do tego samego. Jesteś zadowolony w trakcie picia, a potem już coraz mniej też, jak już naprawdę chcesz walczyć z tym. Ludzie, ja tutaj będę dążył cały czas do tego wyższego celu, bo jeżeli nie postanowisz sobie tego, co będziesz nadrobił, picie, no to będzie, nie będzie łatwo.
1: No tak, no bo coś, z czego się rezygnujemy, co nie jest dla nas dobre, no ale lubimy to. I teraz, jak zostawimy sobie pustkę, no to będziemy mieli poczucie straty, bo coś nam zabrano, nie? Coś nam zabrano i co ja mam teraz robić?
0: Ludzie idą w sport, w różne właśnie hobby, w pracę, w rodzinę. Trzeba po prostu coś sobie postawić. Ja powiedziałem sobie tak, że jeżeli ja wytrwam 2 lata, a minęło mi 2 lata dokładnie rok temu, i to w trakcie właśnie tego pierwszego pół roku już, jak ja powiedziałem, że ja nie chcę w ogóle pić.
1: Tak.
0: No to ja chcę otworzyć właśnie kanał Impuls do Zmiany.
1: No właśnie.
0: I znaczy to może jeszcze nie nazywał się wtedy Impuls, tylko coś chce.
1: Tak.
0: Coś chce.
1: Tak. Nie chcesz, żeby to była tylko twoja historia, ale chcesz się nią dzielić.
0: Tak. I to był mój wyższy cel. I on mnie trzymał właśnie pod kątem, że ja nie chcę pić.
1: Tak.
0: Bo ja chcę dać świadectwo dla świata. Chcę służyć swoją historią, dlatego też w międzyczasie poszedłem na psychologię, żeby nie tylko dawać doświadczenia, jak u mnie było, tylko trochę tego naukowego języka też zaczerpnąć. Jakby,
1: jasne.
0: Nie? Bardzo dużo też takich bardzo fajni doktorzy, profesorowie właśnie na uczelni są i mega dużo, można powiedzieć, można było wynieść. Ja ogólnie wynoszę, teraz jestem na kierunku, znaczy jestem na psychologii, bo ja idę nurtem psychologii biznesu jakby, nie? I w tym kierunku, ale tam jest dużo właśnie takich różnych mechanizmów pokazanych, po prostu w ogóle działania uzależnienia, no to naprawdę to jest, powiem tak, psychologowie, jeżeli będzie to się rozwijało tak, jak się rozwija, bo to ja nie mówię tylko właśnie o alkoholu, bo alkohol może, nawet może być docelowo tego mniej alkoholu. Mogą być używki twardsze nawet niż alkohol. Może być właśnie te media społecznościowe. Jest w ogóle uzależnienie od opalania. I jeszcze innych tam kilka różnych uzależnień, które tam różne są, powiem szczerze. Będzie dużo pracy. Znaczy już jest w sumie.
1: Ten zawód, który nie zniknie.
0: Bo tutaj potrzebny jest człowiek. Tutaj sztuczna inteligencja za ciebie roboty nie zrobi.
1: Jasne.
0: Tutaj trzeba rozmowy, komunikacji. Też fundację mam utworzoną w ogóle, też w tamtym roku to otworzyłem.
1: Tak.
0: Pod kątem 3 główne cele statutowe, które są w fundacji.
1: Tak.
0: To jest tak. Promowanie właśnie takiego trzeźwego stylu, czyli ja to nazwałem, że świadomość uzależnień. Mhm. Czyli świadomie, co to jest, żeby wyjaśnić dla człowieka, z czym to się je. I jak to ciebie je, można powiedzieć. Drugi temat to jest komunikacja międzyludzka, czyli jak rozmawiać, jak z dziećmi rozmawiać, jak w parach rozmawiać, jak w małżeństwie rozmawiać, nie? No i trzeci cel statutowy to jest aktywizacja młodzieży. Czyli młodzież, uzależnienia i rozmowa. W ogóle to taki trójkąt, który można też bardzo fajnie połączyć w sumie,
1: tak.
0: Nie?
1: Ale ta fundacja to jest właśnie Impuls do Zmiany?
0: Ona się nazywa Po drugiej stronie medalu.

0: drugiej stronie medalu. Okej, czyli prowadzisz jakby dwa różne projekty.
1: Tak, po drugiej stronie medalu już mamy wybranego prezesa, ja jestem tak jakby z tyłu.
0: Jasne, a rozumiem.
1: Mamy prezesa, mamy zarząd, w ogóle to się teraz tworzy. Mieliśmy też taki z organizacji Equip, to też z ramienia Maxwella, to jest w ogóle mój mentor, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój osobisty. Polecam każdemu, kto go nie zna, przeczytać chociaż z jedną książkę, bo ma książek setkę swoich. Bardzo fajnym językiem pisze o rozwoju osobistym, o przywództwie, o liderstwie. Pokazuje, że lider to nie ten, który stoi z batem, tylko ten, który jest dla drugiej osoby i służy.
0: Jasne.
1: Więc to jest naprawdę bardzo fajny, współczesny mentor, lider. Dużo osób też wyciągnął.
0: Maxwell, tak?
1: Maxwell, John C. Maxwell. I właśnie tam taka jest organizacja Equip i tam jest taki program Więcej niż sukces. My więcej, w tym programie Więcej niż sukces wdrożyłem ten program do swojej fundacji. Mamy takie, akurat to były poniedziałki. O 21:00 spotykaliśmy się i teraz następne grupy robimy. Też pod młode osoby. Tam jest o priorytetach, o relacjach, o celach twoich, o nastawieniu, o postawie. Takie różne tematy poruszamy, które powinny być poruszane w szkole podstawowej.
0: Jasne.
1: No ale to jak nie były poruszane, trzeba teraz poruszać.
0: Wiadomo, tak.
1: I w tym aspekcie po prostu my też tą fundację rozwijam. No i tam ogólnie, ja mówię, ja nie będę miał na wszystko czasu, więc oddałem tą,
0: tak.
1: tą gałąź do takich bardzo fajnych, młodych, ambitnych, którzy będą to prowadzić, ja będę tak od zaplecza mentorował, jeżeli oczywiście podoba mnie. Ale myślę, że tak.
0: Raczej, że tak. A powiedz mi jeszcze, Mariusz, jak zdecydowałeś się rzucić alkohol już za tym drugim razem, kiedy już tym, w którym jesteś w trzeźwości, jakie były reakcje ludzi? Bo podejrzewam, że twoich najbliższych pewnie bardzo dobre, no ale właśnie ci wspomnieni koledzy, jakieś takie wyjścia grupowe, oni się od razu jakby wspierali? Czy spotkałeś się z jakimiś negatywnymi?
1: Znaczy wiesz co, ja mam pozytywne akurat w kontekście właśnie tych kolegów, bo niektórzy też odeszli od alkoholu.
0: Okay.
1: Z niektórymi jeździłem sobie rowerami i też można powiedzieć wspierali mnie, chociaż przedtem z nimi piłem, a potem zaczęliśmy w ogóle inną formę.
0: Aktywności.
1: Nie z wszystkimi, oczywiście do dzisiaj jest kontakt taki. Ja po prostu bardzo łagodnie chciałem i przeszedłem to.
0: Jasne.
1: I też polecam, żeby podchodzić do wychodzenia z uzależnienia jako do normalności. Nie do czegoś spektakularnego, tylko takiego normalnego, że to, jeżeli chcę być do swojej rodziny, jeżeli chcę działać, chcę służyć innym ludziom, czy tam najpierw sobie trzeba zacząć służyć, żeby poprawić swój stan i zdrowia i wszystkiego, no to jest normalne. Jeżeli będziesz dalej w nałogu, to po prostu po pierwsze wcześniej umrzesz, to jest prawie że pewne. Po drugie będziesz niszczył naokoło każdego, poczynając od siebie, nie? Więc trzeba przyjąć za cel, jeżeli ktoś jest w uzależnieniu, normalne, żeby nie być w tym celu. Taką normalność, tak przyjąć tak jakby jako to musi być w życiu twoim w którymś momencie ten etap, nie? Jak ktoś nie jest teraz gotowy, tylko żeby wiedział, że coś takiego ma przyjść, no to wtedy dopiero przyjdzie, nie?
0: Jasne. A co jest trudnego w trzeźwym życiu?
1: Co jest trudnego w trzeźwym życiu?
0: Jeśli coś jest trudne.
1: Dobre pytanie. Tutaj jak wspomniałem na początku, ten pierwszy rok, no to był taka walka z emocjami. W ogóle alkoholizm, no to jest choroba emocji. Że ja jestem ogólnie w tym momencie, w ogóle nazwa świadomy trzeźwy człowiek, jest taka łatka alkoholika.
0: Mówi się, niepijący alkoholik.
1: Niepijący alkoholik, ty to już do końca życia przecież będziesz alkoholikiem, bo znasz te mechanizmy, jak to się ten mózg wie.
0: Już zawsze do końca życia trochę ci się będzie chciało.
1: Dokładnie.
0: Tak, do końca życia musisz walczyć z tym.
1: Ja sobie powiedziałem tak, że okej, ja sobie według nauki i ogólnie fizjologii człowieka jestem już do końca życia alkoholikiem. Ze względu na to, że ja wiem, jak to jest. Jak ja to wrócę, to ja wrócę do tego samego. Nie ma, że jest zero-jedynkowo.
0: Jasne.
1: Nie ma kontrolowanego picia tak zwanego, nie?
0: Tak, czyli nie możesz na imprezie napić się kieliszka, czy nie możesz? Nie potrzebujesz, nie chcesz, no

0: O to chodzi.
1: Szampana.
0: Właśnie też, jeżeli chodzi właśnie o takie ortodoksyjne podejście do tematu.
1: Tak.
0: No to ja też tak nie podchodzę. Na przykład zerówkę jakoś sobie jak mam, no to sobie mogę wypić i nie czuję się z tym źle, jakby. Czy nie mam wyrzutów sumienia.
1: Tak.
0: I nie mam jakiegoś nawrotu, że idę od razu po, nie wiem, po łyski do sklepu, nie?
1: Tak, tak.
0: Czy jakiś mi się, nie wiem, cukierek trafi gdzieś na jakieś imieniny, że śliwkowy z alkoholem, zjem i też nie mam jakiegoś tam, no, czy jakieś ciasto, nie wiem, będzie zostanie zrobione.
1: Jasne, że nie jest to znowu początek.
0: Nie prowadzi mnie to do nawrotu.
1: Tak.
0: Ja po prostu jestem z tym, ja nie piję, jeżeli jest jakoś coś, jakaś ta substancja mi się trafi, to też nie robię z tego wyrzutów sumienia sobie.
1: Jasne.
0: Dla mnie, że coś tam się wydarzyło. I właśnie nazwa niepijący alkoholik, ja sobie zamieniłem świadomy, trzeźwy człowiek. Bo po co ja mam w ogóle mówić o sobie, że jestem alkoholikiem, jak ja w danym momencie nie piję? Bo tak jakby, nie wiem, jak ktoś, nie wiem, 2 lata cipał trawkę, czy tam jakieś inne twardsze narkotyki, no to wyszedł z narkotyków i on, nie wiem, jest 20 lat już nigdy nic w ustach nie miał i jest, jakby na niego mówić, narkomanem. Jakby, nie? Chociaż gdzieś tam, wiesz, może też na odwyku jakimś był. No i ta świadomość własna, że nie wracam do tego, to jest dla mnie to wystarczy, nie? A łatka właśnie alkoholika też w ludziach, którzy ogólnie cały schemat naszego podejścia, nie wiem, czy to w Polsce, nazwa to grzebanie w tym alkoholizmie już tej drugiej osobie, gdzie już on nie pije, może być tak, że grzebiesz. I on mówi, no skoro jak ja już jestem alkoholikiem i tak całe życie, to...
1: Jasne.
0: A niech.
1: Tak.
0: A niech już będzie, niech mają, to wracam, nie?
1: Tak. Okej, no tak, bo to jest ważne, jak to nazywamy.
0: No dokładnie.
1: Jak siebie nazywamy, nie?
0: No dokładnie, więc świadomy, trzeźwy człowiek, wszystko tam jest zamieszczone. Świadomy, czyli wiem, co na mnie działa negatywnie, czyli ten alkohol nie może być. Trzeźwy, bo trzeźwy. Człowiek, każdy jest... Fajnie się nazywać w ogóle człowiekiem, bo jesteśmy takimi istotami, których nie ma na ziemi bardziej inteligentnych osób niż my. I my decydujemy w większości za nasze decyzje, później działania.
1: A powiedz, ty odkryłeś odpowiedź na pytanie, dlaczego my w ogóle pijemy?
0: Wiesz co, nie szukałem tej odpowiedzi. Tylko teraz takie, co mi przychodzi na myśl, no to jest bardzo wiele czynników. Bo tu każdy może mieć inny czynnik, inny powód. Może to być, na przykład u mnie było tak, że mama w ogóle nie piła, ale w domu alkohol był na każdej imprezie. Na każdej imprezie ja na przykład, można powiedzieć, od małego widziałem stół zawsze z alkoholem. No i jak ktoś miał podobnie do mnie, a w polskim, można powiedzieć, społeczeństwie dużo rodzin.
1: Jasne.
0: Ze wsi przede wszystkim, na przykład ja pochodzę w ogóle z kolonii, no to tradycja tak zwana, no to jeszcze potem toast na zdrowie, to jest toast na zdrowie, to jest najlepsze, nie? Pijesz truciznę na zdrowie. I w tym momencie ja na przykład stamtąd przeniosłem to na swoje życie, czyli dla mnie to było normalne. I na większości moich kolegów, znajomych to było normalne, że jak się spotykamy, to flaszka na stół.
1: Jasne.
0: Pierwsza rzecz. I to w ogóle nie było z tym dyskusji. Na wesele nawet jak się jechało, no to zwykle, jak ja sobie mówię, dzielimy się na pół z żoną. Jak ona nie pije, no to ona w jedną, ja w drugą.
1: Tak.
0: No, znaczy ja w pierwszą, ona w drugą.
1: Jasne.
0: Zwykle.
1: Nie rozumiem.
0: I to było normalne, to w ogóle nie było dyskusji z tematem, że ktoś jest alkoholikiem, ktoś tam nadużywa czy coś, bo tam potem się był kac, wracało się do roboty.
1: Jasne.
0: I to się płynęło, można powiedzieć, nie? Więc...
1: Trochę tak jak mówiłeś wcześniej, że to normalne, że jakby trzeźwość jest nienormalna, a alkohol jest normalny, no bo zawsze był, nie? Jakby gdzieś tam towarzyszył nam właśnie, czy jak byliśmy dziećmi, czy później, no nie goni się specjalnie nastolatków, którzy popijają, jakby no jest to... O, co jest tutaj, pokazujesz?
0: Zaraz ci coś powiem o nastolatkach właśnie, też miałem badania takie, czytałem o tych badaniach, w ogóle na studiach mieliśmy o tym, ale skąd pytanie?
1: Właściwie o tym, że po prostu no, wydaje nam się, dopiero kiedy mam wrażenie, na przykład gdzieś

0: spożywania alkoholu. I kiedy mózg się rozwija, czyli jak jest, na przykład dajmy na to 16 lat, człowiek zaczyna, chociaż teraz to już 16, to już stary, można powiedzieć. Ja zaczynałem na przykład od 16, a teraz to słyszałem, że już od 12, od 13, już tam nie wiem. Od 16 lat, jak zaczynasz pić, to mózg twój jeszcze się kształtuje. On jest mięciutki, on chłonie, on jeszcze się... On jest elastyczny, nie? I wystarczy ci pół roku, żeby się uzależnić. Ja na przykład te moje pierwsze pół roku się już uzależniłem, może być. Chociaż nikt tego, bo większość z nas tak samo zaczynała, nie?
1: No tak.
0: I każdy zna ten smak, jeżeli na przykład często miałeś imprezy gdzieś tam wychodne, że coś, i wystarczyło ci pół roku, żeby złapać. Bo jak na przykład masz już 30 lat, no to trzeba już kilka lat na to samo.
1: Jasne.
0: Czyli na przykład jak miałem 16 lat, no to jest pół roku i już jesteś, można powiedzieć, uzależniony. No to jak masz około 30 i dopiero zaczynasz wchodzić w ten etap alkoholowy, można powiedzieć, to potrzebujesz może nawet 3 do 5 lat na to samo, tak jakby, nie? Więc o wiele trudniej się uzależnić, kiedy jesteś starszy.
1: Jasne.
0: Bo...
1: Twój mózg jest już jakby gotowy.
0: No dokładnie, gotowy. I masz inne też obowiązki, inne takie... już bardziej świadomy, życie, bardziej tak, świadomy
1: tak,
0: jesteś,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak, tak.
0: I czy właśnie nikt nie zdaje sobie sprawy, jak nastolatkowie, znaczy to też nikt o tym, znaczy profilaktyka jakaś tam trochę jest, ale te badania naprawdę uderzyły, kurczę, przecież ja zaczynałem od 16, byłem uzależniony.
1: No
0: można powiedzieć, tylko że to dopiero sam sobie uświadomiłem, bo niektórzy umierają w wieku tam, nie wiem, 50-60 lat i oni nie wiedzą, że byli uzależnieni w ogóle, nie? Więc te... młodzież jest narażona teraz w ogóle.
1: To na wiele, nie?
0: Na wiele.
1: Tak, ale też otoczona jakimś w ogóle trudny moment.
0: Trudny ma moment. Trzeba, my dorośli, to od nas dorosłych zależy w ogóle podejście do młodzieży, bo my dorośli właśnie mamy też tendencję do... taki egoizm mamy, że to właśnie te telefony, nie telefony, siedzimy czasami w tych telefonach. Czy jakieś tam rzeczy robimy, dzieciaki w swoich telefonach i potem są depresje, samobójstwa, jakieś różne takie tego typu rzeczy, że było po cichu to zrobione, że nikt nic nie wiedział i nagle dziecka nie ma, nie? Przecież tutaj taka zdrowa rodzina, przecież tutaj wszystko się tam zdaje się otoczone takim, nie wiem, taką przykrywką, nie? To jest straszne, można powiedzieć, ale z drugiej strony uważność na takie sytuacje po prostu, no to też się buduje dopiero wtedy, jak też w świadomość jakąś wchodzi, swoją, własną. Jeżeli ja swojej świadomości, swojej pewności siebie nie mam, no to ja też nie zauważę czegoś u drugiego człowieka. Tak jakby.
1: Jasne. A jak patrzysz teraz na siebie z przeszłości, to masz do siebie pretensje, czy raczej wybaczenie, czy współczucie? Jak byś to opisał?
0: Jeżeli chodzi o ten etap, to dziękuję Bogu, że on był. Ja już to przepracowałem. Nie będę z przeszłości wyciągał negatywnych wniosków w tym momencie, nie? Co ja teraz z tym zrobię, to jest najważniejsze. Jak ja z tego wyciągnę dobro, to żeby siebie wzmacniać, dzięki temu wzmacniać też innych. Ja powiedziałem sobie tak, że jeżeli ten impuls do zmiany, jeżeli ta fundacja przez moje doświadczenie pomoże przynajmniej jednej osobie, to było warto.
1: I to jest ten wyższy cel, o którym mówiłeś, prawda? Że trzeba sobie znaleźć wyższy cel. I powiedziałbyś, że pomoc innym to jest właśnie ten wyższy cel?
0: Tak, służenie innym w ogóle to jest cel. Każda firma powstaje po to, żeby służyć innym zwykle.
1: Powinno tak być.
0: Bo zysk jest zwykle robiony z usługi albo z produktu,
1: tak,
0: gdzie inni kupują.
1: Tak.
0: Nie zawsze to jest estetyczne, nie zawsze jest budowane według pewnych wartości, ale zwykle to drugi człowiek jest po drugiej stronie czegoś. Jakby, nie? Tak samo w rodzinie i tak samo w tym wyższym celu. Ten wyższy cel, człowiek jest egoistą. Dobrze być zdrowym egoistą, takim pozytywnym egoistą. Bo jeżeli ja naprawdę czegoś sam nie będę chciał i nie będę chciał tej przyjemności mieć wewnętrznie, no to nie będę chciał też tej przyjemności zrobić na drugiego człowieka. Tak jakby to na przykład moim celem egoistycznym, można powiedzieć, to, żeby

0: ten drugi człowiek był zadowolony. Z jakiegoś tam, nie wiem, z naszej współpracy, czy nawet jak z kimś porozmawiam o uzależnieniach, o alkoholu, no to widzę, że może coś mu tam, nie wiem, bo to ja tylko sieję.
1: Tak.
0: Bo ja jestem ten impuls, mam powiedzieć. Ja w ogóle...
1: Jestem impulsem.
0: Nie jestem ani terapeutą i nie chcę być terapeutą, nie chcę mieć swojego gabinetu, to nie jest mój cel.
1: Czyli mimo tego, że robisz psychologię, to nie chcesz...
0: Nie, ja pod kątem po prostu poznawania siebie, poznawania ludzi ogólnie,
1: jasne,
0: ale
1: jasne.
0: Pod kątem, nie wiem, mogę robić jakieś konferencje, w ogóle jest na październik, listopad, przewidziałem sobie, zobaczymy, czy to zepnę. Nawet z wykładowcami rozmawiałem już z mojej uczelni, żeby zrobić dla chłopów, dla mężczyzn.
1: Tak.
0: Taki świadomy facet, taki kurs. Czy to jest tylko konferencja?
1: Jasne.
0: Jednodniowa.
1: Tak.
0: Pięć tematów. Nastawienie, relacja, wyposażanie. Nastawienie to wiadomo, relacje to z sobą, z nie wiem, jak ktoś wierzący, no to z wyższym celem, z rodziną, z otoczeniem ogólnie, nie? I tam jeszcze tak było, nastawienie, relacje, wyposażanie siebie i innych. Mhm. Jak ja zostałem w ogóle, jak byłem mały, wyposażony sam.
1: Tak.
0: Przez rodziców, nie?
1: Tak.
0: I to tam jest praca właśnie, takie trochę grzebanie w dzieciństwie. Prowadzenie siebie i innych. Jak ja prowadzę, jakim jestem liderem.
1: Tak.
0: No i oczywiście do tego wszystkiego nawyki. Nawyki, nałogi, uzależnienia. Też chcę w to wrzucić i zrobić taką konferencję jednodniową. Świadomy facet. Dla facetów. Oczywiście jakby to się przyjęło, no to też
1: no jasne,
0: kontra.
1: No jasne.
0: Kobiety by.
1: Tak. Czyli, też. A powiedz, jeśli chcesz mi o tym powiedzieć, bo wspomniałeś parę razy w naszej rozmowie o wierze. Mhm. Czy ona ci pomaga w twoim trzeźwym życiu?
0: Tak. Tak. To jest coś takiego fajnego, że możesz nie mieć w sobie wsparcia, nie wiem, w rodzinie, w innych, a tutaj zawsze będziesz miał. Jeżeli ja na przykład podchodzę do tak, bo ja mam bardzo fajnych kolegów też ateistów ogólnie, którzy są czy innej wiary, czy coś i też nie mam z tym w ogóle, bardzo dobrze z tym się czuję ogólnie,
1: jasne,
0: nie?
1: Jasne.
0: Bo to ode mnie zależy, jaką ja mam wiarę i każdej osoby, która chce, czy się nie chce afiszować, to już od niej zależy. I pod kątem takim, że autentyczność i wiara pozwala mi mieć taką nadzieję, po co ja tutaj na tym świecie jestem. Bo ja mówię do kolegi, no dobra, no to ciebie to najwyżej, no to co mówisz, no co, robaki zjedzą i koniec, tak? A ja wierzę, że coś po tej drugiej stronie będzie. A jak nawet nie będzie, no to do tej pory, kiedy umrze, to se wierzę, że będzie.
1: No tak, w sumie jest to logiczne.
0: No, więc jakby na tym świecie mam nadzieję, wiarę, że po prostu coś tam na mnie czeka, nie?
1: Jasne. A gdyby słuchała nas osoba, która chciałaby rzucić alkohol, ale się boi, ma wątpliwości, to chciałbyś jej coś przekazać?
0: Pierwsza rzecz, żeby zobaczyła, co ma wokół. Żeby zobaczyła wokół siebie teraz, ile ma wokół siebie dobra. Ile ma wokół siebie, w większości może nawet nie zdając sprawy z tego, rzeczy, na których warto żyć. Każdy jest w innym stanie, w innym położeniu, w innej sytuacji życiowej, więc każdy, żeby popatrzył na siebie po prostu i stanął w tym punkcie, który jest. Żeby nie... Czasami my stawiamy... Tutaj akurat tego nie będzie widać. A ręka ogólnie jest, na przykład moja prawa wysoko,
1: tak,
0: a druga jest trochę niżej.
1: Tak.
0: No i tutaj wysoko to są moje oczekiwania. Mhm. A tutaj niżej, no to jest rzeczywistość, nie? Mhm. Jak ja mam oczekiwania od tego, że ja sobie wyjdę albo wyjdę z alkoholu czy coś, ale może jutro, może pojutrze, na razie jest z tym dobrze. No, rzeczywistość jest w ogóle inna, nie? Bo prawda jest taka, albo będziesz pił, albo nie będziesz pił. Zero-jedynkowo, jak ktoś jest w uzależnieniu. Musimy zmniejszyć w ogóle oczekiwania swoje, wyrównać się z rzeczywistością, żeby krytycznie podejść do tematu. Zobaczyć, o cholera, jestem tu. No to trzeba zrobić to i to. Więc moim zdaniem zmniejszyć oczekiwania w stosunku do siebie samego w ogóle, do tego, co... Bo my mamy też tak jakby w tym pędzącym świecie ze wszystkim gdzieś tam chcemy tak, nie wiem, biec, dążyć, a najważniejsze to i takie za darmo, nie? To, co masz naokoło, to, co masz na swoim podwórku.

0: Zajmowałeś się bardzo fajną swoją historię, którą już przeżył. Były ciężkie chwile, były trudne chwile, ale masz tyle w sobie dobra, które możesz dawać innym i właśnie na te dobro pokazać, bo ludzie też właśnie, którzy są w uzależnieniu, im jest ciężko przebaczyć. Znaczy, nie że im, tylko że im dla siebie samego, tak jakby sobie przede wszystkim. Wybaczyć. Sobie wybaczyć, nie? I oni mają jakieś przeszłości, jakieś takie różne rzeczy i oni zapijają to po prostu, tak? I dopóki sobie nie przebaczysz, to po prostu będzie ciężko też wyjść z tego, nie? Więc moim zdaniem popatrzeć, co ty masz teraz naokoło. Zobaczyć, gdzie jesteś, stanąć w tej prawdzie i zacząć. Może. Okej, schodzę raz może na ten kurs AA. Zobaczę. Nie zjedzą. Może tam kolegę znajdę nawet, bo czasami jest tak, że kurde... Ty też, ty tutaj jesteś? A skąd ty się tu wziąłeś? Po drugie, może jakąś książkę przeczytać o dopaminie, o serotoninie. Po trzecie, masz bardzo wiele teraz darmowych pomocy, które są po prostu... Jest taki bardzo fajny też katolicki kurs 12 kroków. On nie dotyczy tylko alkoholu, ale on dotyczy różnej pracy. To jest 2-3 lata w ogóle trwa. Co tydzień, w każdym mieście tu powinno być. Można się tam udać i to jest praca z emocjami.
1: Jasne.
0: Przede wszystkim. To jest, ja sam teraz myślę się zapisać, dla tata też proponowałem, zobaczymy, czy pójdzie, żeby na ten kurs 12 kroków tak. przejść, bo ja sam chcę w nim potem pomagać. A żebym mógł pomagać, to muszę sam przejść.
1: Jasne.
0: Taką psychoterapię, można powiedzieć, muszę sobie zrobić. Więc tam, to jest następny z kierunków, nie? Ale pierwsza rzecz, to ten impuls, to musi być sam od siebie. Czyli muszę stanąć w prawdzie. I potem już wybieramy.
1: Tak.
0: Ci ludzie, co są koło nas, oni z miłą chęcią ci pomogą, tylko trzeba ich poprosić po prostu. Słuchaj, ja już nie dam rady, no to weź. Ja już na wszystko się godzę.
1: Tak.
0: Ja już idę, gdzie ty mnie zaprowadzisz. A ta osoba cię zaprowadzi, bo ona już tego chce, jak jest gdzieś blisko ciebie na przykład,
1: jasne,
0: nie?
1: Jasne. Mariuszu, to powiedz jeszcze proszę naszym słuchaczom, jak cię znaleźć w internecie, w social mediach?
0: Więc tak, ja pod kątem właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to mam kanały, jeżeli chodzi, one są, można powiedzieć, raczkujące, ale to jest ten rok, który jasne. Będziemy to rozwijać. Zwykle to się, znaczy zwykle, to się nazywa impuls do zmiany, po prostu. Impuls do zmiany na TikToku. Tam odpowiadam kilka takich różnych TikToków o mojej historii, o przemianie. Mam też stworzony kurs Impuls do zmiany. To jest strona impulsacademy.online. Na takiej stronie. Tam jest kurs też, on już jest zrobiony, ale jeszcze nie wypuszczony w eter w tym roku, w tym roku. Może na przestrzeni 2-3 miesięcy to będzie, tylko mam w skrócie powiem odnośnie, co tam w tym kursie jest. Tam jest po prostu 4 moduły. Uświadomienie sobie problemu, to jest pierwszy moduł. I tam masz 3 etapy. Rozpoznanie problemu, skutki nałogu i bardzo fajny trzeci etap w tym pierwszym module, to jest twoja osobista historia. Piszesz sam ją. Czyli ja na przykład tam opowiadam o swojej akurat w tym module, ale daję ci propozycje i narzędzia też, jak napisać swój list do siebie ze swoją historią.
1: Jasne.
0: To jest takie też oczyszczające, można powiedzieć, nie? W drugim module masz decyzję o zmianie. Czyli tutaj wyjaśniam, jak podjąć taką decyzję, opisuję motywację właśnie wewnętrzną, zewnętrzną, no i ustalasz w sumie realne cele, co ty chcesz z tym zrobić. Trzeci moduł to pierwsze kroki w tym wszystkim, jak się tutaj w tym poruszać, czyli przygotowanie w ogóle do zmiany mentalne, emocjonalne, fizyczne, budowanie w ogóle takiego systemu wsparcia, czyli rodzina, jakieś społeczności, właśnie, bo to jest potrzebne, żeby ciebie też budować jakby w tej trzeźwości, nie? Przyjaciele. No i przygotowanie strategii radzenia sobie w trudnych momentach. To jest tak zwane nawroty różne. Jak coś idzie nie tak, no to żebym wiedział, jak się z tym zachować.
1: Jasne.
0: Czyli po prostu mam nawrót, chce mi się, nie wyszło, nie wiem, śmierć kogoś, dajmy na to, nie wiem, wypadek, coś się wydarzyło, co już sięgam po ten alkohol z powrotem.
1: Tak.
0: I żebym wiedział, że takie coś będzie. I jak z tym poradzić, nie? No i czwarty moduł to jest właśnie wizja przyszłości na trzeźwo. Czyli definiowanie wyższego celu, wizualizacja.

0: realizacja właśnie takiego życia bez nałogu i właśnie planowanie pierwszych kroków czujwości. I to jest właśnie na tym kanale, na kanale, to jest akurat na taki kurs, na tym kursie. To, ja też będę to w ogóle o tym webinarze, o każdym etapie będę sobie prowadził, tylko mówię, to jest teraz to wszystko tak gorąco.
1: Jesteśmy
0: pod kątem.
1: W drodze. Jesteś
0: produkcja
1: w drodze.
0: Trwa, można powiedzieć.
1: Okej.
0: Tak?
1: Okay.
0: Więc na pewno będzie o tym głośno, bym chciał, żeby ten impuls do zmiany w każdym mieście w Polsce pomógł przynajmniej jednej osobie. Taki mam cel. A nawet jak jednej osobie w Polsce pomoże, czy w ogóle jednej osobie, to też będzie okej. Bo ta jedna osoba może potem tak zadziałać, że może pomóc na resztę. Nie mam jakiegoś takiego celu, który pomoże wszystkim.
1: Tak.
0: Jest bardzo fajna taka przypowieść albo opowieść o takim dziadku, który stał nad morzem, które wywaliło mnóstwo rozgwiazd. No i ona, ten dziadek, wyrzuca te rozgwiazdy z powrotem do tego morza, tak? No i biegnie taki, nie wiem, no, turysta, tak. Akurat można powiedzieć. No dziadku, to ty przecież tak wszystkich nie uratujesz, nie? Przecież po co ty rzucasz te rozgwiazdy, nie? No ale tą jedną, tak. I rzucę z powrotem, nie? Więc tutaj tak mówię, chociaż jednej osobie, no to będzie... Niech poczuje, jak jest fajnie być na czele, bo nie.
1: Mariuszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Za twoją szczerość i za twoją historię. Życzę powodzenia największego na świecie. Trzymam kciuki. No i bardzo się cieszę, że nasi słuchacze będą mogli poznać cię bliżej i poznać twój trzeźwy świat.
0: Super. Dziękuję w ogóle serdecznie za zaproszenie i bądź świadomym, trzeźwym człowiekiem.
2: Zwrot akcji Vox FM.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Czy znajdę szczęście? Czy dostanę awans? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Polacy wydają nawet 2 miliardy złotych rocznie na wizyty u wróżbitów. Jak sytuacja wygląda w Poznaniu?
1: Dzień dobry, witam. Małgorzata Atara Olińska-Nowak. Atara to też jest moje imię, to nie jest pseudonim.
0: Mogę panią nazwać wróżką? Można tak to nazwać?
1: Ja nie jestem wróżką, ja jestem szamanem. Wróżki, zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Wróżki zajmują się tylko i wyłącznie przywitywaniem, odczytywaniem kart tarota, natomiast ja zajmuję się prawie wszystkim. Czyli jestem psychologiem, jestem parapsychologiem, jestem zielarzem medycznym, jestem jasnowidzem, jestem bioterapeutką, terapeutką, także to jest taka mała różnica.
0: Dużo ma pani klientów? Często Poznania korzystają z pani usług?
1: Tak. Średnio, nie wiem, czy powinna mówić, chociaż ja i tak mam kasę fiskalną, no gdzieś o 5-6 osób dziennie.
0: Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że pani profesja jest troszkę zapomniana.
1: Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj nadużywać jakichś niefajnych rzeczy, ze względu na to, przez Kościół dostaliśmy trochę takiego wilczego biletu, natomiast mało kto wie, że w 1937 roku Polki, czy jasnowidzowie, czy tarociści, czy cokolwiek, dopiero mogli oficjalnie cokolwiek robić. Był to zakaz.
0: O co pytają poznaniacy? Jakie najczęściej pytania zadają? To chodzi o pieniądze, bo jednak poznaniacy to często o pieniądze pytają.
1: Tak, dokładnie. Natomiast bardzo często są w tej chwili po pandemii, to co zauważyłam, są problemy związane z psychiką. Chodzi przede wszystkim o związki. 90% związki, a powiedzmy no 30% o finanse. Ale jeżeli jest rozkład kart, no to my w tym momencie robimy i to raczej mam procedurę, że po prostu klienci zadają mi pytania i ja odpowiadam.
0: To jest trudne?
1: Nie wiem. Wizjonerkom, czyli po prostu tym siły nadprzyrodzone mam od dziecka. Może to jest tak zwane rozwinięcie bardzo mocnej intuicji.
0: A jak reagują na przykład znajomi, którzy do pani przychodzą, na to, czym pani się zajmuje?
1: To znaczy przyjaciele, czy rodzina?
0: No to i rodzina, i przyjaciele, bo rozumiem, że jest jakieś rozbicie między nimi.
1: Tak, co jest rozbicie, rodzina moja nie ufa, tak? Nie wierzy. Mój obecny partner, jak żeśmy się poznali 12 lat temu, powiedział, że twoja działka, twój biznes, moja działka, mój biznes, jakoś nie za bardzo w to wierzył, natomiast po paru latach i po informacjach od ludzi, no sam zaczął podpytywać, prosić, więc zmienił tok myślenia, a przyjaciele, no mi się wydaje, że mam przyjaciół też, nie chcę być tutaj niegrzeczna, ale chyba ze względu na to, co widzę, co robię.
0: Czyli korzystają z pani usług?
1: No, dokładnie tak.
0: A jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie pani dostała kiedykolwiek?
1: Wie pan co, wszystkie pytania są dziwne, ewentualnie dla mnie nie są dziwne, bo pracuję ponad 45 lat w tym zawodzie, więc no trochę tych pytań było i one się cały czas powielają.
0: Na przykład?
1: Czy będę miała dzieci, czy zmienię pracę, czy mój partner, czy tam partnerka mnie kocha, ale są też takie przypadki, że są terapie, bo sobie ludzie naprawdę nie radzą, nawet w związkach.
0: Wtedy pani odsyła do innych specjalistów, czy raczej sama pani próbuje pomagać?
1: Nie, jestem z wykształcenia psychologiem i parapsychologiem, więc jeżeli dany klient ma ochotę dalej kontynuować pracę ze mną, to pracuję jako psycholog.
0: A ma pani stałych klientów, którzy przychodzą do pani częściej?
1: Nie, tak, i to dosyć dużo.
0: I oni często przychodzą?
1: No, raz na kwartał.
0: I pytają o dokładnie te same rzeczy, czy to się zmienia?
1: Znaczy się prawie to samo, ze względu na to też również przychodzą do mnie aktorzy. No nie będę tutaj mówiła, bo mnie obejmuje tajemnica zawodowa, ale również i piosenkarki, i dziennikarze, jak również profesorowie. Także tutaj jest i są ludzie, którzy po prostu też nie mają wykształcenia. Także to jest ciężko po prostu powiedzieć poziom, tak?
0: Czy to jest możliwe, że faktycznie tak dużo osób korzysta z usług?
1: Tak, ja mam informacje, nawet mam przykłady, bo jak przychodzą do mnie ludzie, to się pytają, tak, ile kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że też robię talizmany, robię biżuterię ochronną. Są na przykład medialne osoby, które zajmują się wizjonerstwem czy tarotem, no biorą naprawdę duże pieniądze. Na puknięcie drzwi jest ponad 1000 zł. I ja też jestem zszokowana, ze względu na to, że nie biorę dużo u mnie. To nie jest żadna tajemnica, że jestem świadoma, że ludzie nie mają pieniędzy, a potrzebują pomocy.
0: Na początku wspomnieliśmy o

0: tym, że ta profesja trochę zapomniana. Nastąpi odwrót? Wróci z powrotem do łask?
1: Znaczy ja uważam, że to nie jest profesja zapomniana, ze względu na to, że ja bardzo często wchodzę na TikToka, sama mam na TikToku, mam na Instagramie i tacy młodzi 19-20-letnie osoby zajmują się już tarotem i z wizjonerstwem, gdzie ja uważam, że najpierw chyba trzeba złapać trochę doświadczenia.
0: Jak to doświadczenie złapać? Prowadzi pani jakieś nauki same?
1: Ja prowadzę i szkolę swoich uczniów.
0: Trochę pani szkoli sobie konkurencję.
1: No i o to chodzi. Żeby ona była, ja uważam, zawsze powtarzam, że swojej wiedzy, swojej intuicji, swojego dorobku nie jestem w stanie zabrać do grobu, więc trzeba komuś przekazać, no nie?
0: Dużo jest chętnych na to, żeby się uczyć?
1: No, średnio mam około 50 studentów rocznie.
0: I oni po takim kursie są już gotowi?
1: Znaczy się, no nie są gotowi, bo muszą nabrać doświadczenia, nabrać okłady w tym temacie. Wiadomo, krzywdę szybko można zrobić, natomiast tą krzywdę naprawić jest bardzo ciężko, no nie? Więc ja zawsze to moim ludziom mówię, że brać przy rodzinie, uczyć się, tak? Uczyć się, przede wszystkim czytać. Mówię tutaj, bardzo dużo książek wyszło na temat magii, zastosowania magii w życiu codziennym. Sama robię rajwy od 4 lat, co tydzień. Dzień, ale po prostu trzeba się uczyć. Ja do tej pory, mimo mojego wieku, cały czas niestety, ale uczę się.
0: Jak pani się dowiedziała, że ma pani możliwości i umiejętności na to, żeby być szamanką?
1: To jest od dziecka, ja już powiedziałam, miałam bardzo dobrą intuicję, kiedy na przykład jeszcze jako mała dziewczynka narozrabiałam, pogadałam sobie ze stwórcą, co mam robić i jakoś zawsze wychodziłam obronną ręką. I to chyba szło z każdym rokiem, z każdym rozwojem moim. Poza tym no nie będę tu swojej historii opowiadać, bo były w moim przypadku rzeczy, które po prostu sama sobie uratowałam życie. I tak samo mojemu synowi.
2: To była moja rozmowa z poznańską szamanką Małgorzatą Atarą Nowak. W Poznaniu można zagrać w Jaggera. To sport zyskujący na popularności, przypominający mieszankę rugby i szermierki bezpieczną bronią.
3: Rafał Chyłkowski i należę do klubu sportowego Jagger Rewolucja.
4: Czym jest ten sport?
3: Jagger jest niszowym, to prawda, ale sportem rozpoznanym w wielu krajach. Wywodzi się ze środowisk postapokaliptycznych. Sam sport jest połączeniem, jak ja to lubię mówić, rugby i szermierki bronią bezpieczną.
4: Jak wygląda rozgrywka w Jaggera?
3: Rozgrywka w Jaggera podzielona jest na sety, a sety są podzielone na rundy. W każdej rundzie dwie drużyny ścierają się ze sobą. Po rundzie jedna drużyna zdobywa punkt poprzez włożenie piłki, którą my nazywamy czaszką, do bramki, którą my nazywamy oponą, przeciwników. W każdej drużynie mamy po 5 zawodników. Jedna osoba jest pozbawiona jakiejkolwiek broni otulinowej, bezpiecznej i zadaniem tego zawodnika jest przenoszenie piłki z miejsca na miejsce. Pozostała część drużyny jest wyposażona w różnego rodzaju ustandaryzowane rodzaje broni otulinowej i ich zadaniem jest utorowanie drogi swojemu quickowi, bo tak się nazywa zawodnik przenoszący piłkę, do bramki przeciwnika, no i oczywiście obronienie swojej bramki. Wszystko to opiera się o system czasowy, częstotliwościowy powiedzmy. Mamy taką jednostkę czasu, która nazywa się jeden kamień. Jeden kamień to jest 1,5 sekundy ogłoszone dźwiękiem bębna. I za każdym razem, kiedy zawodnik zostanie trafiony bronią, czyli wyeliminowany na chwilę, musi przyklęknąć, odłożyć broń na ziemię i odczekać 5 kamieni, odliczając je przy okazji na palcach ręki na plecach. W ten sposób się eliminujemy.
4: Sędziowie, oni to liczą, czy jak to wygląda? Brzmi trochę jakby właśnie duże zaufanie, nawet do przeciwników by musiało być.
3: Tak, jest to dość niesamowite dla mnie, ale gdzie się nie pojedzie pomiędzy jaggerowców, to wszyscy doskonale wiedzą, rozumieją i przyjmują na klatę fakt, że ten sport wymaga dużo zaufania pomiędzy drużynami. No filozofia na przykład naszej drużyny jest dość prosta, po prostu nikt z nas by się nie cieszył, jakbyśmy ściemniali i wygrali po ten mecz. Nic to dla nas nie znaczy wtedy, jeżeli ja bym ściemniał podczas meczu, to bym nie miał żadnej radości z tego, że wygrałem, bo nic by to dla mnie nie znaczyło. Wydaje mi się, że większość naszej drużyny, o ile nie wszyscy, podzielają ten sam sentyment. Ale tak, sędziowie jak najbardziej są. Do każdego meczu potrzeba przynajmniej 4 sędziów, takiego, żeby go porządnie sędziować. No i oczywiście niemożliwe jest zobaczenie wszystkiego. To jest 10 zawodników, każdy coś robi. Najczęściej robią to w parach, ale nawet jeśli, to no trudno jest wysędziować wszystko. Oczywiście, że tak. Natomiast są sędziowie. Problem jest taki, że no jako, że sport jest niszowy, nie słyszałem jeszcze o państwie, które miałoby swoją federację sędziów, jakoś coś takiego, organizację. W związku z tym najczęściej, kiedy jeździ się na turnieje, to zdarza się, że jest jeden sędzia główny na jednym konkretnym boisku i cały dzień pełni tę rolę. Natomiast bocznymi sędziami pomocniczymi są po prostu członkowie drużyn, które aktualnie nie rozgrywają meczu. Drużyny same sobie nawzajem to sędziują. W większości przypadków nie ma nawet tego sędziego głównego, po prostu sędziujemy sobie to nawzajem. Że tak powiem, trochę to się samo balansuje, bo jeżeli my będziemy komuś źle sędziować, to oni mogą być niewdzięczni w drugą stronę potem, nie?
4: Widzę tutaj u ciebie

0: sprzęt, co to jest za sprzęt, no i czy on jest niezbędny do tego, żeby joggera trenować.
1: Sprzęt, który tutaj mam, to jest w tym wypadku mamy tutaj tarczę puklerzową i Q-tip, tak zwany po angielsku patyczek do uszu, ze względu na swój kształt, to, że ma dwa ostrza, jak to mówimy, bądź powierzchnie uderzeniowe na dwóch końcach.
0: Wspomniałeś o tym, że żeby przyjść do was nie potrzeba sprzętu, wasz klub szuka aktualnie chętnych do tego, żeby trochę ten sport rozpromować.
1: Może niekoniecznie chętnych, żeby sport rozpromować, ale po prostu nowy nabór do grupy początkującej prowadzimy. Odbędzie się pierwszy trening tego naboru, odbędzie się za, czyli bodajże 17 października w czwartek.
0: Treningi gdzie są? Jak wyglądają?
1: Treningi odbywają się na boisku na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to organizacja, która bardzo nam pomaga, bardzo nas wspiera, chociażby tym, że właśnie mamy gdzie trenować w dobrych warunkach. Tam odbywają się wszystkie nasze treningi aktualnie i odbywają się one w czwartek i w niedzielę o różnych godzinach. To można znaleźć u nas na stronie. W czwartki to jest 18, w niedzielę jest to 11. Sam ośrodek znajduje się na ulicy Winogrady 11.
0: A jak się do was zgłosić, jak zasygnalizować chęć dołączenia?
1: Jeżeli komuś nie przeszkadza przybycie samemu na trening, to może po prostu przyjść sam na trening, bo my się nim zaopiekujemy na pierwszych treningach, zrobimy trochę treningu indywidualnego, żeby wyjaśnić podstawy, a potem będziemy wdrażać w drużynę. Natomiast jeżeli ktoś wolałby przyjść z grupą ludzi na podobnym poziomie, początkującym znaczy się, no to zapraszamy na nabory, które cyklicznie organizujemy.
0: Powiedzmy teraz trochę o samym juggerze jako tutaj sporcie w Polsce. Jak to aktualnie wygląda? Czy jest to sport, który właśnie ma swoją federację? Wiem, że federacji sędziowskiej już nie ma, ale właśnie, czy są organizowane jakoś rozgrywki, czy ten sport jest na razie bardziej taki, można powiedzieć, pokazowy?
1: Są organizowane rozgrywki, nie mamy natomiast rozgrywek takich typowo ligowych. W większości lig kojarzy się to z tym, że dwie drużyny się spotykają, rozgrywają mecz i jest wpisywany w tabelę i tak dalej. Jugger jest rozgrywany trochę inaczej. Jugger działa tak, że organizujemy cyklicznie turnieje. I u nas w Poznaniu rok w rok gramy w marcu, natomiast pewnie będzie to przesunięte na maj ze względu na to, że tam jest troszkę stabilniejsza pogoda. I najbliższy turniej jeszcze jest organizowany, za chwilę jedziemy tam do Gdyni, do Trójmiasta. Tam zaprzyjaźniona drużyna organizuje turniej plażowy. I wygląda to tak, że po prostu na jeden dzień w niektórych miejscach, ale to raczej za granicą, na więcej dni się przyjeżdża i gra się cały dzień w juggera. Odbywa się turniej, po turnieju się otrzymuje punkty, no i one lądują w tabeli. Jest taka niemiecka organizacja, przygotowała taką tabelę, z której właściwie korzysta cały świat. Nas osobiście to, gdzie tam lądujemy, niewiele interesuje, ponieważ no, nawet nie gramy za dużo za granicą, bo wiadomo, to jest za granicą, ale staramy się też pojawić.
0: Jeżeli chodzi o Polskę, jak wygląda tutaj liczbowo? Ile jest drużyn i jak wy się na ich tle prezentujecie?
1: Na pewno mamy drużynę w Trójmieście, Dziki Trójmiasto, mamy drużynę w Toruniu. Nie jestem pewien, czy nazwa inna niż Jugger Toruń u nich w tej chwili funkcjonuje, bo są dość świeżo się organizują, ale bardzo fajny zespół. Formalizuje się drużyna jeszcze w Łodzi. Jeden z naszych członków przeprowadził się do Łodzi i uznał, że juggera weźmie ze sobą. Poza tym jest drużyna pod Bielsko-Białą w Brennie. Są jeszcze, i to są drużyny, z którymi mamy najlepszy kontakt, z którymi się widujemy często i które przyjmują, że tak powiem, z nami jeden wspólny zestaw zasad. Poza tym są jeszcze drużyny we Wrocławiu i drużyna w Szczecinie. Bardziej kilka tych drużyn. Wszystko jest tendencją rosnącą. W 2019 roku kompletnie nie mieliśmy z kim grać w kraju.
0: Byliście pierwsi?
1: Nie byliśmy pierwsi, to tak nie można ująć, bo drużyny juggerowe przed nami istniały, chociażby drużyna z juggera czy ze Szczecina zdaje się, że rozpoczęły swoją działalność wcześniej. Natomiast no my, rozpoczynając działalność, rozpoczęliśmy ją dość prężnie i z regularnymi treningami. I pod tym kątem zdaje mi się, nikogo tutaj nie obrażając, mam nadzieję, zdaje mi się, że pod tym kątem byliśmy pierwsi z taką regularnością treningów. No i moim zdaniem opłaciło się to nam, ponieważ z perspektywy trenera naszej drużyny mogę z dumą powiedzieć, że nasi zawodnicy są najlepsi w Polsce.
0: To w skali świata to jest popularny sport, zyskujący na popularności?
1: Tak, zyskuje na popularności. Szczególny strzał popularności miał niedawno w Stanach Zjednoczonych, ponieważ TikTok którejś z drużyny juggerowej, jak to się mówi, went viral. I bardzo dużo ludzi zaczęło wtedy ze Stanów pytać na międzynarodowym forum: ej, co to jest, co mogę zrobić, gdzie mam dołączyć, gdzie wy jesteście, co mam zrobić, żeby zrobić swoją drużynę. I tam się to bardzo odpaliło w ostatnim czasie. Natomiast no, w Niemczech mamy bodajże 200 drużyn, w Hiszpanii mamy kolejne 100-150. Na Węgrzech wiem, że chyba 2 lata temu sport się stał oficjalnym sportem ze Związkiem

0: sportowym na Litwie jest jedna drużyna, bardzo zaprzyjaźniona z nami, bardzo, bardzo, bardzo lubimy chłopaków. Na pewno jeszcze Australia bardzo prężnie działa, poza tym Szwecja, Irlandia, no jest tego trochę. Natomiast no, nie jest to sport na poziomie chociażby piłki ręcznej czy siatkówki, wiadomo, nie? Nikt póki co chyba nie płaci, żeby oglądać Jagera.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani, to chyba możemy zaprosić do naboru.
0: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich do naboru 17 października o 18 na WTK KF-ie. Wystarczy przynieść ze sobą wygodne ciuchy.
2: O sporcie opowiedział w rozmowie z Bartkiem Łojewskim Rafał Hełkowski z drużyny Jagger Rewolucja. Kontrola biletów. Proszę przygotować bilet do kontroli. To zdanie u osób jadących na gapę wywołuje mały nerwowy skurcz. A ile osób bez biletów przyłapano w zeszłym roku w Poznaniu? O tym więcej w materiale Ari Habir.
3: Pani płaci za bilety w komunikacji miejskiej?
4: Tak.
3: Zawsze?
4: Zawsze.
3: Nigdy na gapę?
4: Taka.
5: Ja cały życie nie na gapę, bo ja się boję.
3: Zdarzyło się pani kiedyś, czy...?
5: Nie, nigdy w życiu. Okay. Nawet za czasów studenckich. Są tacy, co no, chyba nigdy nie płacili i nie mają zamiaru płacić, a pewno część osób jest takich, która no, faktycznie przelicza każdą złotówkę.
6: W całym 2025 roku wystawiono dokładnie 74 394. No to jest tak mniej więcej 10% więcej niż w roku 2024. Bartosz Trzybiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zawsze to jest za dużo, można powiedzieć, zawsze to jest za dużo, no bo opłata dodatkowo oznacza, że no jednak pasażer nie posiadał ze sobą przede wszystkim ważnego biletu. Oczywiście mogą też być inne przyczyny wystawienia opłaty dodatkowej, no ale tu tą główną, zasadniczą to jest jazda bez biletu. Chcielibyśmy, żeby te liczby były mniejsze, bo to by oznaczało, że więcej osób kupuje i kasuje bilety. Natomiast no też nie ma co się oszukiwać. Jest to takie zjawisko jakby immanentnie związane z komunikacją miejską.
3: Czasami rozmawiam z moimi znajomymi, niektórymi osobami, które mi mówią, że w zasadzie nie ma sensu kupować biletu na przykład miesięcznego na komunikację miejską, no bo jak zapłacą tę opłatę dodatkową raz w miesiącu, jak się trafi kontrola, no to wyjdzie tyle samo. Jakby się w ogóle pan do tego odniósł?
6: No to jest bzdura. Wystarczy porównać cenę biletu okresowego, biletu metropolitalnego, takiego dla osób, które tutaj w Poznaniu lub w gminach, z którymi my organizujemy transport, płacą podatki, to taki bilet na 30 dni na strefę A kosztuje 119 zł, opłata dodatkowa w podstawowej wersji to jest 350 zł, więc już samo to pokazuje, że to jest kompletnie no, myślenie pozbawione sensu. Już pomijam fakt do tych wszystkich dodatkowych czynności, które no niestety musimy potem wykonać, jeżeli mamy opłatę dodatkową. Tak naprawdę my staramy się w bardzo różny sposób też prowadzić te kontrole, to też nie jest tak, że to jest jakoś standard prowadzone. Żaden pasażer nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dana kontrola się gdzie pojawi. Czasami jest tak, że na danej linii tych kontroli jest kilka w przeciągu tygodnia. Czasami jest tak, że kompletnie się tego nie spodziewamy, bo uważamy, że na przykład nie wiem, jest niedziela albo święto, kontroli nie będzie, a tu bach, jest kontrola biletowa, także nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy kontrola będzie przeprowadzona. My dbamy o to, żeby z jednej strony te kontrole były prowadzone systematycznie, konsekwentnie, ale też staramy się, żeby sposób prowadzenia tej kontroli też był w pewnym stopniu taki, że pasażer nie jest w stanie się po prostu do tego ani w żaden sposób przyzwyczaić, ani stwierdzić, że o, to tak w ten sposób wygląda. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.
3: Czy ta opłata dodatkowa za brak biletu będzie się jakoś zmieniać? Ona wzrośnie? Czy są takie plany?
6: Nie, opłata dodatkowa jest uzależniona od ceny podstawowego biletu czasowego. Tym biletem czasowym w chwili obecnej to jest bilet do 15 minut, co on kosztuje 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest, ta opłata wynosi 70-krotność tego biletu, czyli 70 razy 5 to jest 350 zł.
2: Nawet jak już dostaniemy mandat, to warto go opłacić w terminie. Zaległości mogą rosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.
7: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. Najlepsza w Wielkopolsce i jedna z najlepszych w kraju. Adrianna Szwajkowska okazała się czołową położną w ogólnopolskim konkursie Hipokrates.
8: Mam na imię Adrianna Szwajkowska, jestem położną.
7: W plebiscycie Hipokrates zajęła pani całkiem wysokie miejsce.

0: Miejsce, najlepsze tutaj w regionie. Co to jest za konkurs i co to dla Pani oznacza?
1: Dla mnie oznacza to przede wszystkim zaufanie pacjentów. Hipokrates tak naprawdę pokazuje medyków, tak, ich stronę i docenienie ich przede wszystkim naszej ciężkiej pracy.
0: To jest głosowanie właśnie pacjentów, tak?
1: Tak, pacjenci mogą jak najbardziej głosować na nas. I to właśnie dzięki nim tutaj w ogóle znaleźliśmy się w tym konkursie.
0: To jak wygląda taki Pani typowy dzień, jeżeli może Pani przybliżyć?
1: Taki typowy dzień na dyżurze składa się z 24 godzin. Zaczynamy zmiany o 7 do 7, albo od 7 do 19 i 19:07, czyli po 12 godzin w przypadku innych moich koleżanek. Normalny dzień wygląda w ten sposób, że zawsze od rana raport sobie zdajemy. Zdajemy sobie ilość pacjentek, patrzymy, co się działo dzień wcześniej na dyżurze. Przede wszystkim opieka nad pacjentem. W dalszym ciągu sprawdzanie leków, uzupełnianie wszystkich przyborów na salach.
0: Pacjentek jest sporo, idzie z każdą nawiązać więź, żeby każda czuła się zaopiekowana.
1: Powiem tak. Pacjentek jest dużo, aczkolwiek jakby porodów jest coraz mniej. W naszym szpitalu mamy taki wspaniały zespół specjalistów, że pacjentki chętnie u nas rodzą. Pacjentki czują się u nas zaopiekowane. Także myślę, że same superlatywy.
0: Takie historie to też, bo

0: Niej. W naszym szpitalu mamy taki wspaniały zespół specjalistów, że pacjentki chętnie u nas rodzą. Pacjentki czują się u nas zaopiekowane. Także no myślę, że same superlatywy.
1: Takie historie to też, ale też myślę, że takie umiejętności rozmowy z pacjentkami, one dużo dają?
0: Tak, bo my jako położne nie jesteśmy tylko położnymi. Jesteśmy też terapeutami, czasami fryzjerami, poprawiamy makijaże do zdjęć po porodach, wspieramy te pacjentki. Cały czas tak naprawdę są kompleksowo przez nas zaopiekowane, nie tylko położniczo.
1: Czego pacjentki boją się najbardziej przy porodach?
0: No przede wszystkim bólu. Bólu i strach, czy wszystko będzie w porządku.
1: To jak tutaj wygląda Pani rola, żeby właśnie ten ich strach trochę obniżyć?
0: A przede wszystkim, tak jak już Pan wcześniej wspomniał, więź. Trzeba jakąkolwiek relację z pacjentką nawiązać. Czasami jest to bardzo trudne, bo jeżeli już te skurcze są dość bolesne, to pacjentki niestety są trudne w kontakcie. No i trzeba taki ciepły, spokojny ton do nich przybrać przede wszystkim. Nasza rola jako położnych na bloku porodowym to jest przede wszystkim być przy tych pacjentkach, przyjąć poród, no i towarzyszyć w niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólu, które u nas w szpitalu są dostępne.
1: Teraz może takie pytanie trochę, żeby troszkę serducho poszło wyżej. To co sprawiło, że akurat Pani jest najlepsza, tak własnym obiektywnym zdaniem?
0: Moim obiektywnym zdaniem, szczerze, ja zawsze staram się pacjentkę traktować tak, jak sama chciałabym być potraktowana. Czasami potrzebuję takiego ciepła, przytulenia, a czasami jak trzeba działać, to potrzebuję kogoś, kto mnie po prostu naprowadzi, co ja mam tak naprawdę robić. I zawsze kieruję się tym, co sama chciałabym, aby ktoś w czymś mi pomógł.
1: Pacjentki od którego momentu ciąży już tutaj przychodzą i mogą się czuć jakby zaopiekowane już przez Panią?
0: Jeżeli chodzi o mnie w gabinecie, no to tak naprawdę od samego początku. A jeżeli chodzi w szpitalu, no to akurat ja pracuję na bloku porodowym, no więc stricte jakby do porodu, bądź jeżeli są jakieś komplikacje w ciąży, typu nadciśnienie czy cukrzyca, gdzie trzeba wywoływać wcześniej te porody, no to takimi pacjentkami też wcześniej musimy się też na bloku porodowym zaopiekować.
1: Dużo mówimy o pacjentkach, ale one czasem przychodzą z kimś i no właśnie, czy zdarzają się takie historie, że na przykład, nie wiem, jakiś przestraszony pan również tutaj więcej czasem dopytywał niż sama zainteresowana?
0: Tak, jak najbardziej. Tatusiowie są bardzo zaoferowani. Zawsze się uśmiechamy, jeżeli tata mówi, że my rodzimy, my jesteśmy, my chcemy, a tak naprawdę

0: co chce żona, partnerka, bo to jej potrzeby w tym dniu są dla nas położnych priorytetowe. Tatusiowie oczywiście są i bardzo się cieszymy, jak są. Są bardzo pomocni. Wiele rzeczy, nie wiem, czy pomóc podnieść pacjentkę, czy podać wody, czy nakarmić po porodzie, czy przytrzymać maluszka po porodzie, tak, żebyśmy mogli się kompleksowo też po porodzie pacjentką zająć. Oni są niesamowicie pomocni, ale też są niesamowicie chaotyczni i czasami chcą za bardzo aż pomóc, co nie idzie w dobrym kierunku, bo denerwują nas położnych, jakby nie denerwują, ale nasze rodzące denerwują, nie? I widzimy wtedy to, że no te mamy są niespokojne jednak, nie?
1: Zależy im i to jest najważniejsze. Tu, jeżeli chodzi o takie przygotowanie do porodu, no to na pewno jest wszystko wyjaśnione, jak to będzie się odbywało. Są jednak pewne sytuacje, kiedy no, dosyć ogólnie powiem trudne, czy takie często zdarzają się takie trudne historie, no i czy była w ostatnim czasie jakaś taka trudna historia, przed którą może warto przestrzec?
0: Trudne historie są. Jest to medycyna, jest to tak naprawdę blok porodowy. Jest to oddział zabiegowy. Tu się w sekundę cokolwiek może zadziać. Wszystko jest dobrze, poród idzie pięknie, jedna godzina, druga, trzecia jest rewelacyjnie. Pozycje wertykalne, wszystkie możemy przyjmować z pacjentką, nic się nie dzieje. I nagle albo krwotok, albo czynność serca dzieciątka spada, tak? Czyli to tętno takie, o którym zawsze wszyscy mówią. I takie sytuacje to czasami są sekundy. Trzeba w sekundy podejmować decyzje, w sekundy reagować. Naprawdę niewiele czasu jest i każde ręce wtedy do pomocy się przydadzą. Przed czym przestrzec? Tak naprawdę nie da się. Nie da się z wyprzedzeniem na bloku porodowym czegoś zrobić. Mogą być jakiekolwiek wykładniki, aczkolwiek nigdy do końca nie wiemy, jak co się zakończy.
1: Może taką jedną poradę dajmy, albo kilka. O czym przyszłe mamy powinny pamiętać, aby ten poród był dla nich jak najmniej stresujący?
0: Przede wszystkim powinny pamiętać nie tylko o sobie, ale powinny też pamiętać o tym małym człowieku, który noszą pod sercem, że temu człowieczkowi też jest bardzo trudno. Tak, że on też ten poród przeżywa. Tak naprawdę poród, ja zawsze moim rodzącym mówię, poród trwa tak naprawdę tylko chwilę w porównaniu do całego życia. A my kobiety jesteśmy tak silne, że na pewno sobie z tym świetnie poradzimy, świetnie sobie damy radę i dużo wiary w swoje siły.
2: Moją rozmówczynią była Adrianna Szwajkowska. Krok w przyszłość w Poznańskim Muzeum Instrumentów Muzycznych, jedna z najbardziej unikatowych kolekcji w Polsce, trafi do sieci i stanie się dostępna dla wszystkich. Wszystko za sprawą digitalizacji.
3: Patryk Frankowski, Muzeum Instrumentów Muzycznych, jestem kierownikiem tego oddziału Muzeum Narodowego.
4: Padają trudne słowa. Digitalizacja instrumentów muzycznych, w szczególności smyczkowych. Wyjaśnijmy, na czym to będzie polegało i przede wszystkim po co to się robi?
3: Jest tak dużo aspektów, że naprawdę trudno zacząć czy od jakiegoś najważniejszego. Myślę, że wszystkie są bardzo istotne. Raz, że musimy, no jakby naszym podstawowym zadaniem jako muzealnika jest zachowanie dla potomności, tak? I wiadomo, mamy różnego rodzaju zagrożenia, ale oprócz tego, że zachowanie, to też udostępnienie tego wszystkim, ponieważ no, na dobrą sprawę nasze zbiory jako zbiory narodowe są jakby zbiorami, no każdy podatnik jakby jest współwłaścicielem tych zbiorów i powinien mieć do nich dostęp, tak? Bo oczywiście w jakiejś tam ograniczone, dlatego robimy digitalizację po to, żeby właśnie raz, żeby zachować te obiekty, a po tym, żeby można było przede wszystkim je bezinwazyjnie badać. To nam dają tomografy komputerowe, gdzie możemy zajrzeć, możemy pomierzyć wszystko z dokładnością do 0,1 mm, bo w takiej dokładności będziemy to wykonywali, gdzie można sprawdzić to, jakie przeróbki tam są, jak wygląda ten instrument w środku, przekroić, zobaczyć, jakie były zmiany. Do tego chcemy zarejestrować, żebyśmy mogli w pewnym momencie historii, tak mamy teraz, no bo uchwycić brzmienie tego instrumentu na ten moment. Oczywiście to się będzie zmieniało, będą inni muzycy, będą inne style muzyczne, ale mamy taką migawkę, można powiedzieć, taką kapsułę czasu, gdzie pokazujemy w danym momencie, w tym momencie, po takich tych badaniach, tak ten instrument brzmi, zachowujemy go, pokazujemy i prezentujemy, bo to w otwartym dostępie, ponieważ będzie strona internetowa stworzona, gdzie

0: Będą te wszystkie instrumenty zaprezentowane, wszystkie dźwięki, które zostaną nagrane, skany zewnętrzne 3D, będzie można go obejrzeć z każdej strony z zewnątrz, ale również będzie można zajrzeć do środka. Czyli każdy ten element, no i to jest raz, oczywiście na pewno jest ciekawe dla każdego, bo myślę, że takie naturalne dla zwiedzającego muzeum jest otworzyć klapę fortepianu, a tam, gdzie na tego nie można, więc tu będzie można, a no, ma to olbrzymi potencjał badawczy dla wszystkich, którzy chcieliby badać, jeszcze raz sprawdzić, porównywać z innymi artefaktami, także myślę, że no, pożytku jest tego mnóstwo. Jeszcze są nawet takie muzealne, ponieważ no, z tych stworzonych plików można wydrukować nawet części instrumentów, czy też całe instrumenty, co na przykład jest fantastycznym pomocą dla osób z takich o szczególnych potrzebach, na przykład niedowidzących, nie wiadomo, gdzie mogą dotknąć ten instrument, wziąć do ręki i zobaczyć fakturę, sprawdzić gabaryty, to też myślę jest taki efekt dodatkowy, który wynika właśnie z tej digitalizacji.
1: One docelowo będą tutaj wystawione na przykład.
0: Znaczy instrumenty są wystawione generalnie.
2: Takie, że będzie można na przykład je dotknąć.
0: Na przykład tak, możemy, myślę, że to też w to wchodzi w grę, że z tego co przygotujemy, zdigitalizujemy, można wykonać, to się fachowo nazywa generalnie, jeżeli chodzi o inne dzieła sztuki, tyflografiki, ale no, w przypadku instrumentu możemy zrobić na przykład na kartce 3D korpus, skrzypiec, albo no, w różnym stadium ich rozłożenia i wtedy dać do ręki, żeby można było sobie to bezpiecznie sprawdzić z dokładnością do 0,1 mm, więc myślę, że to nawet pod palcem będzie nam trudno wyczuć.
1: Dlaczego smyczkowe akurat?
0: Dlatego, że najłatwiejsze są one z punktu widzenia właśnie takiego przygotowania do takiej digitalizacji, też czasu, bo wiadomo, mamy ramy czasowe. To są instrumenty, które no, chyba najczęściej są wykorzystywane współcześnie przez muzyków i ciągle one były w ten sposób wykorzystywane, one były ciągle utrzymywane w takiej kondycji, tak? Bo na przykład fortepiany stare, no to już trzeba olbrzymi problem jest, żeby je przystosować, bo one się zmieniały, jednak teraz używamy takich, można powiedzieć, maszyn Formuły 1, tak? A skrzypce na przykład są cenione stare instrumenty, dlatego one inaczej do nich podchodzono, inaczej je zachowywali lutnicy i po przeanalizowaniu naszej kolekcji stwierdziliśmy, że wszystko jest w ramach możliwych konserwatorskich, żeby wykonać właśnie taką digitalizację i wtedy możemy pokazać taki właściwie wzorcowy model, nie przy każdym instrumencie się da, ale tu możemy i z uwagi na wagę tej kolekcji, żeśmy się zdecydowali, że wtedy można to tak kompleksowo pokazać i jest to najlepsza kolekcja do tego, żeby właśnie zacząć od tego i wytworzyć standardy.
1: To jeszcze muszę zapytać o sam proces tej digitalizacji, czyli tak, po kolei jak to będzie szło? Bierzemy takie skrzypce, które mamy i co dalej się z nimi dzieje?
0: Jest tu wieloetapowo, bo tak, najpierw przy robieniu tomografów musimy je zebrać ze strun, z wszystkich akcesoriów, bo tam nie może być metalu i tak dalej. I to jest pierwszy etap. Jedzie na tomograf. Kolejnym etapem, jak wróci z tomografu, będziemy je przygotowywali do skanowania zewnętrznego, to czyli wtedy już zakładamy odpowiednie struny, przygotowujemy lakier, tam trzeba niektóre powłoki odnowić. Po tym będziemy w kolejnym etapie, będą one rozgrywane. Jeden z naszych pracowników Muzeum Instrumentów Muzycznych jest skrzypkiem czynnym, Michał Grzyszkowiak, i on będzie te instrumenty rozgrywał i później mamy prawie miesiąc nagrań poszczególnych instrumentów przez 8 godzin dziennie, żeby je zarejestrować i jak będzie mieć pełen materiał, będziemy przygotowali wynikowy materiał, który do prezentacji właśnie na stronie internetowej do wykorzystania. W 2029 zostanie to udostępnione, no niestety to trwa. No, obiektów jest 170, które przygotowujemy, także...

0: ograniczona liczba osób, bo mogą nad tym pracować jedynie osoby, no, które pracują nad tym. Nasi konserwatorzy i ten cały, nie mamy aż tak rozbudowanego składu, żeby zrobić to szybciej.
1: Michał Grześkowiak, adiunkt Muzeum Instrumentów Muzycznych Muzeum Narodowe w Poznaniu.
2: Słyszałem, że to pan będzie rozgrywał te historyczne skrzypce.
1: Tak, to jest wielka gratka dla wykonawcy, dla mnie, który się zajmuje oprócz pracy naukowej jako muzykolog, też wykonawcą historycznym. Jestem skrzypkiem, który specjalizuje się w wykonawstwie historycznym, głównie muzyki XVII-XVIII wiecznej. O tyle jest to ciekawe, że część instrumentów, które mamy w swojej kolekcji, będzie przygotowana właśnie w tak zwanym sznycie barokowym, czyli z akcesoriami wszystkimi barokowymi. Te, które są późniejsze, będą przygotowane zgodnie z prawidłami epoki. No i przyjdzie mi te 170 ponad instrumentów doprowadzić do stanu używalności, co jest niesłychanie wielkim wyzwaniem, nawet dla czynnego, grającego skrzypka, no bo to każdy instrument niestety to jest inna materia, nie tylko techniczna, ale i brzmieniowa. I przy współpracy z konserwatorami, z lutnikami, którzy mają tu ogrom pracy nad tymi instrumentami, będziemy po prostu szykować te instrumenty do nagrań.
2: Nie znudzi się panu granie na skrzypcach?
1: No, nie znudziło mi się przez wiele, wiele lat, to się tutaj nie znudzi, natomiast faktycznie to będzie praca po 8 godzin przez prawie pół roku i też trzeba wziąć pod uwagę, że taki instrument musi być nagrywany w pewnych odstępach czasu, to znaczy musimy na nim pograć ileś godzin, potem on musi z powrotem wrócić do pracowni lutniczej, konserwatorskiej. Potem trzeba dokonać tych korekt, na które ja zwrócę uwagę jako wykonawca. No i ponownie będzie trzeba doprowadzić te skrzypce do stanu użytkowania. Instrumenty lutnicze, które mamy w stanach magazynowych, w gablotach, w magazynach, niestety wymagają dłuższego okresu grania. To jest tak, że te płyty rezonansowe, a więc drewno musi troszeczkę, kolokwialnie mówiąc, ruszyć, żeby ten walor brzmieniowy, który był pierwotnie, albo no już teraz współcześnie, można było wydobyć.
2: Na który instrument się pan najbardziej cieszy, że weźmie go pan do ręki i będzie mógł pan go ożywić?
1: No ja mam tu kilka instrumentów, które mam ograne, nie ukrywam, bo mamy takie instrumenty, które tutaj mamy w muzeum, które ja mam przyjemność również doprowadzać do stanu używalności. Mamy instrumenty bardzo cenne, unikatowe, jak instrument ze szkoły włoskiej XVIII-wiecznej Guadagniniego. Ten instrument znam, więc nie jestem tak bardzo ciekawy, ale jest to znakomity instrument i bardzo mnie cieszy, że też będzie digitalizowany dźwiękowo. Mamy skrzypce.
3: A o szczegółach opowiedzieli Pawłowi Adamczewskiemu kierownik muzeum Patryk Frankowski i muzyk Michał Grześkowiak. Nie tylko interwencja, ale i przeciwdziałanie problemom. W Poznaniu powołano pierwszy w Polsce zespół behawioralny. Jego zadaniem będzie przekazywanie informacji o osobach, u których często interweniują policja czy ratownictwo medyczne.
4: Podmiot interwencji ratownictwa, czy to interwencji policji, czy zespołu ratownictwa medycznego, czy też innych służb, może być zaopiekowany. Właśnie chodzi o to, żeby to nie było tylko jednorazowe gaszenie zapałki, tylko przeciwdziałanie każdemu pożarowi, który może zaistnieć w przyszłości.
3: Mówi komendant Wielkopolskiej Policji nadinspektor Tomasz Olczyk. Po interwencji odpowiednie służby, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, będą w stanie lepiej pomóc danej osobie lub rodzinie.
5: Mają poprawić i zawęzić współpracę między poszczególnymi służbami w zakresie działań profilaktycznych, ale również pomocowych wobec osób, które stwarzają potencjalne zagrożenie.
3: Tłumaczy Marek Skociński, dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poznańscy policjanci w zeszłym roku interweniowali 400 razy u tych samych osób. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. nie pochodzą z okolic Poznania i psują nasz lokalny ekosystem. Gatunki inwazyjne na terenie naszego nadleśnictwa to zmora dla leśników. Sporo pracy trzeba poświęcić też reintrodukcji gatunków pod ochroną. Tych w Wielkopolsce również mamy sporo.
6: Ada Bończyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
7: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
8: Zaczniemy sobie od inwazyjnych gatunków.

0: gatunków. Czy Wielkopolska takie inwazyjne gatunki ma?
1: Oczywiście i tutaj trzeba powiedzieć też o tych, które wkraczają do Wielkopolski. Nas, leśników, najbardziej zajmuje tutaj takie zwierzę, które dla Państwa, dla słuchaczy może wydaje się całkiem sympatyczne, ale dla przyrody polskiej jest bardzo niebezpieczne. Mam tu na myśli szopapracza, który średnio co 5 lat, postępując z zachodu na wschód, no, przenosi swój zasięg o około 100 km, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I już go widzimy w Wielkopolsce i musimy konkretne działania podejmować, by jego było jak najmniej. To jest gatunek inwazyjny, gatunek obcy. Może też warto powiedzieć, co to oznacza. To jest gatunek, który znalazł się w naszej przyrodzie, w naszym środowisku, został wprowadzony przez człowieka i niestety zadomowił się, jest mu bardzo dobrze i wypiera nasze naturalne gatunki. Jest, jeśli o nim mówimy, jest wyjątkowym drapieżnikiem. Bardzo dobrze się wspina, pływa, też przenosi pasożyty i choroby, które również są zagrożeniem dla ludzi.
0: Są też inne gatunki, które dają się we znaki?
1: Tak, zgadza się. I tutaj mamy inne gatunki, chociażby jeśli pozostajemy w świecie zwierząt, to mamy żółwie. Żółwie ozdobne, które właśnie zamiast w naszych terariach lądują poprzez nieodpowiedzialne zachowanie ich posiadaczy właśnie w zbiornikach naturalnych. Ktoś po prostu stwierdza, że ma za małe terrarium, no to nie odda tego zwierzęcia do azylu, tylko wypuści do środowiska i wtedy jest naprawdę też duży problem dla naszego rodzimego, chronionego, ściśle rzadkiego gatunku, jakim jest żółw błotny. Też przykładem są raki. Rak był kiedyś symbolem czystości wody. No teraz mamy szereg raków pochodzących z Ameryki, pręgowanego, luizjańskiego i tak dalej, które no są właśnie wręcz przeciwnie, one w najgorszej jakości wody występują i również powodują to, że z nasze środowiska naturalne zagrażają naszej przyrodzie. No i też możemy mówić o świecie roślin. No i tutaj też mamy przykłady i tu duży apel też do Państwa, bo nasze postępowanie, czyli wyrzucanie chociażby z ogrodów jakiejś części roślin,

i również powodują to, że nasze środowiska naturalne zagrażają naszej przyrodzie. No i też możemy mówić o świecie roślin. No i tutaj też mamy przykłady i tu duży apel też do Państwa, bo nasze postępowanie, czyli wyrzucanie chociażby z ogrodów jakiejś części roślin,

0: bardzo dużym zagrożeniem dla naszej przyrody. Są zdjęcia w internecie, można obejrzeć opuncji, która w borze sosnowym wyrosła. Kolczurka klapowana jak właśnie rdestowce. No, nie mówiąc już o takich błędach wynikających z technik rolniczych, mam tu na myśli barszcze sosnowskiego i tak dalej, gdzie Państwo doskonale już pewnie wiedzą, że jest to gatunek rośliny, który też może nam w czasie upałów zagrozić, bo powoduje poparzenia słoneczne.
1: Jak walczyć z takimi gatunkami, które no, nie są popularne u nas na naszym terenie?
2: Tutaj wszystko zależy od tego, o czym mówimy i tak naprawdę walka zwykle jest podejmowana dosyć szybko, natomiast niestety czasami się okazuje, że to jest walka z wiatrakami. Tak bywa w przypadku na przykład na błocie kanadyjskiej, która jest bardzo popularną rośliną ogrodową, pięknie kwitnie, w sumie pszczelarze też ją sobie cenią, natomiast ona wypiera tutaj nasze rodzime gatunki też na włoci, zajmuje, że tak powiem, takie stanowiska właśnie odkryte, gdzie jest dużo słońca, no i zasłania wszystko inne, co mogłoby tam rosnąć. I w miejscach, gdzie ta przyroda jest szczególnie chroniona, takich jak rezerwaty, są podejmowane działania, jeżeli plan ochrony przyrody tego zakłada, są wyrywane na przykład rośliny, ale na przykład w przypadku niecierpka drobnokwiatowego, który szczególnie ceni sobie takie wilgotne bardziej stanowiska i pewnie kojarzymy go, bo to są te takie fasolki, które dzieci lubią ścisnąć, bo one wtedy wybuchają się i rozprzestrzeniają. No i to jest właśnie ten mechanizm, który sprawił, że niecierpek bardzo ładnie się rozprzestrzenia i po prostu walka z nim okazała się zupełnie nieskuteczna.
1: Też myślę, że ciekawym wątkiem był ten a propos ogrodów, czy my świadomie bądź nieświadomie się przyczyniamy w ten sposób do rozrostu tych gatunków inwazyjnych, w jaki sposób to się odbywa i czy mamy jakieś takie, w jakimś momencie powinna nam się zapalić lampka, że no nie powinniśmy tego robić, bo właśnie wspieramy gatunki inwazyjne.
0: No tutaj jeszcze dopowiadając do tych zwierząt, no to też trzeba pamiętać, że mamy ustawę o gatunkach inwazyjnych, tam są też kary za na przykład wprowadzanie gatunków obcych do środowiska, mówię tu o zwierzętach, o na przykład szopy, no bo tutaj padło pytanie, co zrobić. No są azyle, tak, gdzie te zwierzęta mogą być trzymane. Są też arboreta, ogrody, gdzie można oczywiście takie gatunki różne, ciekawe. To są właśnie miejsca dedykowane, gdzie tam powinna występować ta fauna i flora. Rzucając odpady zielone, widzimy to tutaj na terenie Poznania, gdzie lasy nasze tutaj w naszej jurysdykcji no, przylegają do miasta, że leśniczowie napotykają właśnie wywiezione odpady z różnymi roślinami. No ta opuncja, chociażby wspomniana przeze mnie, no ona też właśnie gdzieś tam została przez kogoś wyrzucona. Niecierpek też się tak wydostał i w zasadzie już teraz bardzo pospolity. Także ta nasza świadomość jest tutaj kluczowa i to, że mamy zbiórkę odpadów selektywne, też punkty, gdzie możemy to bioodpady oddawać, no właśnie też po to jest to stworzone, żeby no do lasu tego nie wywozić, bo możemy w sposób właśnie taki bezpośredni przyczynić się do tego, że dany gatunek obcy wyprze nasz naturalny. I już, jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, od XVII wieku te gatunki obce inwazyjne na świecie spowodowały utratę 40% około takiej bioróżnorodności, także to jest bardzo, bardzo myślę symptomatyczne i trzeba o tym mówić.
1: Co jeśli nie jesteśmy pewni, czy sprawdzić w internecie, czy lepiej do kogoś zadzwonić?
0: No i tutaj też myślę, że dobrym przykładem są jakby dwie drogi. Jedna to aplikacje, które już też coraz popularniej można sobie gdzieś na telefonie pobrać i sprawdzić, co to za gatunek. Dwa, mamy Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, która publikuje na swoich stronach konkretne poradniki, prezentacje, filmy edukacyjne. Tam widzimy, mamy szereg informacji bardzo ciekawych, bardzo użytecznych. Polecam właśnie sprawdzenie takich źródeł, gdzie eksperci wskazują nam właśnie, mówią, które gatunki, jaki mają potencjał, jak się z nimi powinniśmy po prostu obchodzić jako chociażby ogrodnicy, czy też hodowcy, jeśli mamy jakieś właśnie zwierzęta, no, chociażby żółwie, tak?
1: Nie wszystko po to, aby chronić ten dobrostan, który obecnie mamy, ten, który tutaj naturalnie występuje. Pomówmy teraz o tych chronionych gatunkach. Tych w Wielkopolsce jest dużo?
2: Mamy ich sporo. Oczywiście one są chronione z różnych względów. Zwykle dlatego, że są rzadkie. Czasami są po prostu rzadkie w naszym regionie. Takim przykładem jest śnieżyca wiosenna, którą mamy w nadleśnictwie Łopuchówko, w rezerwacie Śnieżycowy Jar, która jest gatunkiem typowo raczej związanym z górami, a pojawia się tutaj u nas na nizinach. Natomiast może takimi najbardziej spektakularnymi przykładami zwykle są zwierzęta i tutaj chyba królem tych naszych lasów jest żubr i przykład naprawdę takiej niespotykanej raczej sukcesu w przyrodzie, gdzie udało się ten gatunek przywrócić, no bo po I wojnie światowej na całym świecie

0: to wyłącznie w ogrodach zoologicznych przetrwały 54 sztuki tych zwierząt, a w tej chwili liczymy, że mamy ich około 11 tysięcy, z czego blisko 3 tysiące występują w Polsce i to spora część w ramach takich wolnych stad. Tutaj najbliższe takie mamy w okolicach Wałcza, które też zapuszcza się tutaj na teren Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych, także użytkownicy lasu mają szansę spotkać żubra. I to jest właśnie sukces tutaj przyrodników i leśników, którzy podjęli ten wysiłek, żeby te zwierzęta odratować. Ale tu w Wielkopolsce możemy też się pochwalić na przykład bielikami, które też w poprzednim wieku bardzo już stanęły właściwie na granicy wyginięcia. A wspólne działania leśników, ornitologów, między innymi z Komitetu Ochrony Orłów, przynoszą co roku ewidentne sukcesy. W tej chwili mamy już ponad 1000 takich par, o których wiemy, że zakładają gniazda i odchowują pisklęta na naszym terenie. Szczególnie duża populacja tutaj nadleśnictwo sieraków, gdzie te piękne ptaki majestatyczne bardzo znajdują swoje miejsca. Między innymi właśnie przyczyniły się do tego na przykład platformy stawiane na takich starych drzewach, na których te ptaki budują gniazda, no bo takie bielik gniazdo ma spore, do takiego już rozbudowanego spokojnie kilkoro dzieci na przykład jest w stanie wejść. Ma swoje wymagania. W tej chwili działamy też na przykład na rzecz rybołowów. W tym roku mamy sukces w nadleśnictwie Kościan. Para rybołowów po wielu latach oczekiwania dochowała się i w zeszłym roku parę młodych i w tym roku trojaczków, co też jest dosyć niespotykane w tym przypadku tego gatunku, a że rybołowy są wybredne, że tak powiem, i właśnie postawienie platformy wymagało jeszcze odczekania 3-4 lat, zanim w ogóle uznały, że warto się tam zagnieździć. Także tym bardziej się cieszymy. Mieliśmy też pierwsze przypadki tutaj na naszym terenie sokoła wędrownego, który zagnieździł się w lesie, bo ta populacja szczególnie w latach 70. ucierpiała w wyniku stosowania środków ochrony roślin, gdzie odbiło się to na tym, że te skorupki jajek, na przykład tych piskląt, po prostu były zbyt cienkie, no i niestety te ptaki nie przeżywały, a to była taka kumulacja tych wszystkich toksyn po prostu w organizmie drapieżnika, jakim jest sokół, a w tej chwili jest go coraz więcej. Oczywiście pewnie większość z nas słyszała o przypadkach tam gniazd, które są gdzieś na kominach, w fabrykach zakładane, natomiast w lasach sokoły nadal są bardzo rzadkie, także bardzo się cieszymy z tych dwóch miejsc w Górze Śląskiej i w Obornikach, gdzie te ptaki się pojawiły. To, co być może nas wszystkich interesuje, to są też wilki, które troszeczkę naturalnie, ale rozprzestrzeniły się już po całym kraju, ale też rysie, które od czasu do czasu się pojawiają na terenie Wielkopolski. Tutaj przede wszystkim reintrodukcja ich przez Towarzystwo Zachodniopomorskie, które się nimi opiekuje, odchowuje młode i później wypuszcza je na wolność. I mieliśmy już też parę razy wizytę takiego rysia, co jest niezwykle cieszącym zjawiskiem, bo one też są w naszym kraju bardzo rzadkie.
1: Czy są jakieś takie gatunki bardziej wymagające, gdzie może ta reintrodukcja nie przebiega tak, jak powinna, albo jest bardzo wymagająca, a może zdarzały się próby nieudane reintrodukcji gatunku?
0: Takim bardzo wymagającym gatunkiem na przykład jest żółw błotny, którego mamy jedyną populację tutaj w Wielkopolsce, w okolicy Leszna, w nadleśnictwie Karczma Borowa, gdzie tam też Stowarzyszenie Salamandra działa w ramach programu Helonia. I tamtą populację mniej więcej mieliśmy odnotowywaną już przed latami 90. Natomiast wtedy te działania się nasiliły i dwa, trzy lata temu powstał tam nowy rezerwat Czarne Doły, który te żółwie chroni, ale no taki żółw wymagania ma, że tak powiem, żeby faktycznie ta jego populacja tam mogła funkcjonować, ma spore. Po pierwsze musi mieć zbiorniki wodne, także tutaj wysychanie na terenie Wielkopolski, susze się ostatnio dosyć często zdarzają. Tutaj jest dla niego zagrożeniem. Z drugiej strony potrzebuje otwartych przestrzeni, takich jak łąki, gdzie samice składają jaja, no i te jaja muszą jeszcze przetrwać, więc tutaj znowu z kolei zagrożenie ze strony drapieżników i tu znowu nam się pojawia ten nieszczęsny szop pracz, który nie tylko potrafi się do gniazda dobrać, ale potrafi się do samego żółwia dobrać, który generalnie dorosły osobnik w tej skorupie zazwyczaj już jest w miarę bezpieczny, ale szop jest bardzo sprytny, także tam działania są i to jest właśnie ten element ochrony czynnej, czyli gdybyśmy zostawili te żółwie samym sobie, wiele gatunków samym sobie, mogłoby się okazać, że one niestety by w naszych lasach nie przetrwały. Żółwie w tej chwili po pierwsze mają wsparcie ze strony nadleśnictwa, które realizowało projekty małej retencji, żeby zatrzymywać wodę w tych zbiornikach, które one tam bytują. Po drugie, wypasane są owce, żeby te łąki nie zarastały lasem. No i też żółwie są monitorowane, mają na sobie lokalizatory po to, żeby jeżeli samica złoży jaja, to po prostu to gniazdo zabezpieczyć, tak żeby te żółwiki przetrwały później i mogły wrócić do wody, że tak powiem, z powrotem bezpiecznie.

0: A moimi rozmówcami byli Tomasz Maćkowiak i Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań.
1: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
1: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
2: Jaki jest tego powód?
1: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać. Ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika. Dlatego, że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
2: co to znaczy, przepraszam?
1: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie, w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie

rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie

kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata. Tak? Także

0: że w tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
1: To teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny takich klatkowych chomików?
0: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki palearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 cm, potrafi osiągać 1 kg wagi, a jak weźmiemy sobie chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik, tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostały to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski, roborowski, Roskiego. Także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy i jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roborowskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
2: A z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Paweł Adamczewski. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Tradycja z ławicy może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Żandary odbywają się w lany poniedziałek. Wtedy korowód przybierańców chodzi po frytlu, składa życzenia mieszkańcom, smaruje ich sadzą i polewa wodą kobiety. Kluczowe jest zainteresowanie samych zaangażowanych w tradycję, mówi Justyna Makowska z Urzędu Miasta.
3: Zawiera wszystkie te komponenty, które są istotne do wpisu na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego jako zwyczaj, rytuał, ale też z pewnymi elementami widowiskowymi, praktykowanymi przez społeczność lokalną, która dzięki temu dochodzi do integracji tej społeczności. Utrwalona jest już od wielu lat, bo tradycja żandarów sięga chyba I wojny światowej, czyli zaczynała się jeszcze jak ławica nie była przyłączona do miasta i jako tradycja wiejska zaczęła być realizowana również już w tej tkance miejskiej, kiedy po prostu mieszkanki, mieszkańcy przejmowali od swoich poprzedników te zwyczaje i kontynuowali.
4: To są jedne z wymagań. Jak to jest ze spełnianiem tych wymogów właśnie wpisania na taki krajowy rejestr?
3: Przede wszystkim chodzi o jak najszersze zaangażowanie całej wspólnoty, udokumentowanie tej tradycji, to jest bardzo istotne, konsultacje społeczne, które mają poprzedzać złożenie tego wniosku, depozytariusze, bo właśnie te osoby, które kontynuują tradycję, one mają możliwość złożenia takiego wniosku, mogą wyznaczyć swojego przedstawiciela. Rekomenduje się, żeby to był przedstawiciel społeczny, które razem z jakąś instancją, instytucją może taki wniosek złożyć. Aby ten wpis był formalnie poprawny, musi się na nim znaleźć oczywiście, tak jak wspomniałam, po pierwsze musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi, nawet też jest jakieś, są takie wskazówki związane z tym, jak one powinny przebiegać. Wniosek papierowy z załącznikami, z różnymi tam formatami dostępnymi, dokumentacją fotograficzną powinien być dostarczony do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oprócz charakterystyki społeczności i właśnie tej grupy depozytariuszy powinien być opisany zasięg terytorialny, znaczenie dla społeczności danego zwyczaju, wykaz sposobów praktykowania i co jest bardzo istotne na Krajowej Liście Dziedzictwa, jest również opis, jak ten zwyczaj będzie chroniony, czyli cały plan ochrony danego zwyczaju, który powinien być opisany. Taki wpis dokonywany nie jest bezterminowo, tylko trzeba się sprawozdawać z realizacji tych wszystkich zaleceń, właśnie z realizacji planu ochrony przede wszystkim. Co 5 lat przedstawiciel wskazany przez depozytariuszy powinien taką relację zdać do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Taka ochrona i te wszystkie utrwalenia na piśmie, utrwalenie na różnych formatach, miastach wydaje mi się, że też są w stanie zaangażować po prostu większą rzeszę osób w dany projekt i więcej osób się o tym dowiaduje i myślę, że pewnie to jest istotne dla tego najmłodszego pokolenia, które z tego co wiem, trochę już depozytariusze mają problem ze znalezieniem osób właśnie z tego najmłodszego

0: młodszego pokolenia, które w to by się mogło zaangażować. Także myślę, że to trochę taki ma też wymiar promocyjny.
1: A żandary na ławicy odbywają się od ponad 100 lat. Każdego dnia odbierają

0: wolontariusze mają problem ze znalezieniem osób właśnie z tego najmłodszego pokolenia, które w to by się mogło zaangażować. Także myślę, że to trochę taki ma też wymiar promocyjny.
1: A żandary na ławicy odbywają się od ponad 100 lat. Każdego dnia odbierają

0: Posłuchajcie.
1: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie, szybko, w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
2: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
1: Poznańskie Centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć licznym centrum. Jest taki jeden czynnik, który łączy jakby wszystkie sytuacje, kiedy powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112, to jest sytuacja nagła, czyli to, co ma miejsce tu i teraz, w tym momencie się zdarzył pożar, w tym momencie się zdarzył wypadek, to sięgam po telefon i dzwonię na numer alarmowy, wzywam pomoc. Nie dzwonimy na numer alarmowy wtedy, kiedy zdarzyło się coś, nie wiem, tydzień temu, parę dni temu, tak. Jest to sytuacja być może jak najbardziej zasadna, tak, ale do kontaktu z innymi instytucjami, nie z numerem alarmowym. Także jeżeli sytuacja ma miejsce tu i teraz, to teraz dzwonimy na numer alarmowy.
2: Tutaj operatorzy obsługują całą Wielkopolskę. Jak to wygląda?
1: Zgadza się. Obsługujemy całe województwo wielkopolskie. W związku z tym, obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
2: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
1: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba jakby znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze sobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
3: Tomasz.
4: Michał.
2: Powiedzcie, panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
3: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
2: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
4: Tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest trochę mniej, około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, niezasadnych w sumie to myślę, że około 150 nawet może, mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
3: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, w jedzenie, jakiegoś drobnego posiłku. I wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu.

0: jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
1: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
2: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, po czym 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować lekko.
1: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia, dlaczego.
0: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
2: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiem, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co potem te osoby mogą pomyśleć, jak będą znały nasze dane. Nie? Często otrzymujemy też jakieś tam groźby telefoniczne. Nie?
1: Wychodzicie z pracy, ale ta praca zostaje pewnie w głowie, przynajmniej przez jakiś czas nie da się tak wyłączyć linii telefonicznej i wyłączyć myślenia o pracy.
0: No są sytuacje, które zostają na długo. Są to najczęściej takie naprawdę kryzysowe sytuacje. Ja sam w przeciągu 4 lat pracy tutaj mam no 5-6 takich sytuacji, które naprawdę na długo ze mną zostaną, bo to były naprawdę poważne zdarzenia. Ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
2: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy mamy dużo, że tak powiem, każdy jakiś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy. Także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami. Wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy. Nie?
0: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych teł społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
2: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
0: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
2: Strażaków, policjantów.
0: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi. Dokładnie. Też.
2: Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób za wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
1: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
3: No osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować, no i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po

0: zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe, natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów i tak to właśnie wygląda.
1: A ile takie szkolenie trwa?
0: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora, czasami dłużej.
2: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora, no i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, które, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
1: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
2: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
2: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
3: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
3: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
3: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
4: A tematem tym zajął się Dominik Rutkowski. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kurniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa.

0: Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
1: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kórniku.
2: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
1: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem, jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
2: Jesteśmy w Kórniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, poznaniaków, Wielkopolan? Jak to wygląda?
1: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
2: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
1: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo-trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli, albo w Szczecinie. To właśnie było, ojejku, dlaczego tak daleko? A gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc

Czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc

0: do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
1: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no, zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były. Tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
0: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei no, zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić, no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi. Rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40, różnie. I właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią: ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
0: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
1: Tak jest.
0: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
1: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czepeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają. Jakieś, chociaż też no, nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
0: To już kwestia gustu, prawda?
1: Dokładnie. Natomiast no

0: Niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
1: To co, idziemy dalej? Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Tu jest coś ciekawego, widzę.
0: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
1: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
0: A trzeba podnieść słuchawkę.
1: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
0: Ręce są potrzebne niestety. Nie ma lekko.
1: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
0: W prawo. 61 na przykład, bo to tak nigdy się zaczyna.
1: 61 to...
0: Kierunkowego,
1: I do końca, tak?
0: Tak, do końca, teraz jedynka. Trzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak dalej.
1: Okej, dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
0: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej, przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenia, jak to działało.
1: Ołówki są?
0: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
1: Dobra, to co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
0: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
1: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj, tą swoją ulubioną gablotę jakąś? Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
0: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj, bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe,

0: mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego było nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, to jest gra Krzywobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś. Tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne czy wiek XX czy XXI są produkowane do dzisiaj.
1: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
0: Jesteśmy w Kurniku, to jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
1: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków, też się nimi kierowałem.
0: Cieszę się bardzo, super. Zapraszamy.
2: Godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa. W Poznaniu stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia.
3: Dobromat już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. I tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie.
1: Jakie okulary trzeba przynosić?
3: Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie. Jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało i dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole.
2: Okulary pojadą do Afryki z poznańskimi okulistami. Tam, gdzie brakuje podstawowej opieki medycznej, potrzeby są gigantyczne, tłumaczy lekarka Izabela Rybakowska.
4: W Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem i my staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugim istotnym celem jest konsultowanie pacjentów i wyłapywanie wad, które pomogą funkcjonować tym osobom. Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także ma mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy. Jest tam bardzo duży problem zapaleń spojówek w związku z warunkami, w których przebywają, ale to są takie rzeczy, które wystarczy tylko przeleczyć antybiotykiem, przeleczyć odpowiednio

0: odpowiednim lekiem i sobie z tym można poradzić. Natomiast spotykamy bardzo dużo zaniedbań z powodu zaawansowanej jaskry, gdzie tak naprawdę utrata wzroku jest nieodwracalna. Z braku dostępu do leku, ale przede wszystkim z braku możliwości diagnostyki, ci pacjenci mając 20-30 lat są niewidomi. I to już jest rzecz, której nie da się odzyskać, nawet gdybyśmy tam próbowali włączyć leczenie. Zaćma w odpowiednim momencie zdiagnozowana też pozwala nam poprawić funkcjonalność pacjentów, ale te zaćmy też są bardzo, bardzo zaawansowane i nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie. Są to schorzenia powikłane stanami zapalnymi. Pacjenci chorują na gruźlicę, chorują na AIDS, mają dużo pasożytów, tak że dopiero jak otwieramy oko, to wiemy, co w nim naprawdę jest.
1: Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej 32 na Starym Rynku. Okuliści polecą do Afryki w listopadzie.
2: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Czy znajdę szczęście? Czy dostanę awans? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Polacy wydają nawet 2 miliardy złotych rocznie na wizyty u wróżbitów. Jak sytuacja wygląda w Poznaniu?
3: Dzień dobry, witam. Małgorzata Atara Olińska-Nowak. Atara to też jest moje imię, to nie jest pseudonim.
2: Mogę panią nazwać wróżką? Można tak to nazwać?
3: Ja nie jestem wróżką, ja jestem szamanem. Wróżki, i zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Wróżki zajmują się tylko i wyłącznie przywitywaniem, odczytywaniem kart tarota, natomiast ja zajmuję się prawie wszystkim. Czyli jestem psychologiem, jestem parapsychologiem, jestem zielarzem medycznym, jestem jasnowidzem, jestem bioterapeutką, terapeutką, także to jest taka mała różnica.
2: Dużo ma pani klientów? Często poznaniacy korzystają z pani usług?
3: Tak. Średnio, nie wiem, czy powinna mówić, chociaż ja i tak mam kasę fiskalną, no gdzieś o 5-6 osób dziennie.
2: Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że pani profesja jest troszkę zapomniana.
3: Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj nadużywać jakichś niefajnych rzeczy, ze względu na to, przez kościół dostaliśmy trochę takiego wilczego biletu, natomiast mało kto wie, że w 1937 roku Polki, czy jasnowidzowie, czy taroci, czy cokolwiek, dopiero mogli oficjalnie cokolwiek robić. Był to zakaz.
2: O co pytają poznaniacy? Jakie najczęściej pytania zadają? To chodzi o pieniądze, bo jednak poznaniacy to często o pieniądze pytają.
3: Tak, dokładnie. Natomiast bardzo często są, w tej chwili po pandemii, to co zauważyłam, są problemy związane z psychiką. Chodzi przede wszystkim o związki. 90% związki, a powiedzmy no 30% o finanse. Ale jeżeli jest rozkład kart, no to my w tym momencie robimy i to raczej mam trochę dobre, że po prostu klienci zadają mi pytania i odpowiadam.
2: To jest trudne?
3: Nie wiem. Wizjonerkom, czyli po prostu tym siły nadprzyrodzone mam od dziecka. Może to jest tak zwane rozwinięcie bardzo mocnej intuicji.
2: A jak reagują na przykład znajomi, którzy do pani przychodzą, na to, czym pani się zajmuje?
3: To znaczy przyjaciele, czy rodzina?
2: No to i rodzina, i przyjaciele, bo rozumiem, że jest jakieś rozbicie między nimi.
3: Tak, co jest rozbicie, rodzina moja nie ufa, tak? Nie wierzy. Mój obecny partner, jak żeśmy się poznali 12 lat temu, powiedział, że twoja działka, twój biznes, moja działka, mój biznes, jakoś nie za bardzo w to wierzył. Natomiast po paru latach i po informacjach od ludzi, no sam zaczął podpytywać, prosić, więc zmienił tok myślenia. A przyjaciele, no mi się wydaje, że mam przyjaciół też, nie chcę być tutaj niegrzeczna, ale chyba ze względu na to, co widzę, co robię.
2: Czyli korzystają z pani usług?
3: No, dokładnie tak.
2: A jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie pani dostała kiedykolwiek?
3: Wie pan co, wszystkie pytania są dziwne, ewentualnie dla mnie nie są dziwne, bo pracuję ponad 45 lat w tym zawodzie, więc no trochę tych pytań było i one się cały czas powielają.
2: Na przykład?
3: Czy będę miała dzieci, czy zmienię pracę, czy mój partner, czy tam partnerka mnie kocha, ale są też takie przypadki, że są terapie, bo sobie ludzie naprawdę nie radzą, nawet w związkach.
2: Jest, wtedy pani odsyła do innych specjalistów, czy raczej sama pani próbuje pomagać?
3: Nie, jestem z wykształcenia psychologiem i parapsychologiem, więc jeżeli dany klient ma ochotę dalej kontynuować pracę ze mną, to pracuję jako psycholog.
2: A ma pani stałych klientów, którzy przychodzą do pani częściej?
3: Nie, tak, i to dosyć dużo.
2: I oni często przychodzą?
3: No, raz na kwartał.
2: I pytają o dokładnie te same rzeczy, czy to się zmienia?
3: Znaczy się prawie to samo, ze względu na to też również przychodzą do mnie aktorzy. No nie będę tutaj mówiła.

0: Ja obejmuję tajemnica zawodowa, ale również i piosenkarki, i dziennikarze, jak również profesorowie. Także tutaj jest i są ludzie, którzy po prostu też nie mają wykształcenia. Także to jest ciężko po prostu powiedzieć poziom, tak?
1: Czy to jest możliwe, że faktycznie tak dużo osób korzysta z usług?
0: Tak, ja mam informacje i nawet mam przykłady, bo jak przychodzą do mnie ludzie, to się pytają, tak, ile kosztuje i tak dalej, tym bardziej, że też robię talizmany, robię biżuterię ochronną. Są na przykład medialne osoby, które zajmują się wizjonerstwem czy tarotem, no biorą naprawdę duże pieniądze. Na puknięcie drzwi jest ponad 1000 zł. I ja też jestem zszokowana ze względu na to, że nie biorę dużo u mnie. To nie jest żadna tajemnica, że jestem świadoma, że ludzie nie mają pieniędzy, a potrzebują pomocy.
1: Na początku wspomnieliśmy o tym, że ta profesja trochę zapomniana. Nastąpi odwrót? Wróci z powrotem do łask?
0: Znaczy ja uważam, że to nie jest profesja zapomniana, ze względu na to, że ja bardzo często wchodzę na TikToka, sama mam na TikToku, mam na Instagramie i tacy młodzi, 19-20-letnie osoby zajmują się już tarotem i z wizjonerstwem, gdzie ja uważam, że najpierw chyba trzeba złapać trochę doświadczenia.
1: Jak to doświadczenie złapać? Prowadzi pani jakieś nauki same?
0: Ja prowadzę i szkolę swoich uczni.
1: Trochę pani szkoli sobie konkurencję.
0: No i o to chodzi. Żeby ona była, ja uważam, zawsze powtarzam, że swojej wiedzy, swojej intuicji, swojego dorobku nie jestem w stanie zabrać do grobu, więc trzeba komuś przekazać, no nie?
1: Dużo jest chętnych na to, żeby się uczyć?
0: No, średnio mam około 50 studentów rocznie.
1: I oni po takim kursie są już gotowi?
0: Znaczy się, no nie są gotowi, bo muszą nabrać doświadczenia, nabrać okłady w tym temacie. Wiadomo, krzywdę szybko można zrobić, natomiast tą krzywdę naprawić jest bardzo ciężko, no nie? Więc ja zawsze jestem, zawsze tym moim ludziom mówię, że brać przy rodzinie, uczyć się, tak? Uczyć się, przede wszystkim czytać. Mówię tutaj, bardzo dużo książek wyszło na temat magii, zastosowania magii w życiu codziennym. Sama robię rajby od 4 lat, co tydzień, ale po prostu trzeba się uczyć. Ja do tej pory, mimo mojego wieku, cały czas niestety, ale uczę się.
1: Jak pani się dowiedziała, że ma pani możliwości i umiejętności na to, żeby być szamanką?
0: To jest od dziecka, już powiedziałam, miałam bardzo dobrą intuicję, kiedy na przykład jeszcze jako mała dziewczynka narozrabiałam, pogadałam sobie ze stwórcą, co mam robić i jakoś zawsze wychodziłam obronną ręką. I to chyba szło z każdym rokiem, z każdym rozwojem moim. Poza tym no nie będę tu swojej historii opowiadać, bo były w moim przypadku rzeczy, które po prostu sama sobie uratowałam życie. I tak samo mojemu synowi.
1: To była moja rozmowa z poznańską szamanką Małgorzatą Atarą Nowak. W Poznaniu można zagrać w Jaggera. To sport zyskujący na popularności, przypominający mieszankę rugby i szermierki bezpieczną bronią.
2: Rafał Hełkowski i należę do klubu sportowego Jagger Rewolucja.
3: Czym jest ten sport?
2: Jagger jest niszowym, to prawda, ale sportem rozpoznanym w wielu krajach. Wywodzi się ze środowisk postapokaliptycznych. Sam sport jest połączeniem, jak ja to lubię mówić, rugby i szermierki bronią bezpieczną.
3: Jak wygląda rozgrywka w Jaggera?
2: Rozgrywka w Jaggera podzielona jest na sety, a sety są podzielone na rundy. W każdej rundzie dwie drużyny ścierają się ze sobą. Po rundzie jedna drużyna zdobywa punkt poprzez włożenie piłki, którą my nazywamy czaszką, do bramki, którą my nazywamy oponą, przeciwników. W każdej drużynie mamy po 5 zawodników. Jedna osoba jest pozbawiona jakiejkolwiek broni otulinowej, bezpiecznej i zadaniem tego zawodnika jest przenoszenie piłki z miejsca na miejsce. Pozostała część drużyny jest wyposażona w różnego rodzaju ustandaryzowane rodzaje broni otulinowej i ich zadaniem jest utorowanie drogi swojemu quickowi, bo tak się nazywa zawodnik przenoszący piłkę, do bramki przeciwnika, no i oczywiście obronienie swojej bramki. Wszystko to opiera się o system czasowy, częstotliwościowy powiedzmy. Mamy taką jednostkę czasu, która nazywa się jeden kamień. Jeden kamień to jest 1,5 sekundy ogłoszone dźwiękiem bębna. I za każdym razem, kiedy zawodnik zostanie trafiony bronią, czyli wyeliminowany na chwilę, musi przyklęknąć, odłożyć broń na ziemię i odczekać 5 kamieni, odliczając je przy okazji na palcach ręki na plecach. W ten sposób się eliminujemy.
3: Sędziowie, oni to liczą, czy jak to wygląda? Brzmi trochę jakby właśnie duże zaufanie, nawet do przeciwników by musiało być.
2: Tak, jest to dość niesamowite dla mnie, ale gdzie się nie pojedzie pomiędzy jaggerowców, to wszyscy doskonale wiedzą, rozumieją i przyjmują na klatę fakt, że ten sport wymaga dużo zaufania pomiędzy drużynami. No filozofia na przykład naszej drużyny jest dość prosta, po prostu nikt z nas by się nie cieszył, jakbyśmy ściemniali i wygrali po ten mecz. Nic to dla nas nie znaczy wtedy, jeżeli ja bym ściemniał podczas meczu, to nie miałbym żadnej radości z tego, że wygrałem, bo nic by to dla mnie nie znaczyło. Wydaje mi się, że większość naszej drużyny, o ile nie wszyscy, podzielają ten sam sentyment. Ale tak, sędziowie jak najbardziej są. Do każdego meczu potrzeba przynajmniej 4 sędziów, takiego, żeby go porządnie sędziować.

0: rzeczywiście niemożliwe jest zobaczenie wszystkiego. Tam jest 10 zawodników, każdy coś robi. Najczęściej robią to w parach, ale nawet jeśli to... No trudno jest wysędziować wszystko, oczywiście, że tak. Natomiast są sędziowie. Problem jest taki, że no jako, że sport jest niszowy, nie słyszałem jeszcze o państwie, które miałoby swoją federację sędziów, jakąś coś takiego, organizację. W związku z tym najczęściej, kiedy jeździ się na turnieje, to zdarza się, że jest jeden sędzia główny na jednym konkretnym boisku i cały dzień pełni tę rolę. Natomiast bocznymi sędziami pomocniczymi są po prostu członkowie drużyn, które aktualnie nie rozgrywają meczu. Drużyny same sobie nawzajem to sędziują. W większości przypadków nie ma nawet tego sędziego głównego, po prostu sędziujemy sobie to nawzajem. Że tak powiem, trochę to się samo balansuje, bo jeżeli my będziemy komuś źle sędziować, to oni mogą być niewdzięczni w drugą stronę potem, nie?
1: Widzę tutaj u ciebie sprzęt. Co to jest za sprzęt? No i czy on jest niezbędny do tego, żeby joggera trenować?
0: Sprzęt, który tutaj mam, to jest w tym wypadku mamy tutaj tarczę puklerzową i Q-tip, tak zwany po angielsku patyczek do uszu, ze względu na swój kształt. To, że ma dwa ostrza, jak to mówimy, bądź powierzchnie uderzeniowe na dwóch końcach.
1: Wspomniałeś o tym, że żeby przyjść do was nie potrzeba sprzętu. Wasz klub szuka aktualnie chętnych do tego, żeby trochę ten sport rozpromować.
0: Może niekoniecznie chętnych, żeby sport rozpromować, ale po prostu nowy nabór do grupy początkującej prowadzimy. Odbędzie się pierwszy trening z tego naboru, odbędzie się czyli bodajże 17 października w czwartek.
1: Treningi gdzie są? Jak wyglądają?
0: Treningi odbywają się na boisku na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to organizacja, która bardzo na

0: Będzie się za, czyli bodajże 17 października w czwartek.
1: Treningi gdzie są? Jak wyglądają?
0: Treningi odbywają się na boisku na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to organizacja, która bardzo na

0: Ośrodek znajduje się na ulicy Winogrady 11.
1: A jak się do Was zgłosić, jak zasygnalizować chęć dołączenia?
0: Jeżeli komuś nie przeszkadza przybycie samemu na trening, to może po prostu przyjść sam na trening. My się nim zaopiekujemy na pierwszych treningach, zrobimy trochę treningu indywidualnego, żeby wyjaśnić podstawy, a potem będziemy wdrażać w drużynę. Natomiast jeżeli ktoś wolałby przyjść z grupą ludzi na podobnym poziomie, początkującym znaczy się, no to zapraszamy na nabory, które cyklicznie organizujemy.
1: Powiedzmy teraz trochę o samym juggerze jako tutaj sporcie w Polsce. Jak to aktualnie wygląda? Czy jest to sport, który właśnie ma swoją federację? Wiemy, że federacji sędziowskiej już nie ma, ale właśnie, czy są organizowane jakoś rozgrywki, czy ten sport jest na razie bardziej taki, można powiedzieć, pokazowy?
0: Są organizowane rozgrywki, nie mamy na to natomiast rozgrywek takich typowo ligowych. W większości lig kojarzy się to z tym, że dwie drużyny się spotykają, rozgrywają mecz i jest wpisywany w tabelę i tak dalej. Jugger jest rozgrywany trochę inaczej. Jugger działa tak, że organizujemy cyklicznie turnieje. I u nas w Poznaniu rok w rok gramy w marcu, natomiast pewnie będzie to przesunięte na maj ze względu na to, że tam jest troszkę stabilniejsza pogoda. I najbliższy turniej jeszcze jest organizowany, za chwilę jedziemy tam do Gdyni, do Trójmiasta, tam zaprzyjaźniona drużyna organizuje turniej plażowy i wygląda to tak, że po prostu na jeden dzień w niektórych miejscach, ale to raczej za granicą, na więcej dni się przyjeżdża i gra się cały dzień w juggera. Odbywa się turniej, po turnieju się otrzymuje punkty, no i one lądują w tabeli, jest taka niemiecka organizacja przygotowała taką tabelę, z której właściwie korzysta cały świat. Nas osobiście to, gdzie tam lądujemy, niewiele interesuje, ponieważ no, nawet nie gramy za dużo za granicą, bo wiadomo, to jest za granicą, ale staramy się też pojawić.
1: Jeżeli chodzi o Polskę, jak wygląda tutaj liczbowo? Ile jest drużyn i jak wy się na ich tle prezentujecie?
0: Na pewno mamy drużynę w Trójmieście, Dziki Trójmiasto, mamy drużynę w Toruniu. Nie jestem pewien, czy nazwa inna niż Jugger Toruń u nich w tej chwili funkcjonuje, bo są dość świeżo się organizują, ale bardzo fajny zespół. Formalizuje się drużyna jeszcze w Łodzi. Jeden z naszych członków przeprowadził się do Łodzi i uznał, że Jaggera weźmie ze sobą. Poza tym jest drużyna pod Bielsko-Białą w Brennie. Są jeszcze i to są drużyny, z którymi mamy najlepszy kontakt, z którymi się widujemy często i które przyjmują, że tak powiem, z nami jeden wspólny zestaw zasad. Poza tym są jeszcze drużyny we Wrocławiu i drużyna w Szczecinie. Bardziej kilka tych drużyn. Wszystko jest tendencją rosnącą. W 2019 roku kompletnie nie mieliśmy z kim grać w kraju.
1: Byliście pierwsi?
0: Nie byliśmy pierwsi, to tak tego tak nie można ująć, bo drużyny juggerowe przed nami istniały, chociażby drużyna z Juggera czy ze Szczecina zdaje się, że rozpoczęły swoją działalność wcześniej, natomiast no my rozpoczynając działalność rozpoczęliśmy ją dość prężnie i z regularnymi treningami i pod tym kątem zdaje mi się, nikogo tutaj nie obrażając mam nadzieję, zdaje mi się, że pod tym kątem byliśmy pierwsi z taką regularnością treningów, no i moim zdaniem opłaciło się to nam, ponieważ z perspektywy trenera naszej drużyny mogę z dumą powiedzieć, że nasi zawodnicy są najlepsi w Polsce.
1: To w skali świata to jest popularny sport, zyskujący na popularności?
0: Tak, zyskuje na popularności. Szczególny strzał popularności miał niedawno w Stanach Zjednoczonych, ponieważ TikTok którejś z drużyny juggerowej, jak to się mówi, went viral. I bardzo dużo ludzi zaczęło wtedy ze Stanów pytać na międzynarodowym forum, ej, co to jest, co mogę zrobić, jak mam dołączyć, gdzie wy jesteście, co mam zrobić, żeby zrobić swoją drużynę. I tam się to bardzo odpaliło w ostatnim czasie. Natomiast no, w Niemczech mamy bodajże 200 drużyn, w Hiszpanii mamy kolejne 100, 150. Na Węgrzech wiem, że chyba 2 lata temu sport się stał oficjalnym sportem ze związkiem sportowym. Na Litwie jest jedna drużyna bardzo zaprzyjaźniona z nami, bardzo, bardzo, bardzo lubimy chłopaków. Na pewno jeszcze Australia bardzo prężnie działa. Poza tym Szwecja, Irlandia, no jest tego trochę. Natomiast no, nie jest to na poziomie chociażby piłki ręcznej czy siatkówki, wiadomo. Nie? Nikt póki co chyba nie płaci, żeby oglądać Jaggera.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani, to chyba możemy zaprosić do naboru.
0: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich do naboru 17 października o 18 na WTKKF-ie. Wystarczy przynieść ze sobą wygodne ciuchy.
2: O sporcie opowiedział w rozmowie z Bartkiem Łojewskim Rafał Hełkowski z drużyny Jagger Rewolucja. Kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli. To zdanie u osób jadących na gapę wywołuje mały nerwowy skurcz. A ile osób bez biletów przyłapano w zeszłym roku w Poznaniu? O tym więcej w materiale Ari Habir.
3: Pani płaci za bilety w komunikacji miejskiej?
4: Tak.
3: Zawsze?
4: Zawsze.
3: Nigdy na gapę?

0: Ja cały życie nie na gapę, bo ja się boję.
1: Zdarzyło się pani kiedyś, czy...?
0: Nie, nigdy w życiu. Okay. Nawet za czasów studenckich.
2: Są tacy, co no, chyba nigdy nie płacili i nie mają zamiaru płacić, a pewno część osób jest takich, która no, faktycznie przelicza każdą złotówkę.
3: W całym 2025 roku wystawiono dokładnie 74 394. No to jest tak mniej więcej 10% więcej niż w roku 2024. Bartosz Trzybiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zawsze to jest za dużo, można powiedzieć, zawsze to jest za dużo, no bo opłata dodatkowo oznacza, że no jednak pasażer nie posiadał ze sobą przede wszystkim ważnego biletu. Oczywiście mogą też być inne przyczyny wystawienia opłaty dodatkowej, no ale tu tą główną, zasadniczą to jest jazda bez biletu. Chcielibyśmy, żeby te liczby były mniejsze, bo to by oznaczało, że więcej osób kupuje i kasuje bilety. Natomiast no też nie ma co się oszukiwać. Jest to takie zjawisko jakby immanentnie związane z komunikacją miejską.
1: Czasami rozmawiam z moimi znajomymi, niektórymi osobami, które mi mówią, że w zasadzie nie ma sensu kupować biletu na przykład miesięcznego na komunikację miejską, no bo jak zapłacą tę opłatę dodatkową raz w miesiącu, jak się trafi kontrola, no to wyjdzie tyle samo. Jakby się w ogóle pan do tego odniósł?
3: No to jest bzdura. Wystarczy porównać cenę biletu okresowego, biletu metropolitalnego, takiego dla osób, które tutaj w Poznaniu lub w gminach, z którymi my organizujemy transport, płacą podatki, to taki bilet na 30 dni na strefę A kosztuje 119 zł, opłata dodatkowa w podstawowej wersji to jest 350 zł, więc już samo to pokazuje, że to jest kompletnie no, myślenie pozbawione sensu. Już pomijam fakt do tych wszystkich dodatkowych czynności, które no niestety musimy potem wykonać, jeżeli mamy opłatę dodatkową. Tak naprawdę my staramy się w bardzo różny sposób też prowadzić te kontrole, to też nie jest tak, że to jest jakoś standard prowadzone. Żaden pasażer nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dana kontrola się gdzie pojawi. Czasami jest tak, że na danej linii tych kontroli jest kilka w przeciągu tygodnia. Czasami jest tak, że kompletnie się tego nie spodziewamy, bo uważamy, że na przykład nie wiem, jest niedziela albo święto, kontroli nie będzie, a tu bach, jest kontrola biletowa, także nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy kontrola będzie przeprowadzona. My dbamy o to, żeby z jednej strony te kontrole były prowadzone systematycznie, konsekwentnie, ale też staramy się, żeby sposób prowadzenia tej kontroli też był w pewnym stopniu taki, że pasażer nie jest w stanie się po prostu do tego ani w żaden sposób przyzwyczaić, ani stwierdzić, że o, to tak w ten sposób wygląda. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.
1: Czy ta opłata dodatkowa za brak biletu będzie się jakoś zmieniać? Ona wzrośnie? Czy są takie plany?
3: Nie, opłata dodatkowa jest uzależniona od ceny podstawowego biletu czasowego. Tym biletem czasowym w chwili obecnej to jest bilet do 15 minut, co on kosztuje 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest, ta opłata wynosi 70-krotność tego biletu, czyli 70 razy 5 to jest 350 zł.
4: Nawet jak już dostaniemy mandat, to warto go opłacić w terminie. Zaległości mogą rosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.

Horrendalne ceny przewozów dla osób z niepełnosprawnościami oferowanych przez poznański MOPR. O tym będziemy dziś mówić w podsumowaniu dnia w Vox FM na 107.4. Będzie też o usterkach, które paraliżują działanie biblioteki na Wildzie. Natalia Krystek, zapraszam, ale najpierw o tym, że HCP i wojskowe zakłady motoryzacyjne będą budować i naprawiać pojazdy wsparcia z amerykańskim BAE Systems. Podpisały list intencyjny w tej sprawie. M88 Hercules może być wykorzystany do naprawy czołgów na placu boju, czy jako wóz ewakuacyjny. Dzięki umowie WZMOT już teraz może serwisować te pojazdy, których w polskiej armii jest kilkadziesiąt. Niedawno ogłoszono połączenie dwóch spółek, które będą współpracować przy tym projekcie.

0: Gdzie?
1: My już systematycznie, jeszcze przed połączeniem, będziemy zwiększać zatrudnienie, bo prawdziwych, dobrych fachowców jest bardzo ciężko na rynku. Będziemy również ludzi wspierać nową technologią, robotami spawalniczymi, tak żebyśmy byli w stanie zrobić to, co mamy w zamiarze.
0: Mówi prezes HCP IWZ MOD Grzegorz Szkaradek. Poznań jest pierwszym w Europie miejscem licencjonowanej produkcji pojazdów od amerykańskiej firmy. 60 zł za 5 km i 80 za 10 muszą zapłacić osoby z niepełnosprawnościami, chcąc skorzystać z transportu oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ten uruchomił możliwość przejazdu specjalnie przygotowanym autem, mówi Bogna Kisiel z MOPR.
2: To nie jest tak, że zapewniamy tani transport, zapewniamy możliwość przemieszczenia się, bo bądźmy szczerzy, ciężko jest zamówić prywatnie osobie na wóz transport, żeby taksówkę, żeby mogła wjechać tym wózkiem do samochodu, bo musi być to pojazd odpowiednio wyposażony. Czyli windę hydrauliczną, podnośnik, musi mieć specjalne uchwyty, pasy, tak żeby ten pasażer mógł bezpiecznie dojechać do celu.
3: Rynkowo, jak przedstawiają się w ogóle ceny za taki transport?
2: Na nasze zapytanie odpowiedziała tylko jedna firma, co świadczy o tym, że zainteresowania wśród przewoźników po prostu nie ma. I ona zaproponowała właśnie takie ceny, czyli 60 zł do 5 km, 80 do 10 km, ale ja chciałabym przypomnieć, że w 2024 roku te ceny odpowiednio były o 5 zł wyższe, a od tego roku 2024 z całą pewnością podrożało paliwo, nastąpił wzrost wynagrodzeń. Do tego trzeba być w dyspozycji przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu. Więc to jest duże jak gdyby obciążenie po stronie przewoźnika, żeby zapewnić taki transport i być może to właśnie decyduje o tym, że brakuje chętnych firm, żeby realizować tę usługę.
3: Część osób z niepełnosprawnościami, część aktywistów skarżyło się, że nawet te ceny są po prostu nieosiągalne dla tych osób.
2: To niewątpliwie tak jest w indywidualnych przypadkach. Natomiast zamówienie transportu na przykład komercyjnego przez taką osobę jest jeszcze droższe.
3: O jakich kwotach mówimy?
2: Znajoma mi na przykład dawała przykład, że żeby mamę na wózku przewieźć, to kosztowało ją to 400 zł. Więc myślę, że w porównaniu do usług taksówkowych, takich osobowych, to te ceny rzeczywiście mogą się wydawać wygórowane. Z drugiej strony, jeżeli taka osoba nie ma możliwości innej dojazdu, to myślę, że to nie jest najgorsza oferta. Ja wiem, że to są ceny wysokie. Natomiast naszym zadaniem jest zapewnienie takiej możliwości po prostu.
3: Czy MOPR to może jakoś dofinansowywać? Czy jest w ogóle na to budżet?
2: W umowie jest wyraźnie zapisane, że koszty są po stronie osoby korzystającej z tej usługi. Natomiast firma pokrywa koszty paliwa, koszty wynagrodzenia kierowcy. My nie oferujemy żadnego dofinansowania. Osoby, które wymagają wsparcia finansowego z racji choroby, trudnej sytuacji finansowej i zawsze do MOPR-u mogą się zwrócić o pomoc finansową czy też rzeczową.
0: O realiach transportu osób z niepełnosprawnościami mówi Sebastian Mankiewicz z Fundacji Włoskowicze.
4: W komunikacji miejskiej jest czasami trafiamy na takie problemy, że jeśli jedzie na przykład jeden wózek, to nie może zostać zabrany drugi wózek, ponieważ jest jedno miejsce dla osoby. Zmienia się to, bo jest kilka autobusów i tramwajów, które mają po dwa miejsca, no ale jest to mniejszość, więc tak naprawdę wsiadając do autobusu i czekając na niego, nie wiemy, czy ktoś już wsiadł wcześniej i czy pojedziemy tym autobusem, czy nie pojedziemy. Miasto i też inne osoby, tutaj włodarzy, sugerują, że no można zawsze wziąć dedykowany transport. No wtedy mamy pewność, tak, że tak jak w taksówce, że to my pojedziemy, a nie ktoś inny. No ale właśnie w Poznaniu ten transport ma trochę dużo wad.
3: Od czego byśmy zaczęli tutaj?
4: Najważniejszą wadą, myślę, no oprócz ceny, o której też możemy wspomnieć, ale jest to, że to nie jest dostępne tak na już. To jest tak kolokwialnie porównywane z taksówkami, natomiast no, tam jest 12-godzinny, że tak powiem, termin przynajmniej zamówienia tej taksówki. No, trudno oczekiwać, że akurat będziemy 12 godzin wcześniej na przykład wiedzieć, że będziemy potrzebować skorzystać z pomocy wieczorowej, na przykład, żeby dojechać gdzieś do lekarza wieczorem, więc raczej będziemy to starali się na już po prostu zawołać. Mówię o stanie zdrowia, gdzie

0: Nie trzeba używać karetki, tak? Tylko samemu pojechać. To jest jeden z takich przykładów, no ale też tutaj jest problem z tym, że też niektóre dni albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje bardzo drogo, a na przykład jeśli jedziemy na wakacje, czy gdziekolwiek koleją, czy samolotem, no to mamy narzucone z góry terminy i czasem to wypada po 22, czasem wypada to w weekend, no i wtedy ta mobilność też jest gorsza.
1: Te ceny to jest coś, na co osoby z niepełnosprawnościami w ogóle mogą sobie pozwolić?
0: Można by powiedzieć, że niektóre są zmuszone po prostu, bo jak nie ma innej alternatywy, no to tak wygląda. Dla mnie jest to trochę nieakceptowalne, no bo jeśli wiemy, że te samochody nie są prywatne, tylko one są publiczne pieniądze dofinansowane, no to tym bardziej ten transport powinien być tańszy niż zwykły, a przede wszystkim nie powinien być rozliczany tak skokowo, tak? 5 km 10. No taksówką też mamy oczywiście jakąś opłatę początkową, ale potem mamy rozliczone co kilometr, a nie co jakiś przeskok. No to jest trochę niewiarygodne i w ogóle jakieś takie ciężkie do zrozumienia, bo nie jest to normalne w świecie. No, podróżowałem też za granicą, wiem, że w niektórych krajach są po prostu taksówki dla niepełnosprawnych. Nie? Więc może zmienić po prostu koncepcję tego funkcjonowania, bo tutaj widzimy, że miasto nie daje rady, żeby znaleźć firmę, która by się tym zajmowała. Może po prostu zamiast szukać firmy, powinno to całkowicie miasto przejąć, tak? Czyli zatrudnić jakiegoś pracownika, który będzie przyjmował te zgłoszenia, albo nie wiem, czy to by miał być strażnik miejski, oddelegowany, czy ktoś inny, no ale w jakiś inny sposób to rozwiązać. To jest takie zamknięte koło, tak? Bo niepełnosprawni nie używają tego transportu, bo nie mogą na niego liczyć. Jak nie mogą liczyć, to szukają alternatywnych rozwiązań. Jest to rodzina i dowóz jakiś indywidualny. W związku z tym jest mały popyt. Jak jest mały popyt, no to firma, która przychodzi, mówi, to jest nierentowne, więc ja muszę mieć duże koszty. No i to się tak nakręca. Dlatego mówię, rozwiązaniem może byłoby, żeby to całkowicie miasto przejęło, bo wtedy nie byłoby tego problemu jakby rentowności, tak? Tylko tak jak mamy usługi w innych grupach społecznych, bo na przykład mamy w Poznaniu coś takiego jak taksówka dla seniora, tak? Dlaczego nie można zrobić czegoś takiego, że właśnie osoby niepełnosprawne z innymi potrzebami, przypomnijmy, że jeśli ktoś jest osobą na przykład na wózku elektrycznym, to nie ma takiej możliwości, żeby wsiąść do zwykłej taksówki, tak? No i w tym momencie to powinno być rolą miasta, żeby to rozwiązać, ale rozwiązać logicznie, a nie tak, że tak powiem, tylko tak, żeby to się nazywało, że jest rozwiązane.
2: 2 lata temu przewóz osób z niepełnosprawnościami był droższy o 5 zł. Kolejne usterki paraliżują pracę biblioteki na Wildzie. Od 23 czerwca filie przy ulicy Roboczej są zamknięte dla czytelników, bo po raz kolejny zawiodła wentylacja i schody ruchome.
3: No, filia wildecka jest i filia dziecięca jest mega ważna dla naszego osiedla Wilda, które nie posiada innej placówki kulturalnej, praktycznie nie ma kina, nie ma domu kultury i ta biblioteka często staje się takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą nie tylko wypożyczać książki czy filmy, ale również na spotkania autorskie, na warsztaty dla dzieci. Problem na Wildzie jest taki, że mamy bardzo mało takich lokalizacji, takich przestrzeni, w których ta biblioteka mogłaby się znaleźć i znalazła parę lat temu schronienie w galerii handlowej. I ta galeria handlowa okazuje się jest fatalnie zarządzana. Jeżeli coś tam się zepsuje, to sobie takie zepsute. No i pół biedy, jeżeli, nie wiem, odpadnie, gniazdko się poluzuje elektryczne, ale jeżeli przestaje działać wentylacja, a nie ma klimatyzacji, jeżeli przestają działać ruchome schody, a biblioteka jest na piętrze, to robi się poważny problem.
2: Mówi Dorota Bonk-Hammermeister z Rady Osiedla Wilda. Społecznicy już 2 lata temu apelowali do władz miasta o pomoc i rozwiązanie problemów lokalowych, jednak awarie wciąż powracają. Radna podkreśla, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest przeprowadzka.
3: 2 lata temu była niemalże identyczna sytuacja. Też biblioteka musiała zostać zamknięta przez różne usterki i wtedy zrobiliśmy wielki raban. Na chwilę się poprawiło. No ale widać, że, nie wiem, zarządca budynku kompletnie nie dba o swoich najemców. Przecież to nie jest tak, że zarządca daje jakoś charytatywnie tam przestrzeń bibliotece. Normalnie płacimy czynsz za to jako miasto. Dlatego no, uważamy, że albo się zarządca weźmie porządnie za naprawianie tych wszystkich rzeczy, które tam trzeba naprawić, żeby biblioteka mogła funkcjonować bez przerw, no albo trzeba będzie znaleźć nową lokalizację dla biblioteki. Właścicielem jest firma, która zajmuje się produkcją kostki brukowej. Myślę, że jeżeli z poziomu, nie wiem, zastępcy prezydenta czy prezydenta odbyłyby się jakieś rozmowy, to może wtedy właściciel bardziej by się tym zainteresował. I 2 lata temu to podziałało.
2: Jak udało nam się ustalić, przedstawiciele biblioteki są w kontakcie z zarządcą budynku w sprawie napraw.

Kiedy w latach 90. my chłopcy zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z

0: sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz.
1: Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Got It Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreet'i zrezygnowali ze współpracy z Perlmanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku boysband wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać

aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopaki przyznają, udało się połączyć nasze inspiracje i style w jedną spójną całość. Te piosenki to świetna reprezentacja tego, kim jesteśmy jako jednostki i kim jesteśmy jako grupa. To nasze DNA. Jesteśmy z tego naprawdę dumni.

0: me what it means.
1: Ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach. Ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu, swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album. Welcome.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt. I w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album. Tylko pierwszego dnia kupiło go 1 000 000 osób. Był zarówno najlepiej sprzedającym się albumem z 2000 roku, jak i najlepiej sprzedającym się albumem dekady. Zyskał status diamentowej płyty i znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a promowały go takie hity jak Bye Bye Bye czy It's Gonna Be Me.

trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

Niestety zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał

Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę. Musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał

Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce.

0: jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy girls band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych, grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął drugie miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma dwie córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się, mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.
2: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
3: BYD. Build your dreams.
1: Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym, jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy wykonawca latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii Ulubiony artysta latynoski.
1: I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera.
0: W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

Kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song?

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit Bailando.

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salmy Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta. W końcu na koncie same hity, współpraca z największymi i tłumy fanek. Ale warto dodać, że Enrique to jeden z tych gwiazdorów, któremu zdarzają się wpadki, zwłaszcza jeżeli chodzi o śpiewanie i korzystanie z playbacku. Przypomnijmy sobie te najciekawsze.

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej, jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa, zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera medlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie. Así es, María.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać, a to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał. Występ z tą piosenką podczas Mistrzostw Świata według szacunków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

By został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków. Dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego. Tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został

wypadkowo uznane tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmę. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy, przystojniejszy, bardziej utalentowany? Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob zaliczony.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
4: BYD. Build your dreams.
0: Reklama.
6: Poważny pożar na Mazowszu, płonie hala z odpadami chemicznymi, od tego zaczynamy. Kreml może szykować prowokacje, m.in. w Polsce. Brytyjski dziennik ostrzega przed działaniami Moskwy. W wakacje szczególnie uważajmy na dzieci. Na koniec apel specjalistów. Minęła 9:00, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszanie hali z odpadami chemicznymi w Mszczonowie, niedaleko Żyrardowa na Mazowszu. W nocy wybuchł tam ogromny pożar, który spowodował też skażenie powietrza. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co teraz tam się dzieje?
7: Strażacy przelewają wodą pozostałości hali, która częściowo zapadła się w wyniku pożaru. Na bieżąco mierzą też zawartość szkodliwych substancji w powietrzu. Jak przed chwilą powiedział mi obecny na miejscu oficer prasowy żyrardowskich strażaków, teraz nie ma już zagrożenia. Jakość powietrza zdecydowanie poprawiła się. Pożarem objęty był budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych, należący do zakładu gospodarowania odpadami. Składowano tam m.in. rozpuszczalniki, ale też tysiące opakowań po tego rodzaju substancjach. Jeśli chodzi o ludzi, nikt na szczęście nie ucierpiał.
6: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Poważny pożar też w Małopolsce. Ponad 100 strażaków walczyło z ogniem, który pojawił się w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej.
8: Ogień objął cały obiekt o wymiarach około 40 na 20 metrów.

0: metrów, w którym mieściła się między innymi stacja diagnostyczna pojazdów. W trakcie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana i otrzymała niezbędną pomoc przez ratowników medycznych. Na miejsce zadysponowano również specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego, medycznego oraz grupę dronową, wspierającą rozpoznanie sytuacji z powietrza.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na szczęście udało się uratować sąsiedni zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. To doniesienia dziennikarzy brytyjskiego The Guardian. Powołują się na źródła wywiadowcze z dwóch państw wschodniej flanki. Jak podkreśliła gazeta, Rosja znajduje się obecnie pod coraz większą presją ze strony Ukrainy. Według cytowanych przez dziennik źródeł, Władimir Putin może chcieć sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe wystąpić w obronie jednych z najmniejszych państw członkowskich NATO – Estonii, Łotwy i Litwy. Poprawi się komfort jazdy w kierunku polskich gór. Nowy węzeł i kładka dla pieszych w Myślenicach oficjalnie otwarte. To bezkolizyjne połączenie ulicy Sobieskiego z drogą krajową nr 7. Zastąpiło dawną sygnalizację świetlną. Budowa trwała, inwestycja w końcu doczekała się finału.
2: To ważny dzień dla mieszkańców Myślenic, ale równie ważny dla mieszkańców podróżujących tradycyjną Zakopianką. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja, poprawi się właśnie bezpieczeństwo.
1: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W ramach inwestycji powstała również kładka dla pieszych nad Zakopianką. Wakacje to czas odpoczynku, ale też większego ryzyka. Specjaliści apelują do rodziców, by w najbliższych tygodniach interesowali się, jak ich dzieci spędzają wolny czas. Trzeba zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Nagłe zmiany w zachowaniu, nowe towarzystwo czy wycofanie z kontaktów z bliskimi mogą być takim sygnałem ostrzegawczym, mówi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
4: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna inaczej się trochę zachowywać, trochę się odsuwa, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się pochylić.
3: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
5: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas. Bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi.
3: Rozmowa o bezpieczeństwie, nowym towarzystwie i sposobie spędzania wolnego czasu może ograniczyć ryzyko sięgania po używki.
1: Specjaliści zwracają też uwagę, że coraz większym problemem staje się uzależnienie od urządzeń elektronicznych. Pogodowe mapy dzisiaj czerwone od alertów. Przed nami niebezpieczne godziny z temperaturami nawet powyżej 40 stopni. W niemal całej Polsce wydano alerty trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja będzie dziś w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Tam spodziewane są rekordy ciepła. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do jutra. Synoptycy spodziewają się też burz.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała Sexy Eyes. Druga mówiła ula la la, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na Bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Seni Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem, na jej punkcie oszalał cały świat.

zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathaway'a. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci

sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit What's the Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Ann Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy. Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś, co jakiś czas, Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwię Madonnę, bo pokazała

muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 1992 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

W tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Goodbye. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmianę. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Ciekawostka, Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Jose van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Samiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer, Life is Just a Game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii Najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hio de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila Mi Ritmo oraz Viva El Amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami. Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Voice of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny

album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyty list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się między innymi z nimi nagrać.

0: Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.
1: Poznań ponownie pomaga ofiarom wojny. W podsumowaniu dnia powiemy o zbiórce darów dla mieszkańców bombardowanego Libanu organizowanej przez Fundację Redemptoris Missio. Sprawdzimy też, jak Lech Poznań rozpoczął przygotowania do walki o Mistrzostwo, Superpuchar Polski i Ligę Mistrzów. W Vox FM na 107.4 czas podsumować czwartek. Paweł Adamczewski, zapraszam serdecznie. Redemptoris Missio pomoże w Libanie. Poznańska fundacja zbiera dary głównie dla dzieci, kobiet i seniorów. Południowy Liban jest bombardowany i okupowany przez Izrael, toczący wojnę z Hezbollahem. Bombardowania sięgają także stolicy, Bejrutu, gdzie schronienia szukają uchodźcy z południa. Sytuację na miejscu opisuje członkini fundacji Anna Mikołajczyk.
2: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski. I są też, niestety widzimy na zdjęciach, namioty, w których w tej chwili ci ludzie z południa wypędzeni, którzy uciekali właściwie w minuty, musieli zawinąć cały swój dobytek i uciekać. Oni teraz mieszkają w namiotach na obrzeżach Bejrutu.
3: Wielkie larum się podnosiło, gdy Izrael atakował Palestynę, gdy tam toczyły się działania wojenne. A jak to jest z Libanem?
2: No właśnie, z jakiegoś powodu o Libanie mówi się niewiele, natomiast jest to kraj, w którym byliśmy, który odwiedzaliśmy, jest bliski nam, dlatego że Liban przyjął chociażby, który sam jest małym krajem, przyjął przynajmniej 1,5 miliona uchodźców z Syrii jeszcze w czasie wojny. Oni są bardzo gościnni, bardzo otwarci, bardzo pokojowi. Kiedy ich pytamy, czego potrzebujecie, to oni mówią, pierwsze co mówią, pokoju. Ale wiemy, że są potrzeby też takie zwykłe, materialne, o których zresztą zaraz powie pan prezes. I myślę, że to jest najtrudniejsze, że wiemy, do kogo ta pomoc dociera, wiemy, że zostali zapomniani przez świat współczesny, być może dlatego, że po prostu jest to kraj malutki, który nie bardzo kogokolwiek interesuje. Dlatego staramy się my pomóc tym, o których nikt nie chce dzisiaj mówić. O cierpieniu Libańczyków mówi się niewiele, dlatego właśnie my chcemy nieść tą pomoc razem z polskimi żołnierzami, którzy są na misji, którzy są na miejscu i którzy tą pomoc dostarczą.
3: Przez nawet te kilka lat przetoczył się przez ten kraj konflikt, wylecieli uchodźcy z Syrii. Jak ten kraj się zmienił?
2: No już nawet w 2022 byliśmy na przykład w sierocińcu, który wspieraliśmy i widzieliśmy na ścianach jeszcze pociski po wojnie, która odbyła się właśnie 20 lat wcześniej. I oni mówili, że no cały czas próbujemy stanąć na nogi, ale gospodarka Libanu również po wybuchu w porcie, po tych wszystkich konfliktach, on jakby strasznie była w złym stanie. Ludzie nie mieli wypłat, nauczyciele nie otrzymywali pensji, więc no cały czas troszeczkę funkcjonowali na takim trybie przetrwania. Natomiast dzisiaj dostałam zdjęcia, czy wczoraj od Basimy, która opiekowała się tym sierocińcem i wysłała mi zdjęcie, że z sierocińca jakby już nie zostało praktycznie nic, gruzy i wszystko jest właściwie zniszczone. Na całe szczęście dziewczynki, które nie miały rodziców, zostały przeniesione w bezpieczne miejsce, ale no te obrazy łamią serce, że myślę sobie, jak bardzo pragnęli pokoju i myślę,

0: Myśleli o stabilizacji, natomiast no nie minęły 2 lata czy 3. Są jeszcze w gorszej sytuacji niż byli wtedy, która dla mnie wydawała się jednak jakimś ogromnym koszmarem i niesprawiedliwością.
1: Ta wojna ostatnia przyniosła też w zasadzie kryzys ekologiczny dla Libanu. Te pociski, które spadały na chociażby pola, które zatruwają to środowisko.

Ta wojna ostatnio przyniosła też w zasadzie kryzys ekologiczny dla Libanu. Te pociski, które spadały na chociażby pola, które zatruwają to środowisko.

0: chociażby europejskich, które wesprą Liban w odbudowie. Libańczycy, oni zawsze mówią, ja się nie martwię, bo my wiemy, że powstaniemy z gruzów. Oni mają taką ogromną wewnętrzną determinację, że była już jedna wojna, była druga, przeżyjemy i to, wstaniemy na nowo. I to jest właśnie w nich dla mnie fascynujące, że nawet jak do nich dzwonię i ja bym pewnie siedziała w kącie i płakała, oni ciągle mówią, nie, słońce nad Libanem wstanie ponownie, że jesteśmy jak te cedry libańskie, które właśnie wznoszą się ku górom. I to jest piękne, że oni nie tracą tej nadzieje, choć wiem, że jest im bardzo trudno się pogodzić z tym, że znowu zostali niesprawiedliwie zaatakowani, dlatego wiemy, że jest tam Hezbollah, który tak de facto prowadzi wojenkę z państwem Izrael. Państwo libańskie od tego się chce odciąć, chce pokoju, natomiast wiadomo, że jak na każdej wojnie najbardziej cierpią na niej cywile, dzieci, osoby starsze, chore, które w tej chwili nawet nie mają zagwarantowanej podstawowej opieki, no bo nie ma leków, nie ma pieniędzy na ich zakup. Transporty nie docierają ze względu na to, że to jest ograniczony ruch lotniczy chociażby.
1: A czy pani ma takie momenty, w których się już łamie? Jak tu dalej pomagać, skoro wszystko idzie w tę stronę?
0: Jak już dochodzę do tego momentu, w którym chciałabym się łamać, to mówię, nie, ty jesteś w Polsce, masz wszystko, czego ci potrzeba, zrób coś dla tych ludzi, nie zostawiaj ich. To jest twoja misja, pracujesz w Fundacji Pomocy Humanitarnej i to jest chyba pierwsze, co wtedy właśnie się odpala, nie? Że przemień smutek w działanie, zrób to. Wiemy, że jest wiele dobrych osób, które czują jakąś bezradność, ale widzą, że są organizacje gotowe do niesienia tej pomocy. My jesteśmy z jedną z nich, dlatego chcemy tą pomoc nieść, bo to daje paliwo, ale też również im na miejscu. Że pamiętam, jak byliśmy w tam Libanie, był taki dyrektor szkoły, który powiedział, wam się wydaje, że robicie niewiele, a samo to, że przyjeżdżacie tutaj, przywiecie pomoc chociażby dla dzieci w szkole, dla nas to jest jak ocean dobra, który nam pomaga wstać. To są jak fale, które nas niosą i dają nadzieję.
2: Prezes Fundacji Mateusz Cofta mówi o potrzebach w Libanie.
3: Jesteśmy organizacją, która już od wielu lat wspiera w różnych trudnych sytuacjach. Sygnały o potrzebach, o cierpieniu ludzi mobilizują nas i dają wiele, wiele takiego paliwa do tego, żebyśmy zrobili jak najwięcej i jak najlepiej pomogli ludziom. Myślę, że to, że niesiemy nadzieję razem z pomocą humanitarną, razem z tymi darami, które przekazujemy od naszych darczyńców, od tych, którzy wspierają fundację, jest takim paliwem dla nas i to nas mobilizuje do skutecznego działania.
1: Jakie dary warto w zasadzie tutaj przynieść i jakie będą przekazane tam dalej?
3: Rzeczywiście sytuacja w Libanie pokazuje, że tą grupą ludzi, którzy są najbardziej poszkodowani, są kobiety, dzieci, ludzie starsi i chorzy. Stąd też to, co zbieramy, chcielibyśmy, żeby odpowiadało ich potrzebom. Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam te najtrudniejsze teraz chwile.
1: Gdzie, jak można to przekazać?
3: Fundacja Pomocy Humanitarnej, siedziba jej mieści się na ulicy Junikowskiej 48 i tutaj codziennie od 8 do 17 można przywieźć dary, ale też można oczywiście wesprzeć naszą działalność środkami finansowymi, które można przelać na konto, do czego zachęcamy. Staramy się patrzeć na każdą złotówkę w taki sposób, żeby jak najwięcej dobra z tego wycisnąć.
2: Dary można dostarczyć do fundacji do 13 lipca. Sparingi ze słowackim Żeleziarne Podbrzeżowa i czeskim Bohemians rozpoczną przygotowania Lecha do nowego sezonu. Mistrzowie Polski do końca tygodnia pozostają w Poznaniu, później udają się na dwutygodniowy obóz do Wronek, by jak najlepiej przygotować się do spotkań o Superpuchar Polski i o Ligę Mistrzów z duńskim Aarhus.
4: Nie ma wątpliwości, że Lech Poznań znajduje się obecnie w o wiele lepszym miejscu niż w poprzednim sezonie. Zachował najważniejsze postacie, przedłużył kontrakt z newralgicznym zawodnikiem kluczowym, jakim jest Luis Palma. Przeprowadził pierwsze transfery, które są naprawdę jakościowymi wzmocnieniami. Także tak jak trener Nils Frederiksen mówił, że to lato będzie zupełnie inne, będzie o wiele lepiej przeprowadzone niż poprzednie, tak myślę, że po aktualnych ruchach Lecha zdecydowanie możemy w to wierzyć. I Lech Poznań pod tym względem myślę, że jakoś szczególnie Lech Poznań nie zmieni swoich przygotowań względem poprzedniego sezonu. Ta intensywność pewnie pozostanie na zbliżonym poziomie. Pomysł na grę i tak dalej pozostanie ten sam. Lech będzie wyznawał tą samą filozofię i te same mechanizmy na treningach będzie implementował. Tylko w zasadzie pozostawało pytaniem, kto zostanie w tej drużynie i jak to będzie przebiegać pod względem aklimatyzacji nowych zawodników. I chyba możemy w tym momencie powiedzieć, że Lech przystępuje do rywalizacji w nowym sezonie z o wiele lepszej pozycji niż poprzednim razem, biorąc pod uwagę to wszystko. Ale wiadomo, że no jest to dopiero początek, jeszcze dużo może się zmienić. Aarhus to jest zespół, którego chyba najbardziej chciał uniknąć trener Nils Frederiksen, jednak ja się przychylam do opinii

0: które śledzę u ekspertów, które śledzę też wśród kibiców w social mediach. Jeżeli chce się pójść po Ligę Mistrzów i jeżeli jest się pewnym, że do tej ligi się awansuje pod względem swoich umiejętności, to Aarhus to jest rywal, którego obowiązkowo trzeba przejść. Nie można się go bać. Jeżeli chce się myśleć o Lidze Mistrzów, no to trzeba takich rywali jak Aarhus przechodzić, pokonywać i w ogóle nawet się nie bać. Szczególnie, że jest to drużyna, która nie uniknęła problemów po tym sezonie. Straciła swojego najbardziej bramkostrzelnego zawodnika. Wykruszyły im się najważniejsze postacie w defensywie, która była ich takim, bym powiedział, taką wizytówką, a zatem to jest drużyna, która no, ma swoje problemy i tych problemów nie ukrywa i jeszcze ich na dodatek teraz nie rozwiązuje. Kolejna sprawa to jest to, że Aarhus zostało mistrzem Danii przez to, że swoje problemy, swoje dołki posiadali dwaj hegemonii, czyli Kopenhaga i Midtjylland i w ten sposób oni się wstrzelili w tą lukę. Także stwierdziłbym, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i Lech Poznań ma wszelkie możliwości, żeby przejść tego rywala w drodze po Ligę Mistrzów. Tym bardziej, że wydaje się, że kiedy właśnie pokonają go już w tej drugiej rundzie, no to potem powinno być już w teorii z górki.
1: Mówi Michał Korek z redakcji sportowypoznań.pl. Do klubu trafił na stałe już Luis Palma, a do niego dołączyli bramkarz Mateusz Lichs, irański skrzydłowy Alahjar Sayad Manesh oraz środkowy obrońca z Gany Terry Yegbe. Pierwszy mecz ligowy to starcie z Krakowią 25 lipca.
2: Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca. Przed wami grupy, do których należała tamta magiczna dekada. Fun Factory, Master Boy oraz Mr. President. Ten zespół zaliczany jest do czołówki nurtu Eurodance. Sprzedał na świecie ponad 20 milionów singli i płyt. Choć działał krótko w latach 90., to zdobył serca fanów. Później były próby jego reaktywacji, ale bez większego sukcesu. Do czasu, kiedy w 2013 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory.
3: Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic. Let's

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture'a. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi.

po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy'm czy Coriną. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Ski Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa.

Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Master Boy. Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Master Boy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

0: spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku.
1: Here's Master Boy, who tells you what to do. Forget about the trouble, I know we're all night. Just listen to the music, it makes you feel right.
2: Shake it up and dance.
1: Dance.
2: Shake it up and dance.
0: Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach.

Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii. This is the song.

Na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numery Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 96 roku z zespołu odeszła Trixie, uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy La Bouche. Publiczność od razu ją pokochała. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w kawałku Mr. Feeling, a który promował kolejny album. On zawierał też inny przebój Show Me Colors.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Masterboy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Masterboy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Masterboy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelmann, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the Sun.

Jednak to dopiero rok 96 okazał się przełomowy dla zespołu. Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową. Wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom. Przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single. Shut it out.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine.

ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

Każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: do 29 czerwca. Ełbuwie, wie, wie, wie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
5: BYD. Build your dreams.
7: Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
10: Reklama.
11: 107.4
10: Vox FM Poznań.
11: Vox FM Poznań.
12: W trakcie kąpieli zniknął pod wodą. Na początek poważny wypadek na Mazowszu. Świadkowie uratowali tonącego mężczyznę. Niebezpieczne upały. Lekarze ostrzegają, przed nami dzień z bardzo wysokimi wartościami. W wiadomościach też sport. Koniec fazy grupowej. Poznaliśmy wszystkie mundialowe pary 1/16 finału. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek Mazowsze i krok od tragedii. Świadkowie uratowali mężczyznę, który wczoraj wieczorem zaczął topić się w zalewie Karczunek koło Kałuszyna. Mężczyzna zniknął pod wodą w trakcie kąpieli. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chustun. Mateuszu, co z poszkodowanym?
13: Na brzeg wydobyli go świadkowie, którzy zareagowali widząc, że mężczyzna się topi. Po wyjęciu z wody 37-latek nie oddychał. Rozpoczęto więc resuscytację, którą przejęli następnie policjanci i strażacy. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia.
12: Tylko wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Od początku czerwca liczba ta wynosi 38. Alerty trzeciego stopnia niemal w całej Polsce. Przed nami skrajnie wysokie temperatury, które mogą być również bardzo niebezpieczne. Termometry mogą pokazywać dziś nawet 42 stopnie. SMS-owe ostrzeżenia rozesłało już Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A jak radzić sobie z taką pogodą?
14: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
12: Radzi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Opola i wskazuje, co powinno nas zaniepokoić.
14: Bóle głowy, zmęczenie, gorsza koncentracja, to mogą być właśnie pierwsze symptomy odwodnienia czy udaru cieplnego.
12: Niebezpieczna pogoda utrzyma się także jutro. W prognozie znów dzień z temperaturami bliskimi 40 stopni. Nawet do 9000 zł dofinansowania, tyle mogą otrzymać gospodarstwa, które będą zbierać deszczówkę. Zakłada to program walki z suszą Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort chce postawić przede wszystkim na inwestycje w zbieranie wody opadowej, ale nie tylko. Szczegóły programu zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
16: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem

0: Tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj trzeba uważać na niebezpieczne upały. Te odczują mieszkańcy całej Polski. W niektórych miejscach mogą paść rekordy ciepła i termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie. Takie wartości pojawią się na zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze od 32 do 39 kresek. Synoptycy prognozują też burze. Wyładowania spodziewane są głównie w zachodniopomorskim. Lekki spadek temperatury możliwy dopiero w środę.
1: The Best of Pierwsza Zmiana.
2: Konrad Piwowarski,
3: Julia Hren
4: i Paweł Pawelec.
5: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.
6: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: A my przenosimy się do Łodzi, gdzie też plan się zepsuł.
3: No niestety, ulica Radka w Łodzi. Na Bałutach funkcjonariusze znaleźli tam 42-latka poszukiwanego listem gończym. Tam poszło narkotyki i inne przestępstwa, o które był podejrzewany. No i weszli do mieszkania. Pani, która była w mieszkaniu, oświadczyła, że nikogo nie ma poza nią w tym mieszkaniu. Ludzie kochani, problem jest taki...
1: Policjanci nie uwierzyli, rozumiem?
3: No, że nie uwierzyli. Mhm. No i tak patrzą. A za firanką stoi chłop. I się ukrywa.
1: I super się schował. Ja uważam, że jeszcze powinien zasłonić sobie oczy, tak jak dzieci, jak się bawią w chowanego, i udawać, że on nie istnieje.
3: Nie ma mnie, nikt mnie nie widzi. No niestety zauważyli go, ale ja mam wrażenie, że ci przestępcy to są coraz głupsi.
1: Tak?
3: No tak, no kiedyś to chłop by się schował pod łóżkiem.
1: Pod podłogą.
3: W szafie, tak.
1: W pawlaczu.
3: Za firanką. Przecież za firanką wszystko widać. Ludzie kochani, zasłona. Można, za zasłoną to się można schować.
1: No można, bo ona jest taka gruba, tak. Porządna i jeszcze zasłoni ci nogi, jak będziesz
3: stał. No właśnie, tutaj, ale to uwaga, to tutaj trzeba uważać, żeby nogi nie wystawały, bo to też jest taki sposób, jak się w chowanego grało, to
1: nogi wystawały, niestety.
3: No, idziemy dalej. Jeszcze? Żaluzje? Mhm. No tutaj nie za bardzo.
1: No nie, bo to prześwity są.
3: Tak, rolety żaluzje. Antywłamaniowe.
1: Może być ciężko za nimi się schować, bo one są na zewnątrz.
3: To prawda, ale wtedy mogą nie znaleźć ciebie.
1: O, myślę, że tak.
3: Tylko, że trzeba mocno się trzymać wtedy parapetu z zewnątrz.
1: No, to już jest bardziej skomplikowane.
3: Wertykale, to takie pionowe rolety.
1: Ale to też słabo, bo to wciąż roleta i wciąż te prześwity.
3: Dosyć mocno odstawiać. Za czym można jeszcze się, co jeszcze w oknie jest?
1: Co jeszcze jest w oknie? No. Taka pani, co obserwuje osiedle.
3: No za nią, w sumie za nią to można.
2: Pierwsza zmiana.
3: Ale zaraz, nie. Przecież to jest miejski monitoring. To ona zaraz doniesie.

0: The Best of Pierwsza Zmiana. Od rana z Boxer B. Tak było w czwartek.
1: Omijajcie szerokim łukiem Malbork.
2: A czemu? Tam krzyżacy wrócili?
1: Gorzej.
2: A co?
1: Pojawił się marcepanomat.
2: O, a

0: RMF jest to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Omijajcie szerokim łukiem Malbork.
2: A czemu? Tam krzyżacy wrócili?
1: Gorzej.
2: A co?
1: Pojawił się marcepanomat.
2: O, a

0: 4, 6, 9 i 12 sztuk marcepanki w cukrze, pudrze, kakao, skórce pomarańczowej i z pistacjami.
1: Ale po prostu po co?
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że marcepanomat ma sens tylko wtedy, jak będzie działał na tej samej zasadzie, co butelkomat. Mhm. Bierzecie marcepanowe Merci, wyrzucacie i dostajecie zwrot kasy.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Ci, którzy lubią, już piszą na 6098698.
2: Pierwsza zmiana.
3: Tylko The Vox FM.

0: jest to pierwsza zmiana. Od rana z OCD. Tak było w czwartek.
1: Szukamy jakiegoś słowa, które będzie adekwatne do 40 prawie stopniowych temperatur, które już niedługo.
2: Piec
1: upał to za mało.
2: Piec hutniczy z termoobiegiem w egipskim krematorium na razie mi się najbardziej podoba. Trochę długie.
1: Pasuje, ale trochę długie. Będzie jak w air fryer. Gorący podmuch i my frajerzy po takiej temperaturze chodzimy.
2: Dzwonicie też do nas na 609-869-869.
3: Piekło będzie. Marcin, pozdrawiam.
2: Marcin, nie będzie piekło, no chyba, że kebaba ostrego.
1: Jeśli chodzi o dzisiejszy upał, myślę, że spokojnie można powiedzieć patelnia. Tak, po śląsku mówi się hica, takich wiele SMS-ów przyleciało.
2: Aha.
1: Mamy jeszcze żar, ogień, solara, skwar, ukrop, lampa, to już
2: no lampa najczęściej się pojawia, dni apokalipsy, piekła i Armagedonu są też, będziemy się piec jak na grillu.
1: Nowym słowem na upały powinno być słowo gump, gorąco aż mózg paruje.
2: Ładne.
1: O,
2: no
1: super.
2: I ostatnio też trenduje słowo wała.
1: Wała?
2: No, że to nie będzie upał, tylko będzie wała.
1: Okej, okay. A kto to wymyślił, jakieś dziecko?
2: Wała.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: The best of pierwsza zmiana.
4: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dostaniesz coś za świadectwo?
11: No raczej, rabat od Media Expert.
10: Wow, też chcę!
11: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
10: Mega!
12: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Gorąco.

0: niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I jest!
7: Wystartowała mi

0: mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama 107,4
2: Fox FM Poznań.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi farba na Mistrzostwach Świata? Dobrze kryje. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Vox FM.
1: Vox FM robi lata. Robi lata. Let me talk to you.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Było w piątek.
2: Jedni się cieszą, że zaczynają się wakacje i mają same powody do radości, ale niestety nie wszyscy.
3: No niestety, jak przeczytaliśmy w mediach wczoraj, znana piosenkarka Dorota R. i jej były mąż Emil S. oskarżeni. Usłyszeli wczoraj zarzuty.
2: O defraudację 23,9 miliona złotych i zagadkową spółkę na Malcie.
3: No ale to nie jedyna zagadka, no bo Dorota R., znana piosenkarka, i my się zaczynamy zastanawiać, kogo chodzi.
2: No właśnie, piosenkarka.
3: To wiadomo, bo dane ukryli, tak?
2: No tak. Ja miałam nauczycielkę Dorotę w szkole, ale ona nie była R, ale zawsze była taka szemrana, więc to mogłaby być ona.
3: Ja sobie sprawdziłem najczęstsze nazwiska na R. Rutkowski, Rutkowska może być Dorota.
2: No.
3: Rybak, Rogowski, Romanowski, Rybicka może być, Różańska, Ratajczak, Rataj, Rosińska. Kojarzysz?
2: Ale znasz jakąś
3: Rzepka,
2: piosenkarkę?
3: Rudnik. No właśnie, kurczę. Znaczy, mam... Czy domyślam się, kto to może być?
2: Tak?
3: Ale tak domyślam się i się zaczynam zastanawiać, czy my, bo my gramy jej piosenki, takiej jednej Doroty R. I czy my nie powinniśmy tych piosenek trochę zmienić, tak żeby też ukryć tę tożsamość?

0: Reklama.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych.

0: Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
6: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
5: BYD. Build your dreams.
7: Reklama.
8: 107.
7: 4.
8: Vox FM.
7: Poznań.
9: Są zarzuty dla obywatela Ukrainy, który groził prezydentowi Polski. Policja chce deportacji mężczyzny. Unia Europejska pomoże Wenezueli. To po katastrofalnym trzęsieniu ziemi zginęło prawie 1,5 tysiąca osób. W wiadomościach też apel lekarzy przed wyjazdami zagranicznymi. Pamiętajmy o szczepieniach. Minęła 11. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek jednak informacje sprzed chwili. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym koło Konina. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami, drugiej udało się wydostać o własnych siłach. Ma jednak poparzenie ciała. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza. Groził śmiercią prezydentowi, usłyszał już zarzuty. Policja z Zielonej Góry zatrzymała 36-letniego obywatela Ukrainy. Jak wiecie z Vox FM, to po tym, jak do sieci trafiło nagranie rozmowy z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego. Teraz mężczyznę czekają poważne konsekwencje.
10: Odbyły się czynności procesowe z udziałem podejrzanego. Mężczyzna usłyszał zarzuty znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gruźb karalnych pozbawienia życia z użyciem broni palnej.
9: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. Prokuratura wysłała już do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Z kolei policja wystąpi z wnioskiem o deportację. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. 5 milionów euro dla mieszkańców Wenezueli. Taką pomoc uruchomiła Unia Europejska w związku z niszczycielskim trzęsieniem ziemi w tym kraju. O pomocy poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jak podkreśliła, oprócz wsparcia finansowego, Unia uruchomiła mechanizm ochrony ludności Unii Europejskiej, w ramach którego kilka państw członkowskich wysłało do Wenezueli zespoły poszukiwawczo-ratownicze, a także strażaków oraz personel medyczny. Europa stoi po stronie Wenezueli w tej godzinie próby, napisała w sieci Kallas. W katastrofie zginęło 1430 osób, ponad 3 tysiące jest rannych. ONZ szacowała liczbę zaginionych na około 50 tysięcy. Temperatura w Polsce może przekroczyć dziś 40 stopni. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Na przykład na Lubelszczyźnie w ubiegłym roku pod opiekę lekarzy trafiło ponad 130 osób z objawami przegrzania organizmu. Do tego dochodzą poparzenia słoneczne.
11: Blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.
9: Mówiła Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy przebywania na słońcu do godziny 16.

0: 16. I w temacie dbania o zdrowie zostajemy. Przed wakacyjnymi wyjazdami wiele osób pyta o szczepienia przeciwko chorobom tropikalnym. O czym warto pamiętać, sprawdził Dawid Olszewski.
1: Przed wyjazdem, szczególnie do krajów Afryki, Azji i Ameryki Południowej, warto skonsultować się z lekarzem medycyny podróży, który oceni ryzyko zdrowotne, zaleci szczepienia i przygotuje do wyjazdu.
2: Żeby nas zabezpieczył na choroby tropikalne, które dla naszego regionu nie są normalne i źle je znosimy.
1: Radzi Katarzyna Kuligowska, ekspertka medycyny podróży. Pan Jakub

0: importowani do Polski.
1: W walizce warto mieć też dobrze wyposażoną apteczkę, która może okazać się niezbędna w kryzysowej sytuacji.
2: Powinny się w niej znaleźć m.in. leki przyjmowane na stałe, elektrolity, leki przeciwgorączkowe oraz preparaty na oparzenia. Pogodowe mapy dzisiaj czerwone od alertów. Przed nami niebezpieczne godziny z temperaturami nawet powyżej 40 stopni. W niemal całej Polsce wydano alerty trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja będzie dziś w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. To właśnie tam spodziewane są rekordy ciepła. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do jutra. Synoptycy spodziewają się również burz.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup

0: Laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Reklama. 107,2

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji

0: 9 za kilogram. Biedronka.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: Oszczędni tankują taniej.
5: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
3: BYD. Build your dreams.
4: Reklama.
5: 107.4
4: Vox FM, FM.
5: Poznań.
6: Wybuch w budynku koło Konina. Jedna osoba uwięziona pod gruzami. Potężne uderzenie Ukrainy w Rosję. W ogniu stanęła rafineria ropy naftowej. Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. I o tym powiemy na koniec.
7: Minęła godzina 12. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
6: Na początku

0: Po uderzeniu Ukrainy w Rosję w ogniu stanęła rafineria ropy naftowej. Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem i o tym powiemy na koniec.
1: Minęła godzina 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Na początku ważnego wybuchu w budynku gospodarczym, który został przerobiony na mieszkalne. Pod gruzami uwięziona jest kobieta.
2: Ta pierwsza część budynku, w której ona się znajduje, całkowicie zawalona. Na szczęście jest z nią kontakt, jest przytomna i teraz próbujemy się do niej dostać.
0: Mówił nam Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie. Ranny został mężczyzna, któremu udało się wydostać z zawalonego budynku. Ma poparzenie, przetransportowano go śmigłowcem ratowniczym do szpitala. W drodze jest również specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi. W wiadomościach Rosja i potężny pożar rafinerii ropy naftowej to w mieście Sławieńsk w kraju krasnodarskim. Wcześniej obiekty zaatakowały ukraińskie drony. Atak potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Nasi żołnierze rozpoczęli Dzień Konstytucji Ukrainy bardzo celnymi uderzeniami. Tej nocy nasze dalekosiężne sankcje dosięgły dwóch rafinerii ropy naftowej w Rosji, przekazał ukraiński prezydent. Trafiona została również rafineria w obwodzie jarosławskim. Zełenski powtórzył, że Ukraina kontynuuje operacje, które osłabiają zdolność Rosji do prowadzenia wojny. Wracamy do kraju. Kolejne dwa szpitale na Podkarpaciu mogą zostać połączone. Tym razem chodzi o Brzozów i Krosno. Powodem jest trudna sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Placówka zamknęła ubiegły rok ze stratą w wysokości ponad 32 milionów złotych. Na ten moment odbyła się jedynie wstępna rozmowa marszałka województwa i starosty brzozowskiego, mówi rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Adam Biernacki.
3: Samorząd województwa pokrył już część straty za 2025 rok z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec pracowników, które wynikają z wyroków sądowych. Samorząd udziela też dotacji na inwestycje i remonty. W planie na ten rok dla krośnieńskiej lecznicy zabezpieczono na ten cel około 24 miliony złotych.
0: Przeciwny konsolidacji jest jednak starosta brzozowski Jacek Adamski.
4: Uważam, że byłoby na minus. Szpital brzozowski mocno się rozwija w kierunku onkologii. No i my się w tym specjalizujemy i mamy też wizję rozbudowy szpitala.
0: Na ten moment zarząd województwa czeka na mapę świadczeń, którą przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. Z kolei starostwo oczekuje na spotkanie dyrektora szpitala z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

0: Przepraszam, ale Marta jeszcze miała o smerfach coś powiedzieć.
1: No tak? Miała, ale mogę powiedzieć za godzinę.
0: Dobra, to o tym powiemy. No gorąco, jest człowiek rozkojarzony, tak to może być. Marta, czy tylko mnie jest gorąco, czy to
1: jest
0: tak,
1: okropnie jest? Gorąco. Jest strasznie, to jest piekło.
0: 39 stopni. Praktycznie w całym kraju, na zachodzie nawet do 40 dochodzą termometry. Jajecznicę można robić na asfalcie albo na oczywiście masę samochodowej. Czego oczywiście nie polecamy, lepiej coś smacznego. Chłodnik, o to bym zjadł. Jest weekend. No bo w sumie pora obiadowa, 3 minuty już po godzinie 12. Łukasz Bogdan, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No i oczywiście gramy sobie w rytmie hitów w tej godzinie. Między innymi również połączymy się z Kamilem Rutkowskim, który gdzieś tam w trasie, jeśli chodzi o Zmombol, więc łączymy się z nim już dosłownie za chwilę.

0: 16 minut już po godzinie 12. CC Catch w Radiu Vox FM. Sam raz do jazdy samochodem, a skoro o jeździe samochodem mowa, no to ruszamy w trasę.
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
0: Bo aktualnie teraz łączymy się z Kamilem Rutkowskim, który przemierza setki tysięcy kilometrów. Oczywiście w rajdzie z Łombola do Maroko. Jest aktualnie w okolicach Stuttgartu, czyli w Niemczech. Kamil, słyszymy się. Halo, dzień dobry.
2: Tak, tak, dzień dobry. Łukaszu, witam wszystkich bardzo serdecznie w piękną niedzielę, chociaż bardzo słoneczną, znaczy w bardzo słoneczną, chociaż bardzo gorącą niedzielę. O, to właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć. Tak jest, VfB Stuttgart.

0: Stuttgart gdzieś majaczy na horyzoncie, bo ten Stuttgart dopiero przed nami, mówię przed nami, bo zatrzymałem się na parkingu, żeby tutaj lepiej słyszeć, bo to jednak w końcu Niemcy, a oni, prawda, za kierownicą pilnują tego, co się dzieje, a obok mnie dwa złombole, ekipa numer 700, widzę pojazdy, ekipa numer 353, szukam właścicieli, ale właścicieli, że się tak wyrażę, chwilowo na horyzoncie przynajmniej brak. Przepraszam, czy to... Nie, to jednak nie oni, myślałem, że to oni. Dwie Skody i to są absolutne legendy, jeżeli chodzi o złombol, no bo co jak co, ale Skoda na złombolu po prostu rządzi. Rocznik właściwy, czyli taki początek lat 90. Jedna z tego, co widzę, Forman, druga to Favorita. Forman to jest kombi Favorite. Proszę Państwa, noc za nami, noc spędzona, z tego, co widziałem, w większości w okolicach Norymbergi. To jest o tyle ciekawe, że dwie drogi, którymi można było jechać wczoraj z Chorzowa, czyli jedna taka, powiedziałbym, północna, a czwóreczką i od razu Niemcy, albo druga południowa, którą również ja pojechałem, czyli Czechy i właśnie później Niemcy, zbiegała się mniej więcej właśnie w okolicach Norymbergi. No i tam dotarli. Tam przenocowaliśmy, każdy jakoś we własnym zakresie, chociaż mam wrażenie, że na początku jeszcze tak troszeczkę nieśmiało, ale teraz plany są o wiele ciekawsze, bo przemierzamy te Niemcy przy temperaturze mniej więcej 36 stopni na termometrach. Zresztą za chwilkę się przekonacie o tym, bo przypomnę, że numer 609 2x869 na WhatsAppie do dyspozycji złombola, także za granicą to można wysyłać i nagrania, i zdjęcia, i wideo, na co tylko macie ochotę. Ktoś mówił, że wczoraj zanotował w swoim pojeździe wewnątrz 52 stopnie, bez klimatyzacji. Ja jadę klimatyzowanym samochodem. No właśnie, więc mogę się, Łukasz, tylko domyślać, co tam się mogło w środku dziać. Gorąco w sercu, gorąco wewnątrz, gorąco troszeczkę także w mózgu, także trzeba się skutecznie ochładzać. Gorąco na zewnątrz, ale sympatycznie, przyjemnie. Kolejne kilometry pożeramy. I jak to mówi cały złombol, aby w stronę Francji, aby do Francji.
1: No to życzymy oczywiście szerokiej drogi, troszkę ochłody wszystkim, którzy no niestety bez tej klimy Dzięki. Muszą przemierzać te kilometry w rajdzie Złombol. Przypominam również, stacja radiowa Vox Złombol wystartowała i można ją słuchać na voxfm.pl oraz w aplikacji Radia Vox FM. Kamil, to do usłyszenia, może za godzinkę sprawdzimy, gdzie tam się przemieścicie.
0: Bardzo
1: i co
0: proszę.
1: Tam u was. No to do usłyszenia, szerokości, hej!
2: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie Złombola.
1: A my gramy dalej w rytmie hitów Clean Bandit, Demi Lovato, Solo, między innymi już za chwilkę, a to doskonale znane rytmy. Aż tak się chłodnie zrobiło. Groupstone na szczycie, zróbcie sobie głośniej, szerokości wszystkim, którzy w trasie.

0: Only Two Times w Radiu Vox FM. Za 24 minuty już będzie godzina 13. 609-86-9-869 to numer do mnie. Piszcie je w każdej sprawie, a najlepiej jak sobie radzicie oczywiście z tą ekstremalną pogodą. Paweł napisał, że właśnie wrócił z Rawy Mazowieckiej oczywiście do Katowic. Teraz już odpoczywa z rodzinką, basenik, te sprawy. Można się delikatnie schłodzić. Pozdrowienia dla taty, który uwielbia naszą stację. Serdecznie pozdrawiamy całą rodzinkę i oczywiście czekamy na więcej takich właśnie wiadomości. Aleksandra Stan, Mr. Saxobeat za chwilkę i Shakira.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Links.

0: Tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.

0: kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama 107.4
6: Vox FM Poznań.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 6:05.
2: 6:30.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
3: Dobry, dobry.
4: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
3: Wow.
6: Ale zrobiliście mi dzień.
4: Słuchaj codziennie od 6 rano.
7: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199.

0: A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7400.
4: Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7400.

0: dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
2: BYD. Build your dreams.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Tragiczny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Nie żyje motocyklista. Synoptycy ostrzegają, uważajcie na upały. Dziś na termometrach ponad 40 stopni. Stała amerykańska wojskowa baza w Polsce coraz bardziej realna. Minister obrony przekazał nowe informacje.
1: Minęła godzina 13, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: Na początek śmiertelny wypadek na S7 w rejonie Chęcin w Świętokrzyskiem. Zginął tam 38-letni motocyklista.
2: 38-latek kierujący motocyklem z nieustalonych na ten moment przyczyn utracił panowanie nad maszyną, zjechał ze swojego pasa ruchu, a następnie uderzył w bariery. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu była prowadzona reanimacja motocyklisty. Niestety lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Kierowcy muszą spodziewać się dużych utrudnień w ruchu. W korku stoi obecnie kilkadziesiąt samochodów. Wysokie i bardzo niebezpieczne temperatury. Przed nami upalny dzień. Synoptycy wydali alerty trzeciego stopnia niemal dla całego kraju. Problemem mogą być też gwałtowne burze. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Pierwsze przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić dziś wieczorem na północno-zachodnich krańcach Polski. Przyniesie je zbliżający się z zachodu niż. Prędkość wiatru w ich trakcie może sięgać 80 km na godzinę. Może im też towarzyszyć grad. Przedtem jednak upały nie zelżeją. Temperatura maksymalna będzie wynosiła od 28 stopni nad morzem przez 35-37 na przeważającym obszarze kraju, do 39 lokalnie na zachodzie. Poniedziałek w większości regionów będzie niezmiennie pogodny, za wyjątkiem zachodniej Polski, tam zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Nadal mogą też występować przelotne opady deszczu z wyładowaniami. Na pozostałym obszarze pogodnie, w kolejnych dniach front atmosferyczny z zachodu będzie się jednak przesuwał w głąb kraju.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Rozmowy z USA w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce weszły w kolejny etap, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawy dalszych decyzji. Przypomnijmy, w połowie czerwca minister informował, że otrzymał od szefa Pentagonu Pita Hegseta pozytywną odpowiedź na list z 29 maja, zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Dzisiaj Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że po pozytywnej odpowiedzi przyszedł czas na kolejny etap rozmów. W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I jeszcze tylko dwa dni będzie obowiązywał program ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszenie wsparcia dla kierowców, bo jak słyszymy, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Program wprowadzono w marcu tego roku. Zakładał obniżenie stawki podatku VAT i akcyzy na paliwa, by zrekompensować nagły skok ceny ropy na giełdach w związku z wojną w Iranie. Minister Energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie. A dzisiaj, mimo przywrócenia akcyzy do poziomu sprzed wojny, ceny paliw w Polsce są najniższe w Unii.
4: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły. Szczególnie, że budżet państwa też jest budżetem, za który ponosimy wszyscy odpowiedzialność.
0: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do 30 czerwca. Na koniec wracamy jeszcze do upałów. Kiedy żar leje się z nieba, na mieście leje się woda. W wielu polskich miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
5: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś.
6: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
7: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
8: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
0: Działanie kurtyn wodnych na własnej skórze przetestowała nasza reporterka Anita Zalewska.
1: Szczęściara. Mam ogłoszenie, sprzedam kołdrę, tanio, bo jest kompletnie niepotrzebna.
0: Poduszkę też,
1: też można tak, właśnie. No niestety, takie wysokie temperatury również jutro, pojutrze delikatne ochłodzenie w okolicach czwartku. Wtedy na termometrach mamy zobaczyć w okolicach 20, tak wiesz, 7-6 stopni, czyli troszkę chłodniej.
0: Czyli będzie można odetchnąć.
1: Tak, to prawda. Póki co, dziś wieczór do 23-24 stopni, jutro powtórka z rozrywki, czyli aktualnie znowu w okolicach 36 stopni. Weekend. To nie wiem co powiedzieć, czy witam was gorąco, raczej nie, tak ozięble. Ale oczywiście z wielką sympatią zapraszamy na kolejne spotkanie i godzinę oczywiście w radiu.

0: Blanka i Rodeo w Radiu Vox FM, 17 minut po godzinie 13. Blanka wczoraj rozpoczęła właśnie wakacje we Władysławowie z naszą ekipą. Było pięknie, cudownie, gorąco. No i oczywiście nieustannie taka temperatura za oknami. Jak sobie z tym radzicie? Dajcie znać jakieś sprawdzone sposoby, ponieważ mam dla was wakacyjny box od Vox FM. Tutaj między innymi okulary, torba, jakiś kuler na napoje, te chłodniejsze. Zapraszam serdecznie. Piszcie SMS-ki. A numer to oczywiście 600-9869-869. Po godzinie 14 do kogoś z was oczywiście będę oddzwaniał. I takie fantastyczne prezenty na początek tych wakacji, no bo pierwszy weekend tych wakacji 2026 roku. Może wy gdzieś też już w trasie, gdzieś tam odpoczywacie sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Mam nadzieję, że troszkę chłodu macie. Kombi, Avignon, David Guetta, Alok już za chwilkę u nas.
1: Gdy

0: to dla wszystkich, którzy akurat w trasie, między innymi być może na wakacyjne wypady. Modelki wodarski, lubię cię jak lato, Vox FM, za niecałe 25 minut już będzie godzina 14, teraz...
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
0: Przenosimy się do Kamila Rutkowskiego, który uczestniczy w tym charytatywnym rajdzie z Łombol 2026. Kamil, gdzie jesteście? Jak u was sytuacja? Czy delikatnie się ochłodziło?
2: Niestety, Łukasz, w drugą stronę, bo na termometrach, przynajmniej ten samochodowy, jednak teraz pokazuje 41 stopni na zewnątrz. Niestety, niemieckie autostrady rozgrzane do czerwoności, ale to już ostatnia prosta, bo z dwoma ekipami złombolowymi, jedna łatwy numer do zapamiętania, 700K, to jest Skoda Faworit, którą widzieliśmy. Pozdrawiam serdecznie Martynę i pozdrawiam serdecznie Kamila, weterani, bo to już chyba ich piąty czy szósty złombol. Jedziemy sobie w stronę Francji, aby do Francji, powiem ci więcej. Chyba to jest trochę mit o tych szybkich niemieckich autostradach, remont na remoncie. Ale a propos, jak wspomniałeś o temperaturze, 609 2x869, pod tym numerem na naszym WhatsAppie informacje od Złombolu, między innymi temperaturowe, słuchamy Patryka.
3: Moi drodzy, to mój pierwszy wyjazd na Złombol i od zawsze słyszałem, że to gorąca impreza. No ale 58 stopni w samochodzie to się nie spodziewałem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Vox FM. Ekipa Skoda, że faworyt.
2: Skoda, że faworyt. Pozdrawiamy. 58 stopni w środku. Łukasz, z takimi rzeczami również trzeba sobie tutaj dawać radę. Proszę Państwa, aby do Francji, ale to pogodowo akurat nie zachęca, bo we Francji podobno jest jeszcze goręcej, ale z drugiej strony tam mają sposoby na to, żeby się ochłodzić. Jakie? Jeżeli wy macie jakiś taki sposób, co Złombol mógłby zrobić, żeby się ochłodzić, to z największą przyjemnością przyjmujemy. Dodam jeszcze tylko jedno, bo spotkałem chwilę temu po drodze Skodę Forman. Pozdrawiam serdecznie, to był chyba Paweł, który powiedział mi tak: mam dobrą informację, albo przestał nam kapać olej, albo ten olej się po prostu skończył. Oczywiście trzymam tutaj kciuki za pierwszą opcję, zdecydowanie bardziej prawdopodobna. Mam nadzieję przynajmniej, bo trzeba do tego Maroko jeszcze jakoś dojechać. Pewnie jesteś ciekaw, Łukasz, jeszcze tylko tak na koniec powiem ci, ile jest kilometrów jeszcze teraz do Maroko.
0: Dokładnie,
2: tak,
0: ile wam zostało?
2: No to uwaga, już patrzę dokładnie w moją mapę. Na teraz pokazuje 2252 km. Dla tych, którzy jadą przez Algeciras, do tego trzeba dołożyć mniej więcej jeszcze 500. W związku z tym ponad 2,5 tysiąca kilometrów, w tym przeprawa promowa. Mamy nadzieję lada moment pożegnać się z Niemcami. Witamy piękną, słoneczną Francję. Zostaje jeszcze Hiszpania, no i oczywiście Maroko. Najważniejsza informacja jest taka, i to jest informacja z takiego naszego wewnętrznego złombolowego czatu. Wszyscy jadą. Wszyscy do tej pory jadą, na szczęście, z tymi temperaturami samochodu.

0: jakoś sobie radzą.
1: I trzymamy kciuki oczywiście za was. Serdecznie pozdrawiamy. Elegancja Francja na horyzoncie. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: No oczywiście wy możecie słuchać Vox Wombol. Oczywiście stacja wystartowała. Słuchacie na VoxFM.pl i w aplikację Radia Vox FM. Trzymamy kciuki za wszystkich. 58 stopni w aucie. To szkoda, no, nie można nawet kierownicy chyba trzymać. Ale trzymamy kciuki.
2: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Wombola.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa.
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hiperketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Tymczasem poznańscy dziennikarze wyciągają na światło dzienne niesamowite informacje. Już jest w salonach Azardo nowa kolekcja oświetlenia zewnętrznego. Piękne modele lamp outdoorowych, tarasowych i ogrodowych, które wniosą do ogrodów oraz na balkony i tarasy blask prawdziwej magii. Azardo Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. Azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
15: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
16: Zaprasza Karlik, oficjalny dealer marki BYD. Poznań Franowo, ulica Torowa 8.
17: BYD. Build your dreams.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak.
20: A jak lemoniadę?
18: No też.
19: To poprosimy.
18: Ale co?
20: Wszystko.
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Reklama.

0: Lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: Gen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama
2: 107.4
1: WUX FM Poznań.
2: WUX FM Poznań.

0: Tragedia na jeziorze pod Toruniem. Utonął tam mężczyzna. To kolejna ofiara wypadku nad wodą w ten weekend. Dramatycznie sucho w polskich lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem pożarowym. Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. I o tym powiemy na koniec.
1: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
0: Na początek tragedia na jeziorze Zacisze pod Toruniem. Mężczyzna spadł z deski SUP i zniknął pod wodą. Służbom nie udało się go uratować.
2: Po godzinie 17.20 z wody wyłowione zostało ciało 44-letniego mężczyzny. Działania były prowadzone wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Prowadzone teraz w tej sprawie postępowanie wyjaśni przyczynę i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
0: Mówił Sebastian Dobrzeniecki z policji w Toruniu. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Od początku czerwca liczba ta wyniosła 38. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Problem dotyczy łącznie 5 województw. Według map opublikowanych dziś najtrudniejsza sytuacja jest na terenie Dolnego Śląska, Mazowsza, Lubuskiego, Opolszczyzny i Świętokrzyskiego. Pożar może wzniecić nawet iskra. Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
3: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
0: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych i dodaje, że ze względu na upały w działaniach w terenie bierze udział więcej pracowników niż na co dzień.
3: W tej chwili liczymy, że mamy 12 tysięcy pracowników, czyli połowę wszystkich pracowników zaangażowanych w patrolowanie lasu i przygotowanie do zagrożeń z tym związanych.
0: A Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu rozpoczęły się wakacyjne kontrole urzędników.
4: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
0: Mówiła nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu. A jak wyglądają kontrole w lodziarniach i małej gastronomii?
4: Sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
0: Osoba, która nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat. Kłótnia o wioskę Smerfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor nie chciał się wypowiadać. Zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
5: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
6: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
5: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku, po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
7: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
0: Dodaje Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor podkreśla, że do tej pory żaden uprawniony do oceny organ nie stwierdził naruszeń związanych z jego inwestycją.
1: Skoro o Zakopanem mowa, no to ciekawe jak tam miś na Krupówkach, pewnie mu gorąco.
0: Oj, to na pewno.
1: Radzę się schować w jakiejś jaskini, najlepiej mroźnej właśnie w tych rejonach. No ale właśnie, dzisiaj cały czas upalnie gorąco, chociaż wieczorem i w nocy i jutro w ciągu dnia w większej części kraju możemy spodziewać się opadów deszczu. Może niestety też zagrzmieć, a jak grzmi, to również silne powiewy wiatru. Chowajcie wszystko, co macie na tarasach i balkonach, żeby było bezpiecznie.
8: Jest weekend. Yes, weekend.
1: Póki co 4,5 minuty już po godzinie 14. Nieustannie zapraszam do spędzenia tego popołudnia niedzielnego. Oczywiście z radiem Vox FM. Excited. Dziś ci to powiem, to już za chwilkę. Będzie też Michael Tello, ale teraz The Color.

0: Katrin, Air Technology w radiu Vox FM w rytmie hitów. Za 25 minut będzie godzina 15. Tymczasem Pawła to jest już prawdziwa technologia, Witamy Pawła na antenie radia Vox FM, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Pawełek przysłał zdjęcie, że się chłodzi, ma piękny basen, a w tym basenie ma również pewnego zwierzaka. Co to dokładnie jest?
1: To jest różowy flaming.
0: O, proszę bardzo. To jest twój pomysł, czy może kogoś z twoich przyjaciół, znajomych?
1: Bardziej żony.
0: A, tak myślałem, że to żona właśnie tam może sobie wypoczywać na tym flamingu. I co tam, grillujecie? I jaka w ogóle temperatura u was jest?
1: No, dzisiaj bym powiedział, jest dość ciepło, 38,5.
0: A gdzie się dodzwoniłem? Śląsk, z tego co pisałeś.
1: Dokładnie Czeladź.
0: O, proszę bardzo, to pozdrawiamy wszystkich, którzy tam są. Grillujecie, jakiś obiadek, coś w planie?
1: Tak. Kiełbaska.
0: I to bez grilla,
1: i
0: nie?
1: Różne przysmaki z grilla, tak.
0: Nawet bez. No dobra, no to co, Paweł, wszystkiego dobrego ci życzę dla całej rodzinki. Odpoczywajcie sobie tam fajnie w to niedzielne popołudnie. No i mam dla ciebie prezenty na początek tych wakacji. Wakacyjny właśnie box od Vox FM. Tutaj między innymi okulary, torba, ręcznik, klapki Vox FM. To dla was.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Pozdrawiamy w takim razie. Trzymaj się, pa, pa.
1: Cześć.
0: No i właśnie, tak się wygrywa w Radiu Vox FM. Wy też możecie, oczywiście piszcie nieustannie, co tam u was, jak sobie radzicie oczywiście z tym upałem, a ja za chwilkę gram dalej fantastyczne piosenki Money, Don't Be So Shy, czy też Lickily, I Fall Rivers. Za chwilkę u nas, zostańcie z nami.
2: Jest weekend
3: w rytmie hitów Vox FM. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa.
2: A, no to kupimy taniej, akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok

0: Katastrofa lotnicza we Francji. Rozbił się tam cywilny samolot. Są ofiary. Koniec akcji ratunkowej w Wielkopolsce. Strażakom udało się wydobyć spod gruzów poszkodowaną kobietę. W wiadomościach też pamięć o czerwcu 56. Poznań uczcił rocznicę tamtych wydarzeń.
1: Minęła godzina 15. Czas na wiadomości Radia Fox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
0: A w wiadomościach pilne doniesienie z Francji. Na północy kraju rozbił się samolot cywilny. Zginęło 11 osób. Na miejsce katastrofy udaje się szef francuskiego MSW. Jak poinformowały lokalne władze, w samolocie znajdowało się 11 osób. Oprócz pilota, 5 instruktorów i 5 osób, które miały wykonać skoki ze spadochronem. Poszkodowana kobieta wydobyta spod gruzów. Strażakom udało się dotrzeć do mieszkanki zawalonego budynku. To w Kopydłowie Nowym koło Konina. Jak wiecie z Vox FM, wcześniej doszło tam do wybuchu. Ogromna część budynku uległa zawaleniu. Pod gruzami znalazła się kobieta, której na pomoc ruszyli strażacy.
2: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana. Cały czas była przytomna, w łóżnym kontakt, była poparzona. Została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
0: Mówił Sebastian Andrzejewski ze Straży Pożarnej w Koninie. Podczas wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna, który uległ poparzeniu, ale wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Został przetransportowany do szpitala. Przyczyna eksplozji nie jest na razie znana. Uwaga kierowcy, 4 samochody zderzyły się między Kurowem a Rykami na Lubelszczyźnie. Trasa S17 w kierunku Warszawy jest zablokowana. Nie ma informacji o rannych. Utrudnienia mogą potrwać do około 3 godzin. Upał, a na termometrach bardzo niebezpieczne wartości. Niemal w całym kraju obowiązują ostrzeżenia 3 stopnia przed wysokimi temperaturami. Na ochłodę możemy liczyć jedynie nad morzem i na północno-wschodnich krańcach Polski.
3: Najcieplej będzie na zachodzie naszego kraju, gdzie możemy się spodziewać temperatury maksymalnej sięgającej 40 stopni, lokalnie nawet 42 stopni. Ostrzeżenia ze stopniem drugim obowiązują jedynie dla części powiatów nadmorskich, dla Warmii i Mazur oraz dla rejonu Suwalszczyzny.
0: Mówiła Anna Gryczman z synoptyki MGW. Alerty w sprawie upałów będą obowiązywały także w najbliższych dniach.
3: Cała fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę. Dodatkowo zostały wystawione także ostrzeżenia na burze dla północno-zachodniej części Polski.
0: Pierwsze burze mogą pojawić się dziś na Pomorzu Zachodnim. 70 lat temu wyszli na ulicę za chlebem i wolnością. Trwają obchody rocznicy poznańskiego czerwca 56. Kombatanci, politycy i związkowcy złożyli kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi ofiary krwawo stłumionego zrywu robotniczego. Więcej w materiale Ary Habir.
4: Włodzimierz Warsiniak. Tutaj rozpoczęła się walka między ludźmi, którzy żądali chleba, a Urzędem Bezpieczeństwa, gdzie maltretowano i rozstrzeliwano ludzi. Jeżeli bym jeszcze raz miał z bronią stanąć, to mimo że jestem tak słaby, stanąłbym jeszcze raz o wolną Polskę.
5: Marek Macutkiewicz, uczestnik Poznańskiego Czerwca. Dzięki pierwszemu zrywowi Polska się ruszyła i żyjemy dzisiaj w dużo lepszych czasach. Niech się młodzi trzymają i się nie dają zawsze nie poddawać się w żadnych przypadkach. Takie jest zalecenie przynajmniej starego weterana.
0: Do Poznania przyjechali prezydent Karol Nawrocki, a także przywódcy Węgier, Łotwy i Albanii. W wydarzeniach z 56 roku zginęło ponad 50 osób, a blisko 240 zostało rannych.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już pierwsze 2 tygodnie wakacji będą słabsze. Więcej gości zapowiada się od połowy lipca, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie, powyżej 50. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w 4. tygodniu wakacji.
0: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci się pojawią. Pojawiły się też rezerwacje od Litwin, Niemców czy Słowaków.
1: No co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. No ciepło jest. No właśnie, tak będzie
0: ciepło
1: dzisiaj.
0: Ciepło, mało powiedziane.
1: Jutro, nie wiem czy na szczęście, może delikatnie popadać, więc ten deszcz bardzo potrzebny, bo lasy niestety suche jak pieprz. Uważajcie, jeśli wybieracie się na jakąś wycieczkę, żeby tam w cieniu troszkę posiedzieć, żadnym ogniem, absolutnie. Może też niestety zagrzmieć wieczorem i w nocy w okolicach 23 stopni, oczywiście na plusie, więc się będziemy odkrywać. Pięć minut po godzinie 15. Marta Kiermasz z wiadomościami wróci do nas oczywiście już za godzinę, o godzinie 16, a my za chwilkę gramy.

W rytmie hitów Pedro, czyli troszkę przyspieszamy. Tam jeszcze Espresso Macchiato też będzie, no i połączymy się ze Złombolem, czyli z Kamilem Rutkowskim. Łukasz Bogdan, witajcie.

0: to smacznej tej kabusi w niedzielne popołudnie, 16 minut po 15, Tommy Cash w Radiu Vox FM. No, oczywiście rozmawiamy tutaj, niektórzy siedzą sobie nad basenem, niektórzy nie. A co tutaj robi pan na przykład?
1: Ja też sobie imprezuję na działeczce, basenik, grillek, Mariusz, ze Szczecina.
0: Tak trzeba żyć. Pozdrawiamy, Mariuszku, gorąco. To znaczy nie gorąco. Normalnie, no. Teraz można się troszkę ochłodzić z grupą Bonnie M, Rivers of Babylon.

0: Ale Farben, Body Talk w radiu Vox FM. Za 28 minut już będzie godzina 16. Nie wiem, jak w waszych samochodach, pewnie klima działa. A jak jest, jeśli chodzi o uczestników z Wombol?
1: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Wombola.
0: O tym opowie oczywiście Kamil Rutkowski. Kamil, czy wśród tych załóg są też załogi kobiece? To mnie bardzo interesuje.
2: O, to jest bardzo ważne pytanie. Pozdrawiamy ponownie już z samej końcóweczki Niemiec, bo mamy ostatnią długą prostą do Francji. Oczywiście, że są. Pewnie, że tak. Jest masa pań. Mało tego, często to panie są w ogóle prowodyrkami tego, żeby jechać na Złombol. Tak było na przykład w przypadku Martyny, zresztą co ja będę tutaj dłużej mówił, sami posłuchajcie.
3: Nowka, fajnie, pierwsza minęła.
4: Bardzo
3: a ty
4: fajnie.
3: Swój pierwszy Złombol?
4: Nie, czwarty.
3: To ty jesteś weteranką. I cały czas faworytą?
4: Tak.
3: Czyli byłaś Turcja, tak? Norwegia, dobrze
4: byliśmy,
3: myślę?
4: Tak. Pierwszy nasz to była Albania w 2022. Potem mieliśmy przerwę, do Nazare nie pojechaliśmy, bo było za gorąco, ale no teraz wybraliśmy Maroko.
2: Martyna, zdradzę tylko przez chwilę, jak mnie zobaczyła, to mówi błagam, czy ja mogę się zabrać z tobą dalej, bo na pewno masz klimę. Ale później odmówiła, jak proponowałem, to mówi nie. Ale o klimę prawie się pokłóciłem, wyobraź sobie, na parkingu, bo spotkałem inną ekipę z Wombola przez sympatycznych panów, dwóch fryzjerów i towarzysza, który mógłby być fryzjerem, ale nie ma włosów. No i tym podobno wspiera tychże fryzjerów. Rozmawialiśmy sobie również o ich samochodzie.
5: To jest nas drugi, ale tej Skody trzeci, bo wzięliśmy go od załogi z Krakowa.
6: W Norwegii byli?
5: Tak, oni byli w Norwegii.
6: Okej, czyli mamy Polska, Turcja, to jest zeszły rok, Norwegia tak. Dwa lata temu i w tym roku wiadomo Maroko. Tak.
2: No właśnie, jadą sobie dwóch panów fryzjerów. Uwaga, ważna informacja dla wszystkich załóg, mają sprzęt fryzjerski ze sobą i bardzo chętnie golą, wystarczy z 8 dorzucić do skarbonki, a oni wiedzą, jak zbierać, bo mają 28 tysięcy złotych. Uzbierane od darczyńców, to wszystko idzie oczywiście na dzieciaki z domów dziecka. Wielkie brawa! Serdecznie pozdrawiam tę ekipę, bo dzisiaj się umówiliśmy, że nocujemy razem gdzieś w okolicach Lyonu i tam właśnie będziemy podążać, chociaż słowo podążać chyba nie najlepiej brzmi w tym kontekście, bo powiem ci, Łukasz, że co chwilę trzeba się zatrzymywać i delikatnie raz chłodzić samochód, dwa chłodzić hamulce, trzy chłodzić głowę, cztery chłodzić się, temperatury po prostu nieziemskie, ale od czego jest Złombol? Złombol się takimi rzeczami nie przejmuje, Złombol po prostu jedzie przed siebie. Obok mnie przed chwilą dwie ekipki, bo się podjechały, 548, czyli Polones i no i faworyta, 394 ekipa. Pamiętajcie o numerze 609-869-869, ja o tym powtarzam, na naszym WhatsAppie.

Odjechały 548, czyli Polones i no i faworyta 394 ekipa. Pamiętajcie o numerze 609 869 869, ja o tym powtarzam na naszym WhatsAppie.

0: Coś się popsuło, dokładnie Aleksowi udało się zorganizować pomoc. Pozdrawia ze słonecznej Francji ekipa 4 Lublinki i Honker. A wy lecicie z nami i pokazują, jak słuchają Vox FM. No serce rośnie, Łukasz. Ja też cię słucham, od razu ci mówię. Ja też cię całą drogę słucham.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo proszę, z przyjemnością.
1: Wszyscy, którzy podróżują, czy to na wakacje, czy z Łombolem do Maroka, pozdrawiamy i szerokiej drogi, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Jedno oko na Maroko. Vox FM na trasie z Łombola.
3: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, że się nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No co tu jest?
5: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
14: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
16: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Tylko w KFC.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: Reklama.
13: 107,4.
14: Vox FM Poznań.
15: Ewakuowanych kilkuset pasażerów pociągu na początek awaria na torach między Modlinem a Legionowem. Dogaszanie może potrwać do późnego wieczora. Na Mazowszu płonęła hala, w której składowano odpady chemiczne. Nad morzem coraz więcej turystów. Dostępnych noclegów ubywa z każdym dniem.
16: Minęła 16:00, czas na wiadomości Radia Fox FM, na które zaprasza Marta.

0: Ale najprawdopodobniej są to rekordowo wysokie dziś temperatury.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach teraz tragiczny wypadek w zachodniopomorskim. Na S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce zdarzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Trasa w kierunku Szczecina jest zablokowana. Nawet do późnego wieczora może potrwać dogaszenie pożaru w Mszczonowie koło Żyrardowa na Mazowszu. Jak wcześniej informowaliśmy, strażacy walczyli tam z ogniem w hali, w której składowane były odpady chemiczne. Pożar objął budynek o łącznej powierzchni około 400 m². Teraz, jak przekazał nam rzecznik żyrardowskich strażaków, sytuacja jest już opanowana.
2: Nie ma w tej chwili zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Pożar nie rozprzestrzenia się poza budynek. Jego dogaszanie ze względu na ekstremalną temperaturę i tutaj ograniczenie pracy ratowników może potrwać nawet kilkanaście godzin.
1: Mówił Jarosław Belina ze Straży Pożarnej w Żyrardowie. Przyczyna wybuchu ognia jest ustalana. W wiadomościach Dolny Śląsk. Ciała dwóch osób odnalezione w jednym z mieszkań w Legnicy. Natknął się na nie mężczyzna, który chciał odwiedzić sąsiadów. Na miejsce wezwano policję.
3: Na miejscu policjanci ujawnili ciało 66-letniego mężczyzny oraz 51-letniej kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te wspólnie spożywały wcześniej alkohol. Na obecnym etapie postępowania nie stwierdzono śladów ani okoliczności wskazujących na udział osób trzecich.
1: Mówiła nam Jagoda Ekiert z policji w Legnicy. Przyczynę zgonu ma wykazać sekcja zwłok. Po fali upałów czekają nas gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Niosące je front atmosferyczny zacznie napływać do Polski dziś, późnym wieczorem z północnego zachodu i będzie przesuwał się w głąb kraju.
4: Czyli mniej więcej z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawę, Pomorze, po Warmię. Jutro w ciągu dnia to apogeum upałów z zachodniej Polski przesunie się bardziej do Polski centralnej i południowo-wschodniej. Na zachodzie nieco się ochłodzi.
1: Przekazała nam synoptyki z IMGW Anna Gryczman. Alerty przed wysokimi temperaturami utrzymają się do jutrzejszego wieczora. A upały i słońce przyciągają ludzi nad morze. W Gdańsku i okolicznych kurortach widać już wyraźny wzrost ruchu turystycznego, który przekłada się na rosnące oburzenie noclegów.
5: Oburzenie hoteli w Gdańsku w sezonie wakacyjnym jest naprawdę wysokie. Z doświadczenia wiemy, że ono się zawsze waha pomiędzy 90 a nawet 95%. Także można powiedzieć, że no praktycznie wszystkie pokoje są wyprzedane. W samym tylko sezonie letnim w zeszłym roku Gdańsk odwiedziło ponad 1,1 miliona gości.
1: Mówił Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. W Trójmieście w sezonie letnim działa około 20 oficjalnych kąpielisk. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, dzisiaj trzeba uważać na niebezpieczne upały. Te odczuwają mieszkańcy całej Polski i będą nam doskwierać aż do wieczora. I właśnie wieczorem synoptycy prognozują też burze. Wyładowania spodziewane są głównie w zachodniopomorskim. Lekki spadek temperatury możliwy dopiero w środę, a od czwartku już maksymalnie 25 stopni. Więcej deszczu oraz burz.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
3: Tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku.

Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku.

0: Cashman. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.

0: Reklama.
1: I jest!
2: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu, z kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w dwóch teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej. Zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego. I 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Out of Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech,

W Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie to Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA.

podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club.

kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później

Założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsład jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama

fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płyty fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi. Jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid

Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimmon, Sarah Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Out of Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Out of Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak: każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Ekspres Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
17: To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap.

Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory. Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Skoczył on na 3 miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, w Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsce na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 5,5 miliona egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego 2 nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list

przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe. Do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Florida i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14. miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację

Jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również dwóch reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowe, szósty w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie. Rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazły się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został trzecim artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4. miejsce na liście Billboard 200, ale pierwsze na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8. miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1. listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem jeden, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową płytę.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie to You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home.

podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory, wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sion czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku

Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
22: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
23: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP 1 i w TVP Sport.
24: Poznań ponownie pomaga ofiarom wojny. W podsumowaniu dnia powiemy o zbiórce darów dla mieszkańców bombardowanego Libanu organizowanej przez Fundację Redemptoris Missio. Sprawdzimy też, jak Lech Poznań rozpoczął przygotowania do walki o Mistrzostwo, Superpuchar Polski i Ligę Mistrzów. W Vox FM na 107.4 czas podsumować czwartek. Paweł Adamczewski, zapraszam serdecznie. Redemptoris Missio pomoże w Libanie. Poznańska fundacja zbiera dary głównie dla dzieci, kobiet i seniorów. Południowy Liban jest bombardowany i okupowany przez

0: Izrael toczący wojnę z Hezbollahem. Bombardowania sięgają także stolicy Bejrutu, gdzie schronienia szukają uchodźcy z południa. Sytuację na miejscu opisuje członkini fundacji Anna Mikołajczyk.
1: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski. I są też, niestety widzimy na zdjęciach, namioty, w których w tej chwili ci ludzie z południa wypędzeni, którzy uciekali właściwie w minuty, musieli zawinąć cały swój dobytek i uciekać. Oni teraz mieszkają w namiotach na obrzeżach Bejrutu.
2: Wielkie larum się podnosiło, gdy Izrael atakował Palestynę, gdy tam toczyły się działania wojenne. A jak to jest z Libanem?
1: No właśnie, z jakiegoś powodu o Libanie mówi się niewiele, natomiast jest to kraj, w którym byliśmy, który odwiedzaliśmy, jest bliski nam, dlatego że Liban przyjął chociażby, który sam jest małym krajem, przyjął przynajmniej 1,5 miliona uchodźców z Syrii jeszcze w czasie wojny. Oni są bardzo gościnni, bardzo otwarci, bardzo pokojowi. Kiedy ich pytamy, czego potrzebujecie, to oni mówią, pierwsze co mówią, pokoju. Ale wiemy, że są potrzeby też takie zwykłe, materialne, o których zresztą zaraz powie pan prezes. I myślę, że to jest najtrudniejsze, że wiemy, do kogo ta pomoc dociera, wiemy, że zostali zapomniani przez świat współczesny, być może dlatego, że po prostu jest to kraj malutki, który nie bardzo kogokolwiek interesuje. Dlatego staramy się my pomóc tym, o których nikt nie chce dzisiaj mówić. O cierpieniu Libańczyków mówi się niewiele, dlatego właśnie my chcemy nieść tą pomoc razem z polskimi żołnierzami, którzy są na misji, którzy są na miejscu i którzy tą pomoc dostarczą.
2: Przez nawet te kilka lat przetoczył się przez ten kraj konflikt, wylecieli uchodźcy z Syrii. Jak ten kraj się zmienił?
1: No już nawet w 2022 byliśmy na przykład w sierocińcu, który

0: która odbyła się właśnie 20 lat wcześniej i oni mówili, że no, cały czas próbujemy stanąć na nogi, ale gospodarka Libanu również po wybuchu w porcie, po tych wszystkich konfliktach, on jakby strasznie była w złym stanie, ludzie nie mieli wypłat, nauczyciele nie otrzymywali pensji, więc no, cały czas troszeczkę funkcjonowali na takim trybie przetrwania. Natomiast dzisiaj dostałam zdjęcia, czy wczoraj, od Basimy, która opiekowała się tym sierocińcem i wysłała mi zdjęcie, że ze sierocińca jakby już nie zostało praktycznie nic, gruzy i wszystko jest właściwie zniszczone. Na całe szczęście dziewczynki, które nie miały rodziców, zostały przeniesione w bezpieczne miejsce, ale no te obrazy łamią serce, że myślę sobie, jak bardzo pragnęli pokoju i myśleli o stabilizacji, natomiast no nie minęły 2 lata czy 3. Są jeszcze w gorszej sytuacji niż byli wtedy, która dla mnie wydawała się jednak jakimś ogromnym koszmarem i niesprawiedliwością.
1: Ta wojna ostatnio przyniosła też w zasadzie kryzys ekologiczny dla Libanu, te pociski, które spadały na chociażby pola, które zatruwają to środowisko. Zapytam się wprost, czy ten kraj da się jeszcze odbudować?
0: Ja wierzę, że tak, przy pomocy wielu podmiotów, to znaczy musi być to koalicja państw właśnie chociażby europejskich, które wesprą Liban w odbudowie. Libańczycy, oni zawsze mówią, ja się nie martwię, bo my wiemy, że powstaniemy z gruzów. Oni mają taką ogromną wewnętrzną determinację, że była już jedna wojna, była druga, przeżyjemy i to, wstaniemy na nowo. I to jest właśnie w nich dla mnie fascynujące, że nawet jak do nich dzwonię i no ja bym pewnie siedziała w kącie i płakała, oni ciągle mówią, nie, słońce nad Libanem wstanie ponownie, że jesteśmy jak te cedry libańskie, które właśnie wznoszą się ku górom. I to jest piękne, że oni nie tracą tej nadziei, choć wiem, że jest im bardzo trudno się pogodzić z tym, że znowu zostali niesprawiedliwie zaatakowani. Dlatego wiemy, że jest tam Hezbollah, który tak de facto prowadzi wojenkę z państwem Izrael. Państwo libańskie od tego się chce odciąć, chce pokoju, natomiast wiadomo, że jak na każdej wojnie najbardziej cierpią na niej cywile, dzieci, osoby starsze, chore, które w tej chwili nawet nie mają zagwarantowanej podstawowej opieki, no bo nie ma leków, nie ma pieniędzy na ich zakup. Transporty nie docierają ze względu na to, że to jest ograniczony ruch lotniczy chociażby.
1: A czy pani ma takie momenty, w których się już łamie? Jak tu dalej pomagać, skoro wszystko idzie w tę stronę?
0: Jak już dochodzę do tego momentu, w którym chciałabym się łamać, to mówię, nie, ty jesteś w Polsce, masz wszystko, czego ci potrzeba, zrób coś dla tych ludzi, nie zostawiaj ich. To jest twoja misja, pracujesz w Fundacji Pomocy Humanitarnej i to jest chyba pierwsze, co wtedy właśnie się odpala, nie? Że przemień smutek w działanie, zrób to. Wiemy, że jest wiele dobrych osób, które czują jakąś bezradność, ale widzą, że są organizacje gotowe do niesienia tej pomocy. My jesteśmy jedną z nich, dlatego chcemy tą pomoc nieść, bo to daje paliwo, ale też również im na miejscu. Że pamiętam, jak byliśmy w tam Libanie, był taki dyrektor szkoły, który powiedział, wam się wydaje, że robicie niewiele, a samo to, że przyjeżdżacie tutaj, przywiecie pomoc chociażby dla dzieci w szkole, dla nas to jest jak ocean dobra, który nam pomaga wstać. To są jak fale, które nas niosą i dają nadzieję.
2: Prezes Fundacji Mateusz Cofta mówi o potrzebach w Libanie.
3: Jesteśmy organizacją, która już od wielu lat wspiera w różnych trudnych sytuacjach. Sygnały o potrzebach, o cierpieniu ludzi mobilizują nas i dają wiele, wiele takiego paliwa do tego, żebyśmy zrobili jak najwięcej i jak najlepiej pomogli ludziom. Myślę, że to, że niesiemy nadzieję razem z pomocą humanitarną, razem z tymi darami, które przekazujemy od naszych darczyńców, od tych, którzy wspierają fundację, jest takim paliwem dla nas i to nas mobilizuje do skutecznego działania.
1: Jakie dary warto w zasadzie tutaj przynieść i jakie będą przekazane tam dalej?
3: Rzeczywiście sytuacja w Libanie pokazuje, że tą grupą ludzi, którzy są najbardziej poszkodowani, są kobiety, dzieci, ludzie starsi i chorzy. Stąd też to, co zbieramy, chcielibyśmy, żeby odpowiadało ich potrzebom. Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam te najtrudniejsze teraz chwile.
1: Gdzie, jak można to przekazać?
3: Fundacja Pomocy Humanitarnej, siedziba jej mieści się na ulicy Junikowskiej 48 i tutaj codziennie od 8 do 17 można przywieźć dary, ale też można oczywiście wesprzeć naszą działalność środkami finansowymi, które można przelać na konto, do czego zachęcamy. Staramy się patrzeć na każdą złotówkę w taki sposób, żeby jak najwięcej dobra z tego wycisnąć.
2: Dary można dostarczyć do fundacji do 13 lipca. Sparingi ze słowackim Żeleziarne Podbreżowa i czeskim Bohemians rozpoczną przygotowania Lecha do nowego sezonu. Mistrzowie Polski do końca tygodnia pozostają w Poznaniu, później udają się na dwutygodniowy obóz do Wronek, by jak najlepiej przygotować się do spotkań o Superpuchar Polski i o Ligę Mistrzów z duńskim Aarhus.
4: Nie ma wątpliwości, że Lech

drużyna znajduje się obecnie w o wiele lepszym miejscu niż w poprzednim sezonie. Zachował najważniejsze postacie, przedłużył kontrakt z newralgicznym zawodnikiem kluczowym, jakim jest Luis Palma. Przeprowadził pierwsze transfery, które są naprawdę jakościowymi wzmocnieniami. Także tak jak trener Nils Frederiksen mówił, że to lato będzie zupełnie inne, będzie o wiele lepiej przeprowadzone niż poprzednie, tak myślę, że po aktualnych ruchach Lecha zdecydowanie możemy w to wierzyć. I Lech Poznań pod tym względem myślę, że jakoś szczególnie Lech Poznań nie zmieni swoich przygotowań względem poprzedniego sezonu. Ta intensywność pewnie pozostanie na zbliżonym poziomie. Pomysł na grę i tak dalej pozostanie ten sam. Lech będzie wyznawał tą samą filozofię i te same mechanizmy na treningach będzie implementował. Tylko w zasadzie pozostawało pytanie, kto zostanie w tej drużynie i jak to będzie przebiegać pod względem aklimatyzacji nowych zawodników. I chyba możemy w tym momencie powiedzieć, że Lech przystępuje do rywalizacji w nowym sezonie z o wiele lepszej pozycji niż poprzednim razem, biorąc pod uwagę to wszystko, ale wiadomo, że no jest to dopiero początek, jeszcze dużo może się zmienić. Aarhus to jest zespół, którego chyba najbardziej chciał uniknąć trener Nils Frederiksen, jednak ja się przychylam do opinii, które śledzę u ekspertów, które śledzę też wśród kibiców w social mediach. Jeżeli chce się pójść po Ligę Mistrzów i jeżeli jest się pewnym, że do tej ligi się awansuje pod względem swoich umiejętności, to Aarhus to jest rywal, którego obowiązkowo trzeba przejść. Nie można się go bać. Jeżeli chce się myśleć o Lidze Mistrzów, no to trzeba takich rywali jak Aarhus przechodzić, pokonywać i w ogóle nawet się nie bać. Szczególnie, że jest to drużyna, która

jeżeli chce się pójść po Ligę Mistrzów i jeżeli jest się pewnym, że do tej ligi się awansuje pod względem swoich umiejętności, to Aarhus to jest rywal, którego obowiązkowo trzeba przejść. Nie można się go bać. Jeżeli chce się myśleć o Lidze Mistrzów, no to trzeba takich rywali jak Aarhus przechodzić, pokonywać i w ogóle nawet się nie bać. Szczególnie, że jest to drużyna, która

0: problemów po tym sezonie. Straciła swojego najbardziej bramkostrzelnego zawodnika. Wykruszyły im się najważniejsze postacie w defensywie, która była ich takim, bym powiedział, taką wizytówką, a zatem to jest drużyna, która no, ma swoje problemy i tych problemów nie ukrywa i jeszcze ich na dodatek teraz nie rozwiązuje. Kolejna sprawa to jest to, że Aarhus zostało mistrzem Danii przez to, że swoje problemy, swoje dołki posiadali dwaj hegemonii, czyli Kopenhaga i Midtjylland, i w ten sposób oni się wstrzelili w tą lukę. Także stwierdziłbym, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, i Lech Poznań ma wszelkie możliwości, żeby przejść tego rywala w drodze po Ligę Mistrzów. Tym bardziej, że wydaje się, że kiedy właśnie pokonają go już w tej drugiej rundzie, no to potem powinno być już w teorii z górki.
1: Mówi Michał Korek z redakcji sportowej Poznań.pl. Do klubu trafił na stałe już Luis Palma, a do niego dołączyli bramkarz Mateusz Lichs, irański skrzydłowy Alahyar Sayad Manesh oraz środkowy obrońca z Gany Terry Yegbe. Pierwszy mecz ligowy to starcie z Krakowią 25 lipca.

Jedna z najbardziej docenianych artystek XXI wieku. Sprzedała ponad 150 milionów płyt na całym świecie. Dla wielu jest ikoną popkultury. Przed wami Katy Perry. Tak naprawdę nazywa się Catherine Elizabeth Hudson i urodziła się 25 października 1984 roku w Kalifornii. Jej rodzice są pastorami zielonoświątkowymi i często się przeprowadzali ze względu na to, że w różnych częściach kraju zakładali kościoły. Katie ma też dwoje rodzeństwa, młodszego brata i starszą siostrę. Kiedy była dzieckiem, chodziła do szkół religijnych, jeździła też na tematyczne obozy. Przez wiele lat śpiewała w kościele i pisała swoje własne piosenki, które publicznie wykonywała. Mając 13 lat, dostała swoją pierwszą gitarę. W domu słuchało się głównie muzyki gospel. Muzykę pop odkryła dzięki przyjaciołom, którzy pożyczali jej płyty CD. Na śpiew i pisanie piosenek miał wpłynąć utwór Alanis Morissette, You Oughta Know, którą zagrał jej bliski znajomy. Będąc nastolatką, zaczęła jeździć na rolkach czy surfować. Chodziła też na lekcje tańca. Chciała być jak normalna kalifornijska dziewczyna. Mimo to jej brat nazywał ją chłopczycą. Szkołę średnią Katie ukończyła przed czasem, by skupić się na karierze muzycznej. Jej śpiew przykuł uwagę pewnych osób z branży, dzięki którym zaczęła nagrywać utwory demo i doskonaliła umiejętności pisania utworów. To zaowocowało podpisaniem pierwszego kontraktu płytowego i nagraniem pierwszego albumu ze współczesną muzyką chrześcijańską, który był zatytułowany Katie Hudson, a który ukazał się w 2001 roku. Ruszyła też ze swoimi występami po Stanach Zjednoczonych, których było około 50.

O sukcesie komercyjnym trudno mówić, bo krążek sprzedał się w około 200 egzemplarzach. Miał też mieszane recenzje krytyków. Z kolei firma, która go wydała, zbankrutowała. Katie postanowiła porzucić muzykę gospel na rzecz muzyki świeckiej. Mając 17 lat, przeprowadziła się do Los Angeles i podjęła współpracę z producentem muzycznym Glennem Ballardem, który wcześniej współpracował z jej inspiracją, wspomnianą już wokalistką Alanis Morissette. Przez jakiś czas występowała jako Katherine Perry, po to, by uniknąć pomyłki z aktorką Kate Hudson, aż w końcu przyjęła pseudonim Katy Perry, używając nazwiska panieńskiego swojej matki. I w 2004 roku podpisała kontrakt płytowy z firmą swojego producenta, jednocześnie rozpoczynając pracę nad nową płytą. Ta miała ukazać się na rynku w 2005 roku, ale nic z tego nie wyszło przez problemy, z jakimi zmagała się wytwórnia. Następnie Ballard przedstawił Katie dyrektorowi innej firmy, z którą udało podpisać się umowę. Kiedy wszystkie piosenki były gotowe, a album zatytułowany Fingerprints miał ukazać się w 2007 roku, ponownie te plany zostały pokrzyżowane i krążek został odłożony na półkę, a firma fonograficzna rozstała się z Katie. Później jeden z kawałków, który miał się na nim znaleźć, trafił na ścieżkę dźwiękową do filmu Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów. Zaśpiewała też chórki do jednej z piosenek Mika Jaggera, który z kolei trafił na ścieżkę filmu Alfie. Nagrała też chórki do jednego z utworów zespołu POD. Pojawiła się również w teledyskach dwóch innych grup. Katie została w międzyczasie przedstawiona prezesowi innej firmy, który uznał, że może ona zostać gwiazdą. Podpisała kontrakt płytowy, a firma do współpracy zaangażowała doktora Luka, amerykańskiego muzyka polskiego pochodzenia i producenta muzycznego. Razem mieli stworzyć przebój do materiału, nad którym Katie wcześniej pracowała. I tak napisali dwa, I Kissed a Girl oraz Hot and Cold. Zanim jednak ujrzały one światło dzienne, w listopadzie 2007 roku wydano kawałek pod tytułem You Are So Gay, który miał wprowadzić nowy

karierze Katie nadszedł ten czas, czas na przełom i ogromny sukces. Pod koniec kwietnia 2008 roku nastąpiła premiera pierwszego singla z płyty pod tytułem One of the Boys, wspomnianego I Kissed a Girl. Tak bardzo się spodobał, że już na początku lipca wskoczył na szczyt listy Billboard Hot 100 i nie schodził z niego przez 7 tygodni. W USA kawałek dostał 6-krotną platynę. W tym kraju singiel sprzedał się w blisko 5-milionowym nakładzie, na całym świecie w 8-milionowym nakładzie. Zdominował pierwsze miejsca list przebojów również m.in. w Australii, gdzie dostała za niego 9-krotną platynową płytę, oraz Kanadzie, gdzie przyznano jej 7-krotną platynę. Wiele platynowych płyt otrzymała też w europejskich krajach, m.in. w Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Finlandii czy we Włoszech. Do tego w Nowej Zelandii czy Brazylii. Nie obyło się bez kontrowersji. Grupy religijne krytykowały kawałek za temat homoseksualizmu. Z kolei ruchy LGBT oskarżały wokalistkę o wykorzystywanie biseksualizmu do uzyskania sławy i sprzedaży płyt. Sama Katie twierdziła później, że tekst piosenki opowiada o magicznym pięknie kobiety. Singiel został uznany za 10. najlepiej sprzedający się w XXI wieku i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy żeński występ wokalny pop. W teledysku do otworu wystąpiły przyjaciółki piosenkarki, w tym m.in. Kesha. Kolejnym przebojem z płyty One of the Boys był ten zatytułowany Hot and Cold. Skoczył na trzecie miejsce Billboardu, ale w Europie był już na szczytach list, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie i Słowacji, ale również w Wenezueli. 10-krotną platynę za ten utwór piosenkarka otrzymała w Australii, 8-krotną w USA, wielokrotne w Nowej Zelandii, Norwegii czy Danii. Diamentowe powędrowały do niej z Kanady i Brazylii. W sumie kawałek rozszedł się w 4-milionowym nakładzie. Dwa kolejne single z albumu nie były już tak popularne. A co do samego krążka, to znalazł 7 milionów nabywców na świecie, a Katie w międzyczasie zgarnęła kilka nagród muzycznych. Jedna z firm wypuściła na rynek również limitowaną edycję lalki z jej wizerunkiem. Artystka wyruszyła również w swoją pierwszą trasę koncertową, obejmującą Amerykę Północną, Europę, Azję i Australię.

2009 roku Katie nagrała album koncertowy MTV Unplugged. Wystąpiła również w utworach zespołu 303 oraz w duecie z Timbalandem. Pojawiła się również gościnnie jako jurorka w amerykańskiej edycji programu Idol. Później przyszedł czas na kolejny album, na którym piosenki koncentrowały się na takich tematach jak młodzieńcza miłość, imprezowanie i rozwój osobisty. Dostał tytuł Teenage Dream i ukazał się w 2010 roku. Promowało go 6 singli, z czego 5 California Girls z udziałem Snoop Dogga, tytułowe Teenage Dream, Firework, E.T. oraz Last Friday Night znalazło się na szczycie listy Billboard Hot 100. Wszystkie otrzymały wielokrotne multiplatyny, ale i wiele diamentowych płyt na całym świecie. Każdy jeden singiel sprzedał się w sumie w kilkunastu milionach egzemplarzy. Co do samego albumu, sprzedał się na całym świecie w ponad 12 milionach egzemplarzy. Otrzymał diamentowe i wiele platynowych płyt. Najlepiej sprzedał się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, ale też w krajach europejskich, m.in. w Niemczech, Norwegii, we Włoszech czy w Austrii. Do tego w Japonii, Indiach, Kolumbii czy Brazylii. Krążek promowała trasa koncertowa. To w latach 2011-2012. Obejmowała w sumie 120 koncertów. Wokalistka śpiewała w Europie, Oceanii, Azji, również w Ameryce Północnej oraz Południowej. Tournée przyniosło blisko 60 milionów dolarów dochodu. Na scenie gościnnie wystąpiło kilka innych wokalistek. Wśród nich Ellie Goulding, Robin czy Marina and the Diamonds. Trasę zwieńczył film dokumentalny zatytułowany Katy Perry Part of Me. Zarobił blisko 33 miliony dolarów. Album odniósł ogromny komercyjny sukces, również sami krytycy go chwalili. Niektórzy uznali, że to jeden z najlepszych krążków 2010 roku, ale i całej dekady. Inni pisali, że definiuje on nową złotą erę mega popu i że jest popową perfekcją. To wszystko spowodowało, że artystka otrzymała 7 nominacji do nagród Grammy, w tym za album roku, najlepszy popowy album wokalny czy nagranie roku. Krążek doczekał się również reedycji i ukazał się w 2012 roku. Zawierał nowe piosenki, to Part of Me oraz White

Awake, a który wskoczył na szczyt listy Billboardu. Mało tego, Katy Perry ustanowiła pewien rekord. Została pierwszą artystką, która spędziła 69 kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Czas na kolejny album. Katy zaczęła nad nim pracować pod koniec 2012 roku. W wywiadzie dla magazynu Billboard przyznała, że wie dokładnie, jaki on będzie, łącznie z oprawą graficzną. Później ujawniła, że po rozwodzie, o czym wam powiem w dalszej części, czuła się bardzo pryzmatycznie, stąd tytuł krążka Prism, który ukazał się niemal rok później. Pierwszym promującym singlem został kawałek Roar. Jego tekst skupiał się na walce o siebie i samorealizacji. Komercyjny sukces przyszedł szybko. Zdobył szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Meksyku, Peru, Libanie, Kanadzie czy Korei Południowej. Do tego w wielu europejskich krajach. W Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Irlandii, Słowenii, a w Polsce dotarł do drugiego miejsca. W tym przypadku Katy również wzbogaciła się o wiele platynowych płyt. W samych Stanach zdobyła 15-krotną. Z kolei w Australii aż 22. Tam też był siódmym, który sprzedał się najlepiej w całej dekadzie 2010. Z Kanady i Brazylii przyszły z kolei płyty diamentowe. Roar globalnie sprzedał się w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie. Singiel był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii piosenka roku. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Katy mierzyła się z oskarżeniami o plagiat. Chodziło o utwór piosenkarki Sary Bareilles, zatytułowany Brave. Sprawa jednak nie miała finału w sądzie. Sama Sara przyznała, że przyjaźni się z Katy i nie widzi tu żadnego problemu, a porównania jej nie przeszkadzają. Sami krytycy docenili piosenkę. Niektórzy wskazywali na łatwy, popowy rytm i powtarzające się refreny. Inni uznali, że to jeden z najdoskonalszych popowych utworów, jakie pojawiły się od dłuższego czasu.

Wśród kolejnych singli z albumu Prism znalazło się Unconditionally, Dark Horse, Birthday, This Is How We Do. Sukces Roar powtórzył jedynie ten drugi. To na listach przebojów w Stanach, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, do tego w Finlandii, Meksyku, Nowej Zelandii czy Szwecji. Katie ponownie otrzymała mnóstwo platynowych oraz diamentowych płyt, a co do samego albumu, na całym świecie sprzedał się w 11-milionowym nakładzie. Dostał również nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Album Pop. Promowała go również trasa koncertowa, która ruszyła w maju 2014 roku i trwała do października 2015. W sumie sprzedano 2 miliony biletów, a całe światowe tournée przyniosło ponad 200 milionów dolarów dochodu. W międzyczasie Katy Perry wystąpiła w przerwie finałowego meczu o mistrzostwo w futbolu amerykańskim zawodowej ligi NFL – Super Bowl. Na scenie pojawili się również Lenny Kravitz oraz Missy Elliott. Występ zgromadził ponad 118 milionów widzów w Stanach Zjednoczonych, co było rekordem w historii tego wydarzenia. Sam mecz miał o 4 miliony widzów mniej. Do dzisiaj muzyczne show Katy jest uważane za jedno z najbardziej kultowych ze wszystkich podczas Super Bowl. Czas na rok 2016, kiedy artystka zaczęła pracować nad swoim kolejnym albumem. Przyznała, że pisze piosenki, które łączą i budują relacje, ale i inspirują. Krążek dostał tytuł Witness i ukazał się w połowie kolejnego roku. Katie skupiła się tutaj na elektropopie, który nawiązuje do gatunków dance i EDM. Pierwszym singlem został Chained to the Rhythm z gościnnym udziałem jamajskiego wokalisty Skipa Marleya. Pierwsze miejsce listy przebojów osiągnął m.in. w Polsce, na Węgrzech i we Włoszech. Z kolei w pierwszej dziesiątce był w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Argentynie czy innych europejskich krajach, w tym m.in. w Wielkiej Brytanii. W ramach promocji tego utworu w wielu miejscach na świecie ustawiono kule dyskotekowe, które grały ten przebój. Pobił też rekord jednego z serwisów streamingowych. W ciągu 24 godzin miał ponad 3 miliony odtworzeń. Kolejne utwory promujące album to m.in. Bon Appetit oraz Swish Swish z gościnnym udziałem Nicki Minaj. Nie odniosły już jednak takiego sukcesu jak Chained to the Rhythm. Sam album nie był też już tak popularny jak jego poprzednicy. Na pierwszym miejscu sprzedaży znalazł się na liście amerykańskiego Billboardu w Hiszpanii czy Kanadzie. W tym przypadku Katie dostała co prawda kilka platynowych płyt, jednak więcej było tym razem tych złotych. Oficjalne dane odnośnie sprzedaży nie pojawiły się, ale według Wikipedii na całym świecie sprzedano niecały milion kopii. Artystka przyznała, że w związku ze słabym wynikiem sprzedaży zmagała się z depresją. Wpływ miała na to też publiczna krytyka i rozstanie z dotychczasowym partnerem, aktorem Orlando Bloomem. Promując album, ruszyła w kolejną trasę koncertową, która trwała niemal rok. Z kolei wcześniej, z okazji premiery, artystka przez

4 dni transmitowała swój występ na YouTubie. Ten zakończył się koncertem na żywo, który oglądali widzowie ze 190 krajów. Kolejny album Katy Perry ukazał się w 2020 roku. Dostał tytuł Smile, promował go singiel Daisies, jednak w niewielu krajach dotarł do pierwszej dziesiątki. Tak było w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Holandii, Nowej Zelandii czy Hiszpanii. Otrzymał jednak status platynowej płyty. To w Australii, Brazylii i Kanadzie. Album Smile promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Not the End of the World. Obie piosenki bez większego sukcesu komercyjnego. Sam krążek sprzedał się w blisko 3-milionowym nakładzie na całym świecie. Najlepiej sprzedawał się w Australii, Portugalii, Szkocji, Nowej Zelandii, do tego w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce artystka otrzymała za niego złotą płytę. Miał jednak mieszane recenzje krytyków. Niektórzy pisali, że ma znajome brzmienie i banalne teksty. Z końcem 2021 roku Katy rozpoczęła serię koncertów w Las Vegas. Pomysł na nie narodził się podczas pandemii COVID-19. Jak sama go opisałam, to najbardziej zwariowany, najbardziej kiczowaty spektakl, jaki kiedykolwiek stworzyła. Kontrakt na rezydencję opiewał na 168 milionów dolarów. Trwała niemal 2 lata i przyniosła dochód ponad 46 milionów dolarów. 8 czerwca 2022 roku Katy dostała klucz do miasta i ten dzień został ogłoszony dniem Katy Perry. Później artystka ponownie weszła do studia. Zapowiadała, że pracuje nad radosnym albumem, który później dostał tytuł One for Free, to kod oznaczający w języku angielskim Kocham Cię. I w lipcu 2024 roku wypuściła pierwszy singiel go zapowiadający, który dostał tytuł Woman's World. Niósł on ze sobą feministyczne przesłanie, a inspiracją do jego powstania była kobieca boskość. Nie spotkał się on z przychylnością krytyków. Niektórzy wręcz go zmiażdżyli i uznali, że piosenka jest oderwana od rzeczywistości. Z kolei magazyn Variety umieścił ją na swojej liście najgorszych piosenek 2024 roku. Były też pozytywne recenzje. Jedna z nich mówiła o tym, że kawałek eksploduje energią dance popu. Również samym słuchaczom nie przypadł za bardzo do gustu, bo osiągnął dopiero 63. miejsce na liście Billboardu. Ale były kraje, gdzie dotarł do pierwszej dziesiątki. To m.in. w Ekwadorze, Hondurasie, Argentynie, Urugwaju, Chile czy na Dominikanie. Do tego w Niemczech, Chorwacji, Japonii, na Malcie czy w Szwajcarii. Dla przykładu w Polsce piosenka zajęła dopiero 60. miejsce. Z kolei platynową płytę zdobyła tylko w Brazylii. Kolejnym singlem promującym album był kawałek pod tytułem Lifetimes. W tym przypadku opinie krytyków były już lepsze. Jedni pisali, że to najlepsza piosenka do klubu plażowego nad Morzem Śródziemnym, mając na uwadze romantyczny motyw. Inni, że Katy i jej zespół nadal potrafią pisać wpadające w ucho melodie. Na listach przebojów utwór poradził sobie nieco lepiej niż poprzednik. Skoczył na szczyt m.in. na Węgrzech, a w Polsce był 34. Sam album zajął 6. miejsce na liście amerykańskiego Billboardu, 6. był również w Wielkiej Brytanii, 2. w Australii, 3. w Hiszpanii czy 7. w Chorwacji. Krążek przez niektórych krytyków został okrzyknięty jako najgorszy i najniżej oceniony w karierze Katy Perry. Część uznała go za wtórny, nudny, a nawet jako katastrofalny. Byli też tacy, którzy mieli lepsze zdanie. Uznali go za charakterystyczny dla Katy Perry, który jej fani z pewnością polubią. Promowała go trasa koncertowa, która również ma mieszane recenzje, to m.in. przez, jak niektórzy to określili, żenującą choreografię. Tymczasem Katy Perry może pochwalić się wieloma tytułami i rekordami. W 2013 roku została najchętniej obserwowaną osobą na Twitterze. Obecnie jest jedną z najchętniej obserwowanych artystek w mediach społecznościowych. Mało tego, kilka lat temu magazyn Time umieścił ją na liście 25 najbardziej wpływowych osób w internecie. Była najlepiej opłacaną piosenkarką na świecie, jej majątek szacowany jest na 350 milionów dolarów. Z kolei magazyn Billboard uznał ją za jedną z największych gwiazd popu XXI wieku. Ma na koncie również tytuł najlepszej certyfikowanej artystki cyfrowej wszechczasów w Stanach Zjednoczonych. To za sprzedaż ponad 72 milionów singli cyfrowych. Zdobyła wiele nagród muzycznych, w tym również nagrodę MTV Michael Jackson Video Vanguard Award. To za wybitny wkład i ogromny wpływ na teledyski i kulturę popularną. Sprzedała też prawa do swojej muzyki. To według szacunków za 225 milionów dolarów. Ma na koncie tytuły symbolu seksu i najpiękniejszej kobiety na świecie, które przyznało jej wiele magazynów. Jest też uznawana za królową stylu camp. Charakteryzuje się on odważnymi kolorami i dodatkami. Magazyn Elle nazwał ją gwiazdą popu kochającą kicz, znaną z unikalnego, eksperymentalnego stylu. Ma na koncie role filmowe, filmy dokumentalne, użyczała też głosu w kilku produkcjach, w tym w Smurfach. Była jurorką w amerykańskim Idolu. Tam też spotkała się z oskarżeniami o molestowanie seksualne, kiedy pocałowała jednego z uczestników.

Założyła wytwórnię płytową, ma na koncie udział w reklamach, wydała też aplikację mobilną, w której gracz wcielał się w postać sławnego muzyka. Współpracowała przy projektowaniu ubrań i butów na własne zapachy perfum. Katy Perry znana jest również z działalności filantropijnej. Wspiera różne organizacje charytatywne i inicjatywy, m.in. przekazując im pieniądze. Została ambasadorką dobrej woli UNICEF-u, angażuje się m.in. w pomoc młodym ludziom. Działa na rzecz chorych na raka czy AIDS. I na koniec pytanie, jak rodzice Katy reagowali na jej karierę? Nie akceptowali jej niektórych aspektów, zarówno piosenek, jak i tematów, które w nich poruszała. Przyznają jednak, że kochają Katy, ona kocha rodziców i pogodzili się.

0: Horrendalne ceny przewozów dla osób z niepełnosprawnościami oferowanych przez poznański MOPR. O tym będziemy dziś mówić w podsumowaniu dnia w Vox FM na 107.4. Będzie też o usterkach, które paraliżują działanie biblioteki na Wildzie. Natalia Krystek, zapraszam, ale najpierw o tym, że HCP i wojskowe zakłady motoryzacyjne będą budować i naprawiać pojazdy wsparcia z amerykańskim BAE Systems. Podpisały list intencyjny w tej sprawie. M88 Hercules może być wykorzystany do naprawy czołgów na placu boju, czy jako wóz ewakuacyjny. Dzięki umowie WZMOT już teraz może serwisować te pojazdy, których w polskiej armii jest kilkadziesiąt. Niedawno ogłoszono połączenie dwóch spółek, które będą współpracować przy tym projekcie.
1: My już systematycznie, jeszcze przed połączeniem będziemy zwiększać zatrudnienie, bo prawdziwych, dobrych fachowców jest bardzo ciężko na rynku. Będziemy również ludzi wspierać nową technologią, robotami spawalniczymi, tak żebyśmy byli w stanie zrobić to, co mamy w zamiarze.
0: Mówi prezes HCP i WZMOT Grzegorz Szkaradek. Poznań jest pierwszym w Europie miejscem licencjonowanej produkcji pojazdów od amerykańskiej firmy. 60 zł za 5 km i 80 za 10 muszą zapłacić osoby z niepełnosprawnościami, chcąc skorzystać z transportu oferowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Ten uruchomił możliwość przejazdu specjalnie przygotowanym autem, mówi Bogna Kisiel z MOPR.
2: To nie jest tak, że zapewniamy tani transport, zapewniamy możliwość przemieszczenia się, bo bądźmy szczerzy,

0: Specjalnie przygotowanym autem, mówi Bogna Kisiel z MOPR.
1: To nie jest tak, że zapewniamy tani transport, zapewniamy możliwość przemieszczenia się, bo bądźmy szczerzy,

0: czyli 60 zł do 5 km, 80 do 10 km, ale ja chciałabym przypomnieć, że w 2024 roku te ceny odpowiednio były o 5 zł wyższe, a od tego roku 2024 z całą pewnością podrożało paliwo, nastąpił wzrost wynagrodzeń. Do tego trzeba być w dyspozycji przez 24 godziny, przez 7 dni w tygodniu, więc to jest duże jak gdyby obciążenie po stronie przewoźnika, żeby zapewnić taki transport i być może to właśnie decyduje o tym, że brakuje chętnych firm, żeby realizować tę usługę.
1: Część osób z niepełnosprawnościami, część aktywistów skarżyło się, że no, nawet te ceny są po prostu nieosiągalne dla tych osób.
0: To niewątpliwie tak jest w indywidualnych przypadkach. Natomiast zamówienie transportu na przykład komercyjnego przez taką osobę jest jeszcze droższe.
1: O jakich kwotach mówimy?
0: Znajoma mi na przykład dawała przykład, że żeby mamę na wózku przewieźć, to kosztowało ją to 400 zł. Więc myślę, że w porównaniu do usług taksówkowych, takich osobowych, to te ceny rzeczywiście mogą się wydawać wygórowane. Z drugiej strony, jeżeli taka osoba nie ma możliwości innej dojazdu, to myślę, że to nie jest najgorsza oferta. Ja wiem, że to są ceny wysokie. Natomiast naszym zadaniem jest zapewnienie takiej możliwości po prostu.
1: Czy MOPR to może jakoś dofinansowywać? Czy jest w ogóle na to budżet?
0: W umowie jest wyraźnie zapisane, że koszty są po stronie osoby korzystającej z tej usługi. Natomiast firma pokrywa koszty paliwa, koszty wynagrodzenia kierowcy. My nie oferujemy żadnego dofinansowania. Osoby, które wymagają wsparcia finansowego z racji choroby, trudnej sytuacji finansowej i zawsze do MOPR-u mogą się zwrócić o pomoc finansową czy też rzeczową.
2: O realiach transportu osób z niepełnosprawnościami mówi Sebastian Mankiewicz z Fundacji Włoskowicze.
3: W komunikacji miejskiej czasami trafiamy na takie problemy, że jeśli jedzie na przykład jeden wózek, to nie może zostać zabrany drugi wózek, ponieważ jest jedno miejsce dla osoby. Zmienia się to, bo jest kilka autobusów i tramwajów, które mają po dwa miejsca, no ale jest to mniejszość, więc tak naprawdę wsiadając do autobusu i czekając na niego, nie wiemy, czy ktoś już wsiadł wcześniej i czy pojedziemy tym autobusem, czy nie pojedziemy. Miasto i też inne osoby tutaj z włodarzy sugerują, że no można zawsze wziąć dedykowany transport. No wtedy mamy pewność, tak, że tak jak w taksówce, że to my pojedziemy, a nie ktoś inny. No ale właśnie w Poznaniu ten transport ma trochę dużo wad.
1: Od czego byśmy zaczęli tutaj?
3: Najważniejszą wadą, myślę, no oprócz ceny, o której też możemy wspomnieć, ale jest to, że to nie jest dostępne tak na już. To jest tak kolokwialnie porównywane z taksówkami, natomiast no, tam jest 12-godzinny, że tak powiem, termin przynajmniej zamówienia tej taksówki. No, trudno oczekiwać, że akurat będziemy 12 godzin wcześniej na przykład wiedzieć, żeby nie potrzebować skorzystać z pomocy wieczorowej na przykład, żeby dojechać gdzieś do lekarza wieczorem, więc raczej będziemy to starali się na już po prostu zawołać. Mówię o stanie zdrowia, gdzie nie trzeba używać karetki, tak? Tylko samemu pojechać. To jest jeden z takich przykładów, no ale też tutaj jest problem z tym, że też niektóre dni albo nie funkcjonuje, albo funkcjonuje bardzo drogo, a na przykład jeśli jedziemy na wakacje, czy gdziekolwiek koleją, czy samolotem, no to mamy narzucone z góry terminy i czasem to wypada po 22, czasem wypada to w weekend, no i wtedy ta mobilność też jest gorsza.
1: Te ceny to jest coś, na co osoby z niepełnosprawnościami w ogóle mogą sobie pozwolić?
3: Można by powiedzieć, że niektóre są zmuszone po prostu, bo jak nie ma innej alternatywy, no to tak wygląda. Dla mnie jest to trochę nieakceptowalne, no bo jeśli wiemy, że te samochody nie są prywatne, tylko one są publicznych pieniędzy dofinansowane, no to tym bardziej ten transport powinien być tańszy niż zwykły, a przede wszystkim nie powinien być rozliczany tak skokowo, tak? 5 km 10, no taksówką też mamy oczywiście jakąś opłatę początkową, ale potem mamy rozliczone co kilometr, a nie co jakiś przeskok. No to jest trochę niewiarygodne i w ogóle jakieś takie ciężkie do zrozumienia, bo nie jest to normalne w świecie. No, podróżowałem też za granicą, wiem, że w niektórych krajach są po prostu taksówki dla niepełnosprawnych, nie? Więc może zmienić po prostu koncepcję tego funkcjonowania, bo tutaj widzimy, że miasto nie daje rady, żeby żeby znaleźć firmę, która by się tym zajmowała, może po prostu zamiast szukać firmy, powinno to całkowicie miasto przejąć, tak? Czyli zatrudnić jakiegoś pracownika, który będzie przyjmował te zgłoszenia, albo nie wiem, czy to by miał być strażnik miejski, oddelegowany, czy ktoś inny, no ale w jakiś inny sposób to rozwiązać. To jest takie zamknięte koło, tak? Bo niepełnosprawni nie używają tego transportu, bo nie mogą na niego liczyć. Jak nie mogą liczyć, to szukają alternatywnych rozwiązań.

0: Wiązanie. Przeważnie jest to rodzina i dowóz jakiś indywidualny. W związku z tym jest mały popyt. Jak jest mały popyt, no to firma, która przychodzi, mówi, to jest nierentowne, więc ja muszę mieć duże koszty. No i to się tak nakręca. Dlatego mówię, rozwiązaniem może byłoby, żeby to całkowicie miasto przejęło, bo wtedy nie byłoby tego problemu jakby rentowności, tak? Tylko tak jak mamy usługi w innych grupach społecznych, bo na przykład mamy w Poznaniu coś takiego jak taksówka dla seniora, tak? Dlaczego nie można zrobić czegoś takiego, że właśnie osoby niepełnosprawne z innymi potrzebami? Przypomnijmy, że jeśli ktoś jest osobą na przykład na wózku elektrycznym, to nie ma takiej możliwości, żeby wsiąść do zwykłej taksówki, tak? No i w tym momencie to powinno być rolą miasta, żeby to rozwiązać, ale rozwiązać logicznie, a nie tak, że tak powiem, tylko tak, żeby to się nazywało, że jest rozwiązane.
1: 2 lata temu przewóz osób z niepełnosprawnościami był droższy o 5 zł. Kolejne usterki paraliżują pracę biblioteki na Wildzie. Od 23 czerwca filie przy ulicy Roboczej są zamknięte dla czytelników, bo po raz kolejny zawiodła wentylacja i schody ruchome.
2: No, filia wildecka jest i filia dziecięca jest mega ważna dla naszego osiedla Wilda, które nie posiada innej placówki kulturalnej, praktycznie nie ma kina, nie ma domu kultury i ta biblioteka często staje się takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą nie tylko wypożyczać książki czy filmy, ale również na spotkania autorskie, na warsztaty dla dzieci. Problem na Wildzie jest taki, że mamy bardzo mało takich lokalizacji, takich przestrzeni, w których ta biblioteka mogłaby się znaleźć i znalazła parę lat temu schronienie w galerii handlowej. I ta galeria handlowa okazuje się jest fatalnie zarządzana. Jeżeli coś tam się zepsuje, to sobie tak jest zepsute. No i pół biedy, jeżeli, nie wiem, odpadnie, gniazdko się poluzuje elektryczne, ale jeżeli przestaje działać wentylacja, a nie ma klimatyzacji, jeżeli przestają działać ruchome schody, a biblioteka jest na piętrze, to robi się poważny problem.
1: Mówi Dorota Bonk-Hammermeister z Rady Osiedla Wilda. Społecznicy już 2 lata temu apelowali do władz miasta o pomoc i rozwiązanie problemów lokalowych, jednak awarie wciąż powracają. Radna podkreśla, że jedynym skutecznym rozwiązaniem jest przeprowadzka.
2: 2 lata temu była niemalże identyczna sytuacja. Też biblioteka musiała zostać zamknięta przez różne usterki i wtedy zrobiliśmy wielki raban. Na chwilę się poprawiło. No ale widać, że, nie wiem, zarządca budynku kompletnie nie dba o swoich najemców. Przecież to nie jest tak, że zarządca daje jakoś charytatywnie tam przestrzeń bibliotece. Normalnie płacimy czynsz za to jako miasto. Dlatego no, uważamy, że albo się zarządca weźmie porządnie za naprawianie tych wszystkich rzeczy, które tam trzeba naprawić, żeby biblioteka mogła funkcjonować bez przerw, no albo trzeba będzie znaleźć nową lokalizację dla biblioteki. Właścicielem jest firma, która zajmuje się produkcją kostki brukowej. Myślę, że jeżeli z poziomu, nie wiem, zastępcy prezydenta czy prezydenta odbyłyby się jakieś rozmowy, to może wtedy właściciel bardziej by się tym zainteresował. I 2 lata temu to podziałało.
1: Jak udało nam się ustalić, przedstawiciele biblioteki są w kontakcie z zarządcą budynku w sprawie napraw.

Fenomen. Tak jednym słowem można określić tę artystkę. Błyskawicznie dzięki swojej twórczości została międzynarodową gwiazdą. I choć było to już kilkanaście lat temu, jej dobra passa trwa nadal. Posłuchajcie historii Lady Gagi. Naprawdę nazywa się Stefani Joanne Angelina Germanotta i urodziła się 28 marca 1986 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice mają włoskie korzenie i mają jeszcze młodszą córkę Natalii. Już jako małe dziecko, mając 3-4 lata, Gaga uczyła się grać na pianinie, co później przełożyło się na umiejętność komponowania muzyki ze słuchu, a nie z nut. Jako nastolatka zaczęła chodzić do szkoły katolickiej dla dziewcząt, a później występowała już w małych klubach, w których można było prezentować swoje umiejętności. Następnie studiowała aktorstwo, jednak nie szło jej na przesłuchaniach do różnego rodzaju przedstawień. Postawiła w końcu tylko na muzykę i poszła na studia w tym kierunku. Rzuciła je jednak na drugim semestrze, by postawić na karierę. Inspirowała się muzyką takich artystów jak Michael Jackson, The Beatles, Madonna, Whitney Houston czy Elton John. Swoje pierwsze piosenki nagrała w 2005 roku z jednym z hip-hopowców. Jednocześnie z przyjaciółkami założyła zespół muzyczny i występowały w swoim rodzinnym mieście. W pewnym momencie została zauważona przez łowców talentów, którzy polecili ją producentowi Robowi Fusari. Razem zaczęli pracować nad materiałem, który później wysyłali do firm fonograficznych.

To właśnie Rob nadał jej pseudonim Lady Gaga, nawiązując do piosenki zespołu Queen Radio Gaga. Ponoć pisząc do niej SMS-a chciał ją nazwać Radio Gaga, ale telefon zmienił.

Słowo radio na Lady i tak już zostało. Artystka podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy, ale według różnych doniesień straciła go 3 miesiące później. Jaki był powód, tego oficjalnie nie wiadomo. W międzyczasie poznała artystkę Lady Starlight, która zaczęła jej pomagać przy ustaleniu jej kierunku muzycznego. Razem też występowały.

Pod koniec listopada 2007 roku przyszedł czas na podpisanie kontraktu z wytwórnią. Jej zadaniem było pisanie piosenek dla innych artystów jak Britney Spears czy The Pussycat Dolls. Kiedy jednak piosenkarz i raper Akon usłyszał, jak śpiewa fragment jego piosenki, przekonał jednego z dyrektorów firmy fonograficznej, by to z nią i wokalistką podpisać umowę. Chwilę później pracowała już nad swoją pierwszą płytą. W tym celu przeniosła się do Los Angeles. Tam też założyła własny zespół kreatywny House of Gaga. I przyszedł czas na pierwszy singiel. Na promocję nadchodzącego debiutanckiego albumu wybrany został kawałek pod tytułem Just Dance. Jego oficjalna premiera odbyła się 8 kwietnia 2008 roku. Od razu został przebojem na całym świecie, a później nawet dostał nominację do nagrody Grammy.

po piosence przyszedł czas na wydanie albumu The Fame, bo taki dostał tytuł, ukazał się 19 sierpnia 2008 roku. Najpierw w Kanadzie, a w kolejnych tygodniach na całym świecie. Muzycznie mamy tu synthpop, dancepop i nawiązania do muzyki z lat 80. Gaga porusza na nim tematy miłości do sławy, seksu, pieniędzy, narkotyków i tożsamości seksualnej, ale także temat żądzy gwiazdorstwa. Krążek szybko zaczął sprzedawać się na całym świecie. Spodobał się również krytykom. Mówili, że to dobry, innowacyjny pop i że brzmienie jest wysokiej jakości. Płyta zadebiutowała na drugim miejscu listy Billboard 200, ale na pierwszym Top Electronic Albums. Na całym świecie sprzedała się w blisko 12 milionach egzemplarzy,

Album The Fame promowały jeszcze trzy single: AA, Nothing Else I Can Say, Love Game oraz Paparazzi. A przyniósł wokalistce sporo nagród. Dostał m.in. nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Album Electro Dance. Z kolei piosenka Poker Face zdobyła statuetki w kategorii Nagranie Roku i Najlepsze Nagranie Taneczne. Krążek zdobył też nagrodę brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2010 roku za najlepszy międzynarodowy album. Aby go promować, w marcu 2009 roku Lady Gaga wyruszyła w swoją pierwszą trasę koncertową The Fame Ball Tour. Wcześniej była w tournée z zespołem New Kids on the Block, gdzie była jego supportem. Koncertowała również z zespołem The Pussycat Dolls. Dodajmy, że album The Fame został wpisany również do Księgi Rekordów Guinnessa za to, że spędził najwięcej tygodni na brytyjskiej liście albumów, aż 321. Po sukcesie debiutanckiego krążka przyszedł czas na kolejny. Miała to być kontynuacja, reedycja The Fame z dodatkowymi piosenkami. Wydano też epkę, ale postanowiono, że będzie to drugi album w dorobku Lady Gagi. Jego tytuł to The Fame Monster. Ukazał się 18 listopada 2009 roku, a promował go mega przebój Bad Romance, który z miejsca wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Artystka napisała go, kiedy była w Norwegii, w swoim autobusie turystycznym. Jak sama przyznała, chciała zrobić eksperymentalny pop, opuścić lata 80., a refren zainspirować latami 90. W piosence chodzi o zakochanie się w swoim najlepszym przyjacielu. Jest o obsesyjnej miłości i paranoi, z którymi swego czasu się borykała. Teledysk do kawałka pobił rekord YouTube'a. Lady Gaga została pierwszą artystką, której klip przekroczył miliard wyświetleń.

Lady Gaga na ten album miała taki pomysł. Inspiracja muzyką gotycką i pokazami mody. Ciemna strona sławy stała się jego motywem przewodnim. Drugim singlem, który go promował, był Telefon, nagrany razem z Beyoncé. Pierwotnie kawałek ten został napisany dla Britney Spears, jednak wytwórnia księżniczki popu go odrzuciła. Gaga więc postanowiła sama go nagrać, a jego inspiracją była asfiksja, czyli stan niedoboru tlenu w organizmie. W jednym z wywiadów powiedziała, tu cytat, lęk przed uduszeniem, coś, co silnie odczuwam i czego się boję, nigdy nie pozwala mi zająć się sobą. To, że uwielbiam moją pracę, sprawia, iż jest mi bardzo ciężko wyjść i dobrze się bawić. Z kolei klip to kontynuacja teledysku Paparazzi i stanowi krótki film, trwa ponad 9 minut, w którym artystka składa hołd Quentinowi Tarantino i jego filmom Pulp Fiction oraz Kill Bill.

Na trzeci singiel promujący płytę The Fame Monster został wybrany kawałek Alejandro. Opowiada o żegnających się kochankach. Według krytyków muzycznych w piosence słychać silny wpływ szwedzkich zespołów ABBA oraz Ace of Base. To kolejny przebój Lady Gagi, który osiągnął komercyjny sukces na świecie.

Jeszcze kilka słów o teledysku. Tą inspiracją była miłość gejowska i podziw dla tej miłości. Mamy tam również ujęcia zakonnicy, która połyka różaniec, a towarzyszą jej półnadzy mężczyźni trzymający karabiny. Przez to Liga Katolicka oskarżyła Gagę o bluźnierstwa. Ona przyznała, że jej pragnieniem było oszukać świętych. Krytykom teledysk bardzo przypadł do gustu. Promując album, wokalistka miała ruszyć w trasę z raperem Kanye Westem. Została jednak odwołana po incydencie w trakcie gali MTV Video Music Awards w 2009 roku, gdzie West przerwał przemowę Taylor Swift, która odbierała statuetkę za najlepszy żeński teledysk i oznajmił, że na tę nagrodę zasługuje Beyoncé. Kilka miesięcy później Gaga ruszyła w trasę pod tytułem The Monster Ball Tour. Tylko w Europie zagrała kilkadziesiąt koncertów, w tym w Gdańsku. Ogólnie tournée przyniosło ponad 227 milionów dolarów zysku. Magazyn Billboard podał, że było rekordowe pod tym kątem, jeżeli chodzi o trasy debiutujących artystów, będących główną gwiazdą. Właśnie podczas tej trasy nagrano dokument, za który wokalistka dostała pierwszą nominację do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy. Co do innych nagród, tylko za Bad Romance. Gaga zgarnęła 7 nagród Video Music Awards, a była nominowana aż w 13 kategoriach, co było rekordem. Z kolei później za kawałek i album The Fame Monster dostała statuetki Grammy.

Na całym świecie oba krążki wraz z debiutanckim sprzedały się w ponad 15 milionach egzemplarzy. Z kolei w 2009 roku została ponownie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa, bo jej utwory pobierano w sieci najczęściej w Stanach Zjednoczonych, łącznie ponad 11 milionów razy. To przełożyło się również na kontrakty. Gaga zaczęła reklamować różne produkty firm zajmujących się na przykład sprzętem RTV. Kolejny etap muzyczny u Lady Gagi to 2011 rok. Wtedy artystka wydała kawałek pod tytułem Born This Way. W ciągu 5 dni od premiery sprzedało się 5 milionów singli i to zapewniło jej kolejny wpis w Księdze Rekordów Guinnessa jako najszybciej sprzedający się utwór na jednej z platform z cyfrową muzyką. Od razu wskoczył też na szczyty list przebojów. Sukcesów na tym nie koniec. Kolejne single jak Judas oraz Edge of Glory również bardzo się spodobały i wskakiwały na szczyty różnych list przebojów. Sama płyta pod tytułem Born This Way sprzedała się w pierwszym tygodniu w ponad milionowym nakładzie. Została doceniona przez krytyków, co zaowocowało 3 nominacjami do nagród Grammy. Promując album, Gaga ruszyła w trasę koncertową, która musiała zakończyć się miesiąc wcześniej niż planowano z powodów zdrowotnych wokalistki. Uszkodziła sobie biodro i musiała przejść operację. Mimo to trasa przyniosła dochód blisko 200 milionów dolarów. Zaraz potem piosenkarka zaczęła pracować nad kolejnym albumem, który dostał tytuł Art Pop. Ukazał się w listopadzie 2013 roku, a promowała go piosenka Applause.

Sama artystka opisała płytę jako zupełnie inną od poprzedniczki, jako celebrację i poetycką muzyczną podróż. Śpiewa o sławie, miłości, seksie czy pokonywaniu uzależnień. Płyta jednak miała mieszane recenzje, zarzucono jej brak oryginalności. Mimo to sprzedała się w ponad 2,5 miliona egzemplarzy. Później Gaga wyruszyła w trasę koncertową o nazwie Art Rave – The Art Pop Ball. Podczas turnieju do jej kasy wpadło ponad 80 milionów dolarów. W kolejnym roku zupełnie zaskoczyła swoich fanów, bo nagrała i wydała album jazzowy wspólnie z Tonym Bennettem. Jego tytuł to Cheek to Cheek. W tym przypadku inspiracją była przyjaźń obojga muzyków i uwielbienie do muzyki jazzowej. Bennett, mówiąc o Gadze, powiedział, że jest ona najbardziej utalentowaną artystką, jaką kiedykolwiek spotkał. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Płyta zdobyła dobre recenzje i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy tradycyjny album popowy. Gaga i Bennett wyruszyli w trasę, by promować ten krążek. Rok 2016 to kolejny album na koncie Lady Gagi. Dostał tytuł Joanne, nawiązuje do imienia ciotki wokalistki, a która sama dostała po niej drugie imię. Gaga przyznała, że choć nigdy nie poznała swojej ciotki, to i tak jest jedną z najważniejszych osób w jej życiu. Na albumie dostaliśmy piosenki w stylu soft rocka, dance popu, a nawet country. Jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to artystka poruszyła tematy rodziny i emocji. Płytę promował kawałek zatytułowany Perfect Illusion. Całość spodobała się krytykom i jak można było się spodziewać, płyta wskoczyła na szczyty list przebojów w wielu krajach. Kolejne lata to projekt Narodziny Gwiazdy. Gaga zagrała w filmie obok Bradleya Coopera. Premiera miała miejsce w 2018 roku podczas festiwalu filmowego w Wenecji. Rola przyniosła jej nominację do Złotego Globu czy Oscara. Produkcji towarzyszyła ścieżka dźwiękowa, którą razem nagrali. Promowała ją piosenka Shallow, która z miejsca stała się międzynarodowym hitem, a wokalistka dostała za nią aż 4 nagrody Grammy, Oscara i Złotego Globa.

Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i przygotowała szósty w swoim dorobku album pod tytułem Chromatica, którym wraca do korzeni dance popu. Jego premiera miała miejsce w maju 2020 roku. Głównym singlem został Stupid Love, ale chyba największą popularnością cieszył się ten nagrany z Arianą Grande pod tytułem Rain On Me, który zgarnął nagrodę Grammy i wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów za oceanem. W kolejnym roku ukazał się drugi album nagrany z Tonym Bennettem zatytułowany Love for Sale. Płytę fani pokochali i otrzymała statuetkę Grammy za najlepszy tradycyjny album popowy. Zaraz potem Gaga współpracowała przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Top Gun Maverick, a w 2024 roku w związku z występem w filmie Joker Folie à Deux nagrała mu towarzyszący album zatytułowany Harlequin. Gatunek jazz i soul z elementami teatru i musicalu.

klub. Są na nim premierowe piosenki, ale i covery. Jak tylko się ukazał, stał się numerem jeden w ponad 40 krajach. Przyszedł w końcu czas na kolejny album studyjny, długo wyczekiwany przez fanów. 7 marca 2025 Gaga wydała krążek pod tytułem Mayhem z promującym go utworem Disease.

To album pełen bólu i refleksji. Tak o Mayhem mówi sama Gaga. Dodaje, że to powrót do jej korzeni, ale w dojrzałym wydaniu. W temacie muzyki nie można pominąć kwestii wizerunku wokalistki. Charakteryzuje się on odwagą, pazurem, wyrazistością i oryginalnością. Nie brakuje przy tym obsceniczności, skandalu i prowokacji. Na scenie i wszędzie, gdzie się pojawia, robi ogromne wrażenie. I tak na przykład jedna z firm słowa Lady Gaga uznała za najpopularniejsze w modzie. Z kolei amerykański magazyn Entertainment Weekly uznał jej stroje za jedne z najlepszych z końca dekady. Znalazła się również na liście 100 ikon mody wszechczasów magazynu Time. Dodajmy, że jako jedna z nielicznych potrafi chodzić na niebotycznie wysokich obcasach. I zapewne niejednej osobie zapadła w pamięć suknia wykonana z surowego mięsa, w której pokazała się na gali wręczenia nagród MTV Video Music Awards w 2010 roku. Na koniec jeszcze mam dla Was kilka ciekawostek o Lady Gadze. Magazyn Rolling Stone uznał ją jako jedną z najwspanialszych żyjących artystek muzycznych. Magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a w rankingu 25 największych gwiazd muzyki pop XXI wieku magazynu Billboard zajęła 5 miejsce. Została też trzecią artystką obok Michaela Jacksona i jego siostry Janet Jackson, która ma wiele przebojów numer 1 w 3 różnych dekadach. Ten ostatni kawałek, dzięki któremu bryluje na świecie, to nagrany z Bruno Marsem, a jego tytuł to Die With a Smile. If the world was ending, I wanna be next to you. Ten utwór jest 6. jej hitem, który wskoczył na 1. miejsca. Pierwszy raz zrobiła to w 2009 roku dzięki utworom Just Dance i Poker Face. Później była piosenka Born This Way z 2011 roku, duet z Bradleyem Cooperem Shallow z 2018 roku i współpraca z Arianą Grande Rain On Me w 2020. Lady Gaga ma kilka figur woskowych w muzeach Madame Tussauds w Londynie, Amsterdamie, Nowym Jorku, Hollywood, Las Vegas, Szanghaju i Hongkongu. Według różnych danych do tej pory Lady Gaga sprzedała ponad 170 milionów płyt na całym świecie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Tradycja z ławicy może trafić na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Żandary odbywają się w lany poniedziałek. Wtedy korowód przybierańców chodzi po frytlu, składa życzenia mieszkańcom, smaruje ich sadzą i polewa wodą kobiety. Kluczowe jest zainteresowanie samych zaangażowanych w tradycję, mówi Justyna Makowska z Urzędu Miasta.
1: Zawiera wszystkie te komponenty, które są istotne do wpisu na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego jako zwyczaj, rytuał, ale też z pewnymi elementami widowiskowymi, praktykowanymi przez społeczność lokalną, która dzięki temu dochodzi do integracji tej społeczności. Utrwalona jest już od wielu lat, bo tradycja żandarów sięga chyba I wojny światowej, czyli zaczynała się jeszcze jak ławica nie była przyłączona do miasta i jako tradycja wiejska zaczęła być realizowana również już w tej tkance miejskiej, kiedy po prostu mieszkanki, mieszkańcy przejmowali od swoich poprzedników te zwyczaje i kontynuowali je.
2: To są jedne z wymagań. Jak to jest ze spełnianiem tych wymogów właśnie wpisania na taki krajowy rejestr?
1: Przede wszystkim chodzi o jak najszersze zaangażowanie całej wspólnoty, udokumentowanie tej tradycji, to jest bardzo istotne, konsultacje społeczne, które mają poprzedzać złożenie tego wniosku, depozytariusze, bo właśnie te osoby, które kontynuują tradycję, one mają możliwość złożenia takiego wniosku, mogą wyznaczyć swojego przedstawiciela. Rekomenduje się, żeby to był przedstawiciel społeczny, które razem z jakąś instancją, instytucją może taki wniosek złożyć. Aby ten wpis był formalnie poprawny, musi się na nim znaleźć oczywiście, tak jak wspomniałam, po pierwsze musi być poprzedzone konsultacjami społecznymi, nawet też jest jakieś, są takie wskazówki związane z tym, jak one powinny przebiegać. Wniosek papierowy z załącznikami, z różnymi tam formatami dostępnymi, dokumentacją fotograficzną powinien być dostarczony do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oprócz charakterystyki społeczności i właśnie tej grupy depozytariuszy powinien być opisany zasięg terytorialny, znaczenie dla społeczności danego zwyczaju, wykaz sposobów praktykowania i co jest bardzo istotne na Krajowej Liście Dziedzictwa, jest również opis, jak ten zwyczaj będzie chroniony, czyli cały plan ochrony danego zwyczaju, który powinien być opisany. Taki wpis dokonywany nie jest bezterminowo, tylko trzeba się sprawozdawać z realizacji tych wszystkich zaleceń, właśnie z realizacji planu ochrony przede wszystkim. Co 5 lat przedstawiciel wskazany przez depozytariuszy powinien taką relację zdać do Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Taka ochrona i te wszystkie utrwalenia na piśmie, utrwalenie na różnych formatach, wydaje mi się, że też są w stanie zaangażować po prostu większą rzeszę osób w dany projekt i więcej osób się o tym dowiaduje i myślę, że pewnie to jest istotne dla tego najmłodszego pokolenia, które z tego co wiem, trochę już depozytariusze mają problem ze znalezieniem osób właśnie z tego najmłodszego pokolenia, które w to by się mogło zaangażować. Także myślę, że to trochę taki ma też wymiar promocyjny.
0: A żandary na ławicy odbywają się od ponad 100 lat. Każdego dnia odbierają tysiące połączeń. Ich praca, często niedoceniana, bywa obciążająca, także psychicznie. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, bo o nich mowa, odbierają zgłoszenia od mieszkańców całej Wielkopolski. Jak wygląda ich praca? Posłuchajcie.
3: Każde połączenie, które kierowane jest na numery alarmowe, jest skutecznie szybko w ciągu 10 sekund odbierane przez operatora numerów alarmowych. 5 sekund trwa zapowiedź, kiedy osoba zgłaszająca słyszy, że dzwoni na numer alarmowy. Następne 5 sekund to jest czas, kiedy operator w cudzysłowie podnosi słuchawkę, przedstawia się swoim numerem służbowym i słucha osoby zgłaszającej. Także ze zgłoszeniami niezasadnymi poradzimy sobie, obojętnie ile ich będzie. Jarosław Teśluk, kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Nie kojarzę już od wielu, wielu lat zgłoszenia dotyczącego, nie wiem, pizzy, czy taksówki, czy czegokolwiek innego. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń niezasadnych stanowią kieszenie, torebki, niezablokowane telefony, jakieś błędy na linii, tego typu zgłoszenia. Żartów niezasadnych na całe szczęście jest bardzo niewiele i one stanowią mały odsetek wszystkich zgłoszeń niezasadnych.
4: Ilu operatorów numeru alarmowego 112 jest tutaj w Poznaniu?
3: Poznańskie centrum jest trzecie co do wielkości w kraju. Mamy zatrudnionych 120 operatorów numerów alarmowych. W tym mamy 15 koordynatorów, 3 trenerów. Jest gradacja stanowisk między operatorem i starszym operatorem numerów alarmowych. Także jesteśmy dosyć

0: związku z tym, no obojętnie, czy jestem w Koninie, Kaliszu, Poznaniu, wybierając numer ratunkowy, dodzwaniam się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Operator jakby ma system, który go wspomaga, ma moduł mapowy, w związku z tym obojętnie z jakiej lokalizacji zadzwonimy, zostaniemy odnalezieni przez operatora i pomoc zostanie nam udzielona. System też jakby powiadamiania ratunkowego w Polsce działa na zasadzie pełnej zastępowalności. Czyli gdyby się tak zdarzyło, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć nawet z Wielkopolski wszystkich połączeń, no to nasze połączenia trafiają do pierwszego wolnego CPR-u w kraju. I odwrotnie, gdyby na przykład w województwie pomorskim się zdarzyło, że mają tam nadmiar liczbowy zgłoszeń, tak, no to my również jesteśmy w stanie obsłużyć ich zgłoszenia. Także można powiedzieć, że obsługujemy nie tylko z Wielkopolski, ale także z całego kraju możemy przyjąć zgłoszenie.
1: Załóżmy taki scenariusz, że teraz ktoś nas słucha i mówi: to jest robota dla mnie, idealna. Jakie warunki musi spełniać ta osoba?
0: Najbardziej takim formalnym i sztywnym kryterium jest znajomość jednego języka obcego. To trzeba znać w takim stopniu, żeby móc obsłużyć zgłoszenie alarmowe. O pogodzie i o wakacjach nikt na numerze alarmowym rozmów prowadzić nie będzie, w związku z tym no, trzeba jakby w języku obcym znać słownictwo chociażby związane z interwencją dymową, z wypadkiem, z kolizją, z pożarami, z takimi rzeczami. A dalej mamy szereg takich kryteriów, powiedziałbym, miękkich. Tak, operator musi być dyrektywny, to on prowadzi rozmowę ze osobą zgłaszającą, musi w sposób zdecydowany mówić do osoby zgłaszającej tak, żeby wykonała jego polecenia, żeby na przykład pomogła jakiejś osobie w potrzebie. Musi umieć szybko podejmować decyzje, musi być sprawny również tak w obsłudze systemu teleinformatycznego. To wszystko sprawdzamy zarówno na rekrutacji, jak i w trakcie szkolenia na stanowisko. Liczba ogólna telefonów nie rośnie. Ja bym powiedział, że liczba zgłoszeń niezasadnych bardzo powoli spada. Natomiast no, to są wartości na tyle niewielkie, że można powiedzieć, iż jest jakiś konstans.
2: Tomasz.
3: Michał.
1: Powiedzcie panowie, jak wygląda wasza codzienna praca? Przychodzicie i...
2: Przechodzimy do pracy na godzinę 7, mamy 12-godzinne dyżury, przechodzimy, logujemy się do systemu, zakładamy słuchawki, włączamy się jako w systemie jako dostępni i zaczynamy pracę, odbieramy kolejne zgłoszenia i no tak wygląda tak naprawdę cały nasz dzień.
1: Ile połączeń dziennie jeden operator odbiera?
3: No tak średnio około 100 bym powiedział, w zależności też ile osób jest na zmianie, czy to jest 20 osób, czasami jest mniej, no około 100 myślę to tak, takich zasadnych zgłoszeń, nie zasadnych, w sumie to myślę, że około 150 nawet może, no mówię, to różnie, to zależy też od dnia, od pory, gdy mieliśmy teraz te ostatnio ślizgawice wszystkie, no to tych zgłoszeń było zdecydowanie więcej, to 100 to już miałem na przykład o pierwsze 4 godziny.
2: Możemy sami decydować o tym, kiedy jesteśmy dostępni, nasz system jest wyposażony w taki specjalny system, którym oznaczamy się jako gotowi do odbioru połączenia. Dzięki temu w wypadku jakichś na przykład naprawdę skomplikowanych zgłoszeń, po których czy na przykład chcemy się skonsultować z koordynatorem, czy chcemy się skonsultować z psychologiem, omówić jakąś ważną sytuację, jesteśmy w stanie pozostać w tym trybie niedostępności, że inni operatorzy przyjmują połączenia, a my w tym czasie zajmujemy się czymś innym, no i jakby możemy tak samo zrobić przerwę na przykład na wyjście do toalety, zjedzenie jakiegoś drobnego posiłku i wracając na stanowisko, włączamy się z powrotem do systemu jako gotowi, no i wtedy wpada kolejne połączenie.
1: Ilu operatorów na jednej tej 12-godzinnej zmianie pracuje, odbiera telefony?
3: To zależy. To mamy grafik, pracujemy według grafiku. Zazwyczaj jest to zmiana dzienna i zmiana nocna, po czym 2 dni przerwy. To wszystko zależy z osób. Też na przykład wiadomo, takie typowe ciężkie dni jak Sylwester, no to mamy około nawet 30 operatorów na zmianie. Tak jak mówię, około 20 średnio na pewno zazwyczaj teraz mamy. Także nie jest źle, bywało gorzej. Parę lat wcześniej bywały zmiany, że po 10 osób się odbierało, no to już naprawdę po takiej 12-godzinnej zmianie można było, że tak powiem, się zagotować.
1: Jako operatorzy macie przypisane numery i przedstawiacie się numerami. Wiele osób się zastanawia dlaczego.
2: Tak przewiduje przede wszystkim ustawa. W ustawie mamy wyraźnie wytyczone, że przedstawiamy się numerem i nie podajemy swoich imion i nazwisk. No ma to na celu też po prostu ochronę naszej prywatności. W związku z tym, że no, numer alarmowy jest dosyć specyficznym miejscem pracy i specyficznym wykonywanym zawodem. Są osoby, które no, mogą mieć do nas na przykład pretensje za nieprzyjęcie od nich zgłoszenia, które zostało ocenione jako niezasadne przez nas, a w ich mniemaniu może być bardzo ważne. No i taka osoba mogłaby próbować w jakiś sposób personalnie nas atakować. Dzięki takim zapisom ustawy jesteśmy w ten sposób chronieni, a skarga, która zostaje, jeżeli zostanie napisana skarga i trafi do naszego urzędu, jest podany numer, godzina, miejsce zdarzenia. Nie ma problemu, żeby ustalić, jaki operator był za taką sytuację odpowiedzialny, no i wtedy skarga jest rozpatrywana.
3: Jakby, nie? No to też łatwo ustalić, wiemy, kto odbierał o której godzinie, także to wszystko jest. Często też obsługujemy zdarzenia, dodam do kolegi, no charakterze policyjnym, wiadomo, różne osoby są tam, że tak powiem, te zdarzenia dotyczą różnych osób, no i no nie wiemy tak naprawdę, co po

0: zostaną, bo to były naprawdę poważne, poważne zdarzenia, ale no trzeba się umieć troszeczkę też wycofać. Trzeba umieć skończyć tą pracę, wrócić do domu i jakby tego bagażu ze sobą nie nieść, no bo to po prostu powoduje wypalenie zawodowe bardzo szybko. I mamy też przed tym bronić.
1: Mamy też tutaj około, nie wiem, 120 operatorów w tej chwili tak obsługujących. No każdy ma, mamy dużo, że tak powiem, każdy jakieś zainteresowań. Na przykład jedni jeżdżą w góry, jedni jeżdżą na rowerze, mamy też sekcję rowerową, teraz działamy, piłkę gramy, także na pewno to pomaga, że gdzieś możemy po tej pracy sobie zająć się innymi rzeczami, wiadomo, rodzinne życie, staramy się tego nie przynosić tej pracy, nie?
0: Część z nas jest tutaj po prostu społecznikami i jakby fajnym uczuciem takim moralnym jest fakt, że no niesiemy jakąś formę pomocy ludziom, którzy tego potrzebują. Tak naprawdę to jest największy motywator dla większości z nas. Mamy tutaj osoby z różnych tew społecznych, z różnym wykształceniem, z różnymi wykonywanymi wcześniej zawodami.
1: Z umiejętnościami różnymi na przykład.
0: Ale większość z nas łączy właśnie to, że chcemy pomagać. Mamy tutaj studentów ratownictwa, studentów pielęgniarstwa, mamy też tutaj ratowników pielęgniarki po studiach.
1: Strażaków, policjantów.
0: Strażaków OSP, osoby, które na przykład są emerytami mundurowymi.
1: To
0: też.
1: Żołnierzami. No też ja myślę, że tu ciekawą rzeczą jest, że mimo wszystko, że już ja też pracuję 4 lata, często się nowych rzeczy mogę nauczyć. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przewidzieć, kto zadzwoni i co on nam teraz opowie, jaka jest sytuacja. Także to też jest, myślę, nowe, coś zawsze nowego i możemy się zawsze też uczyć nowych rzeczy. Ja na przykład w przeciągu ostatniego roku rosyjski sobie poduczyłem, bo język, który może być przydatny, teraz dużo zgłoszeń wiadomo też z osób za wschodniej granicy, który u nas mieszka. No i też pomagamy jak najbardziej.
2: Jak wygląda przygotowanie takiej osoby, która docelowo ma być operatorem numeru alarmowego 112?
3: No, osoba jakby, która zostaje zatrudniona do pracy w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, zanim trafi na stanowisko operatora już takie realne na sali, żeby obsługiwać zgłoszenia o charakterze alarmowym, musi przejść szkolenie. Patrycja Wilińska, koordynator, trener. To szkolenie składa się z części teoretycznej, gdzie kursant dowiaduje się o tym, jak działają służby, na przykład policja, straż pożarna, jakie są też nasze procedury i wytyczne dotyczące obsługi zgłoszeń. Później jest część praktyczna tego szkolenia i w tej części praktycznej szkolenia kursant w środowisku takim symulowanym obsługuje zgłoszenia alarmowe. One jakby zostają w tym środowisku wewnętrznym, nie trafiają do prawdziwych służb, żeby podczas tych symulacji nauczyć się, jakie właśnie tutaj stosować metody rozmowy z osobą zgłaszającą, do jakich służb, jakie zdarzenia kierować. No i później czeka go egzamin tego naszego kandydata. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym taka osoba później już jest uprawniona do tego, żeby obsługiwać zgłoszenia alarmowe. Natomiast jakby też nie jest od razu wypchnięta na głęboką wodę, bo jest ta obsługa też pod czujnym okiem starszych kolegów, koleżanek i koordynatorów. I tak to właśnie wygląda.
2: Ile takie szkolenie trwa?
3: Takie szkolenie trwa, myślę, że można powiedzieć około miesiąca. To jest taki czas zazwyczaj, który jest poświęcony na szkolenie takiego nowego operatora. Czasami dłużej.
4: My tutaj pracując już od wielu lat mamy też, że tak powiem, doświadczenie i sposoby dotarcia do poszczególnych osób, bo dużo tych kursantów, kandydatów przez te lata, że tak powiem, do nas trafiło. Krzysztof Cyrulewski, koordynator, trener. Więc jeśli chodzi o sam proces nauki, no nie jest on skomplikowany, bo też w większości ten ciężar spada na tego pracownika, który chce zostać operatorem, no bo część teoretyczna musi zapoznać się we własnym zakresie właśnie z funkcjonowaniem państwa. Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego czy też Policji. My uczymy technikaliów, jeśli chodzi tutaj o zawód operatora. No i też dajemy duży nacisk na tak zwane, my to nazywamy podgrywki, a to są symulacje najczęściej występujących sytuacji, z którymi ludzie dzwonią na numer alarmowy 112 i w takim procesie właśnie no, ćwiczymy sobie te poszczególne elementy pracy operatora. Więc generalnie jest to w większości przypadków przyjemna część.
2: A jest coś, co ludzi, którzy kandydują na to stanowisko, dziwi, zaskakuje najbardziej już w trakcie kursu, szkolenia?
4: Tak, my też o to pytamy na początku, jakie mają wyobrażenie co do tego, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112 i faktycznie te wyobrażenia dość mocno jednak rozjeżdżają się z rzeczywistością, bo kiedy taki kandydat siada pierwszy raz na słuchawki, na tak zwany podsłuch i wtedy też pytamy się właśnie, czy to spełniło te oczekiwania, czy to było to wyobrażenie, to w większości przypadków faktycznie telefony, które usłyszeli na żywo, zdecydowanie różniły się od

0: tego ich właśnie wyobrażenia, z czym ludzie potrafią zadzwonić na numer alarmowy 112.
1: A z czym potrafią ludzie zadzwonić? Bo wiemy, że są też takie nieuzasadnione połączenia.
0: Tych połączeń nieuzasadnionych faktycznie mamy całkiem sporo, bo to jest około 40%. Jeśli do tego dodamy 25% zgłoszeń, tak zwanych, my to nazywamy połączenia głuche, czyli rozłączone przed przydzieleniem do operatora, to jest ponad 60%. To faktycznie jest znaczny odsetek, ale z czym najczęściej? No to powiedzmy kody PIN do telefonu, taksówki, pizzę i piwo już jest mniej popularne, ale takim realnym i faktycznym tutaj obciążeniem dla operatorów są na pewno osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo tutaj notujemy bardzo dużo połączeń od tego typu osób, a nasze procedury i wytyczne zakładają to, że każdorazowo musimy taki telefon zweryfikować, bo często jest tak, że taka osoba, która zadzwoni do nas 100 razy i zgłasza zgłoszenia niezasadne, za 101 razem będzie potrzebowała pomocy, więc to jest faktycznie tutaj dla nas w tym momencie największe obciążenie.
2: Jest to praca pełna wyzwań. Marcin Cybulski, psycholog Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Powiązana z napływem dużej liczby zgłoszeń, tak, w których pojawiają się bezpośrednie zagrożenia życia, bądź też zdrowia, bądź też mienia. W związku z tym każdy operator musi mieć ten potencjał do tego, aby sprostać tym wyzwaniom.
1: Takie bardzo emocjonalne często rozmowy są przeprowadzane.
2: Tak, ze strony osoby zgłaszającej bardzo często pojawiają się emocje, ponieważ są to sytuacje nagłe, których my na co dzień nie spotykamy. W związku z tym zadaniem operatora jest poradzić sobie z tymi emocjami, a dzięki temu, że są dobrze rekrutowani, dobrze szkoleni, radzą sobie z takimi sytuacjami.
1: A jakie predyspozycje musi mieć osoba, która jest takim dyspozytorem?
2: Przede wszystkim musi mieć ponadprzeciętny potencjał, ponadprzeciętne zasoby do radzenia sobie z sytuacjami stresującymi. Tak? Mimo tego, że to jest rozmowa telefoniczna, nie mamy bezpośredniego kontaktu z tą osobą, to tak czy inaczej te predyspozycje są potrzebne. Resztę już jesteśmy w stanie zorganizować na poziomie szkolenia. Najtrudniejsze dla operatora są takie sytuacje, w których pojawiają się postawy roszczeniowe, gdzie pojawia się postawa agresywna. Każdy operator przynajmniej raz czy dwa razy w trakcie dyżuru spotyka się z taką postawą agresywną.
3: A tematem tym zajął się Dominik Rutkowski. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Lalki, klocki, kasety i wiele innych symboli z przeszłości. W Kurniku pod Poznaniem powstało Muzeum Dzieciństwa. Odwiedził je nasz najmłodszy duchem reporter Paweł Adamczewski.
4: Maria Wieczorek, założycielka Muzeum Dzieciństwa w Kurniku.
5: My jesteśmy właśnie w Muzeum Dzieciństwa. Jeszcze jest spokojnie, bo to jeszcze przed otwarciem. No i zanim się przejdziemy i porozmawiamy, jak, skąd to się tutaj wzięło, to właśnie skąd pomysł? To jest takie trochę pytanie wytrych, nie? Ale skąd pomysł, żeby Muzeum Dzieciństwa? To chyba nie jest coś takiego typowego, jeżeli chodzi o tematykę muzealną.
4: No, do tej pory takiego muzeum w Polsce nie było, więc niewątpliwie jest to jakieś pierwsze muzeum tego typu właśnie w kraju, bo za granicą takie muzea istnieją i poniekąd właśnie pomysł wziął się stamtąd, bo byłam w Museum of Childhood w Londynie, byłam w Museum of Childhood w Edynburgu, no i właśnie tak pomyślałam, że okej, muzea zabawek w Polsce są, ale Muzeum Dzieciństwa, szerzej pojętego, no to nie ma, a przecież dzieciństwo to jest szeroka kategoria i okej, mamy muzea zabawek i w nich owszem, jest wiele zabawek, no ale też dzieciństwo to przecież artykuły szkolne, trudno piórnik nazwać zabawką. To też jakieś tam talerzyki, kubeczki, tak? To też, które też zabawkami nie są. No, więc mamy w Polsce pierwsze właśnie Muzeum Dzieciństwa.
5: Jesteśmy w Kurniku. Czyje to jest dzieciństwo tutaj pokazane? To jest dzieciństwo kurniczan, Polaków, Poznaniaków, Wielkopolan? Jak to wygląda?
4: To jest muzeum wszystkich osób, które można powiedzieć urodziły się w XX wieku. Tak bym to określiła. Polaków oczywiście, no bo chociaż mamy też zagraniczne zabawki, no to jednak mimo wszystko tych polskich jest najwięcej.
5: Są, tak jak pani wspomniała, nie tylko zabawki. Trudno było zebrać te wszystkie eksponaty, bo tutaj tak już kątem oka patrzę, to trochę tych gablot jest.
4: Czy było trudno zebrać eksponaty? Sprawiło mi to dużą przyjemność, więc nie postrzegam tego w kategorii łatwo-trudno. To są po prostu lata kolekcjonowania, lata zbierania, lata poszukiwań w internecie, lata poszukiwań materiałów do pracy doktorskiej, bo napisałam doktorat o zabawkach PRL-u, więc jak jeździłam i rozmawiałam z osobami,

0: osobami, które w przedsiębiorstwach produkujących zabawki, szczególnie w PRL-u pracowały, no to gdzieś tam właśnie i dowiadywałam się i czasami coś rzadko, bardzo rzadko, na palcach jednej ręki można policzyć, ale mimo wszystko gdzieś tam zostało mi przekazane, więc to po prostu wynikło niejako naturalnie. Tych przedmiotów w domu już było tak dużo, że warto było je pokazać światu i zaczęłam to robić na jakichś wystawach czasowych. Pierwsza była w 2017 roku, więc już 9 lat temu w Karpaczu. Natomiast wystawy czasowe mają to do siebie, że po pierwsze zazwyczaj są daleko, czyli jak właśnie mówiłam znajomym z Poznania czy z okolic, że właśnie mam wystawę na przykład w Karpaczu albo w Stalowej Woli albo w Szczecinie, to właśnie było ojejku, dlaczego tak daleko, a gdzieś tutaj na miejscu, więc była taka jakby potrzeba też właśnie tego, żeby no nie jeździć za tym kilkaset kilometrów, tak oglądać, tylko żeby było wyeksponowane, żeby te zabawki, te przedmioty, te eksponaty były wyeksponowane gdzieś tutaj w okolicy. No a druga kwestia to jest taka, że wielu kolekcjonerów, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy, chyba nie wszyscy, ale wielu na pewno, ma taką potrzebę w pewnym momencie tego, żeby już przestać tylko zbierać samemu dla siebie, czyli gdzieś tam chować po kartonach, po szafkach. Chciałoby te właśnie rzeczy pokazać światu. Nie mówię, że się pochwalić, może tak też jest, ale na pewno gdzieś tam sprawić, żeby te przedmioty, które cię zachwyciły, no bo kupiłeś je, no to czy kupiłaś, tak? Więc te przedmioty, które gdzieś tam zgromadziłaś, żeby właśnie zaprezentować. No i właśnie stąd potrzeba otwarcia też takiego muzeum. Tym bardziej, że jest parę muzeów, tak jak wspomniałam na początku, zabawek na przykład w Gdańsku, w Kielcach, w Karpaczu, w Kudowie, ale no w Wielkopolsce i jakby tutaj w najbliższej okolicy takiej przestrzeni nie było. No a tak się właśnie składa, że nie dość, że te zabawki kolekcjonuję, to też napisałam o nich pracę doktorską, więc dużo o nich wiem, też oczywiście nie wszystko, więc jest muzeum.
1: Ta kwestia naukowa to pewnie i tak wynikła trochę z pasji do tych zabawek, prawda? To nie jest tak, że pasja pojawiła się po pracy naukowej, po pracy doktorskiej, tylko to jednak pasja była pierwsza, tak mi się wydaje, co?
0: Pasja była pierwsza, no bo właśnie jak zaczęłam gdzieś tam zwracać uwagę na te zabawki, jeszcze nie powiem, że kolekcjonować, ale gdzieś one zaczęły tam orbitować wokół mnie, no to myślałam, bo tak się nawet mówi, że wszystko już jest w internecie, a właśnie się okazuje, że nie ma wszystkiego w internecie i na szczęście dla mnie, bo ja jestem chyba takim trochę, można powiedzieć, kolumbem w spódnicy, czyli właśnie lubię odkrywać coś, co do tej pory nie zostało opisane. Nie mogłabym się zajmować jakąś dziedziną, na której temat już powstało wiele prac, opracowań, książek. No i właśnie okazało się, że nikt dotychczas, bo to był tam 2014, 13, 12 rok, wtedy jeszcze nie powstało zupełnie nic na ten temat, kompletnie. Więc no zaczęłam to badać, zaczęłam o tym pisać, a już wtedy pisałam doktorat o domkach dla lalek, więc poniekąd zabawki gdzieś tam właśnie już w moim życiu były, tylko trochę inne, tak? No, bo domki dla lalek nie są naszymi tradycyjnymi polskimi zabawkami.
1: Jak reagują ludzie, którzy tutaj wchodzą? Bo zakładamy, że wchodzą i dzieci, i ich rodzice, no i pewnie te reakcje się trochę różnią od siebie, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: No, rodzice patrzą na te przedmioty, które tutaj mamy zgromadzone z nostalgią i przez pryzmat właśnie tego sentymentu i wzruszeń i uśmiechu na ustach patrzą, wspominają to, co było w dzieciństwie, chcą pokazać najmłodszym te przedmioty, którymi oni się bawili, więc właśnie to jest często takie, że trudno ich oderwać od gablot. Natomiast dla dzieci mamy zabawki współczesne w muzeum, bo skończyłam też pedagogikę, więc jakby wiem, że dla dzieci uczą się poprzez zabawę, więc co to dla nich za frajda jest patrzeć po prostu na zabawki przez szklaną szybkę, dlatego dla dzieci w muzeum mamy zabawki współczesne do zabawy i dosyć dużo jest tych miejsc, gdzie mogą właśnie się pobawić w tej przestrzeni, więc one z kolei zdecydowanie bardziej, szczególnie te mniejsze, się bawią tymi zabawkami współczesnymi, szczególnie te młodsze. Czasami tutaj właśnie jest trudno pogodzić tych rodziców z tymi dziećmi, bo dzieci mówią: mamo, chodź, pobaw się ze mną, a mama jeszcze, czy tam tata, jeszcze tylko chwilkę poczekaj, bo ja wiesz, coś tutaj zobaczyłam w gablocie. No i te dwa światy funkcjonują dzięki temu też równolegle, bym powiedziała. Natomiast po czasie właśnie, jak już dorośli obejrzą wszystko, bo zazwyczaj to jest szybciej kończą niż dzieci skończą się bawić,

0: no to gdzieś tam mają czas na tę wspólną zabawę, jeśli oczywiście mają ochotę, więc dzieci też są zadowolone z pobytu w muzeum. Jakby inny aspekt, tak, jest tutaj poruszany. Natomiast dzieci też się tutaj dobrze czują i właśnie na tym mi zależało, robiąc muzeum, żeby to nie były tylko gabloty wypełnione przedmiotami, ale właśnie, żeby to było takie miejsce, które łączy pokolenia, bo to jest też ciekawe, że czasami przychodzą właśnie tutaj rodzice z dziećmi, rodzice tak powiedzmy około 30 roku życia, 35-40 różnie, i właśnie często też mówią, przychodzą sami, przychodzą z własnymi dziećmi, ale mówią, ja muszę tutaj mamę swoją przyprowadzić, bo ona będzie pamiętała jeszcze więcej niż ja. Czyli właśnie to jest jakby muzeum dla wszystkich pokoleń. To nie jest tak, że tylko właśnie dla jakichś tam 30-40-latków.
1: Super. To co? To może łyka herbaty i przejdziemy się, co?
0: Tak jest.
1: Zobaczymy, co tu jest. To wchodzimy w takim razie, jesteśmy sobie tutaj w muzeum i mamy pierwszą gablotę i no, mnie trochę przeraża, ale to dlatego, że oglądałem parę filmów strasznych z lalkami.
0: Tak, właśnie. Dużo osób tak reaguje, szczególnie tych młodszych, bo te lalki z dawnych lat, bo tu mamy lalki od już końca XIX wieku, tutaj jest taka ta w czepeczku, to jest właśnie koniec XIX wieku, początek XX wieku, poprzez lalki z dwudziestolecia międzywojennego do lalek z okresu PRL-u. No i te lalki przede wszystkim z okresu PRL-u, z tego co obserwuję od kilku miesięcy tutaj Państwa reakcje, no to właśnie są takie, które już dzisiaj, jakby dzisiaj mamy zupełnie inną estetykę, no i właśnie niektórzy mówią na nie creepy. Więc coś w tym jest o tyle, że zmienił nam się świat i zmieniło nam się postrzeganie właśnie lalek, znaczy przede wszystkim lalek, no bo właśnie to one powodują ten taki dysonans albo jakoś takie coś, że nie czujemy się tutaj z tymi starszymi lalkami dobrze. Z czego to wynika? No pewnie właśnie z tego, że mamy inny świat i inne przedmioty nas dzisiaj otaczają, jakieś, chociaż też no nie powiem, żeby lalki Monster High czy były najładniejszymi lalkami świata.
1: To już kwestia gustu, prawda?
0: Dokładnie. Natomiast no niewątpliwie jest tak, że dzisiaj te lalki są dziwne dla nas. No i na przykład mamy tutaj lalkę w wózku, ta lalka ma 65 lat. No jest naszą polską tutaj wyprodukowaną w Kaliszu lalą. I pani, od której ją dostaliśmy, bo to był nasz prezent pierwszy muzealny po otwarciu muzeum, właśnie mówi, że ma 8 wnucząt, wnuczek też, nie tylko chłopców. No i właśnie mówi, że jak różnymi zabawkami dzieci się bawiły, także tymi starszymi, także z okresu PRL-u, no bo ma je u siebie w domu, no to ta lalka gdzieś zawsze właśnie była z boku, zawsze była, nikt nie chciał się nią bawić, nie wiadomo w sumie czemu, ale tak właśnie było i pomyślała, że lepsze miejsce dla niej to muzeum.
1: To co? Idziemy dalej?
0: Zapraszam.
1: Idziemy dalej. Gdzie jeszcze są, wiadomo, że wszystkie rzeczy są ciekawe. Tu oczywiście mamy stanowiska dla dzieci, które chcą się teraz pobawić. Są,
0: tak.
1: O, tu jest coś ciekawego, widzę.
0: No właśnie, można wykręcić numer na telefonie.
1: Nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w ogóle. To co?
0: A trzeba podnieść słuchawkę.
1: To ja chyba nie umiem takich rzeczy. Czy co, podnosimy słuchawkę?
0: Ręce są potrzebne niestety. Nie ma lekko.
1: Podnosimy słuchawkę i co? I kręcimy w którą stronę?
0: W prawo. 61 na przykład, bo to tak...
1: 61 to...
0: Kierunkowego,
1: i
0: tak?
1: I do końca, tak?
0: Tak, do końca, teraz jedynka. No wow. Trzeba było się i teraz numer do babci na przykład. 8, 3, 4 i tak
1: okay,
0: dalej.
1: Okej, dobra,
0: tak dalej.
1: Dobra. No nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają takie telefony. Mam nadzieję.
0: Trudno mi powiedzieć. Jeśli nie, to zapraszamy do muzeum. Właśnie zawsze tutaj można skorzystać, zobaczyć, jak to było kiedyś. Mamy też właśnie kasety magnetofonowe. Też dla dzieci to jest no, coś, z czym często mają do czynienia po raz pierwszy tak naprawdę w życiu, no bo teraz już nawet płyt CD nie mamy, więc znaczy ani możliwości odtwarzania ich w wielu miejscach, w samochodach, nie w samochodach. Więc tutaj jest możliwość właśnie włączenia kasety magnetofonowej. Jej przewinięcia jej w lewo, w prawo, zobaczenie, jak to działało.
1: Ołówki są?
0: Był ołówek, właśnie widzę, że muszę dołożyć, bo zniknął.
1: Dobra. To co? Co tutaj dalej jeszcze jest?
0: Dalej mamy klocki, przede wszystkim gablotkę z klockami i z puzzlami i z tego typu konstrukcyjnymi zabawkami. Co tutaj jest ciekawego? Dużo różnych rzeczy. Są bardzo ciekawe klocki z lat 50. Niestety nie ma tutaj na nich danych producenta, ale to, co jest ciekawe, to właśnie zachowały się do nich takie instrukcje, tak, książeczki z obrazkami, co można było z nich zbudować. No i właśnie między innymi można było z nich zbudować Muzeum Lenina w Poroninie, tak?
1: Nie będziemy szli po wszystkim, bo to okay. Też nie o to chodzi, żebyśmy zdradzili tutaj to, co się będzie działo, nie? Ale ma pani ulubiony swój eksponat tutaj?

0: tą swoją ulubioną gablotę jakąś. Wiem, że to jest trudno, to jak zapytać o ulubione dziecko, prawda?
1: No, dokładnie. Ulubionej takiej jednej zabawki nie mam. Dużo jest dla mnie po prostu interesujących rzeczy. Interesujące są gry planszowe, które mamy tutaj. Bo w tej gablocie mamy gry Mastermind, które właśnie, to jest ciekawe, bo były produkowane na licencji i w trzech wymiarach. Mini tutaj, tutaj jest standardowa wersja i tu jest, jak widać, Super Mastermind. Natomiast mimo tego, że mogliśmy je wydawać, to jednak mimo tego były nasze tutaj polskie gdzieś tam próby stworzenia swoich własnych gier, gra logiki super, tak? Tutaj na przykład właśnie polscy producenci tego typu gry tworzyli. To, co jest też ciekawe, też tutaj w grach planszowych, tylko tutaj obok, to jest gra Grzybobranie, bo ona jest produkowana do dzisiaj. Co prawda już zostały zastąpione te drewniane grzybki grzybkami plastikowymi. Trochę się zmieniło, no bo zmienił się świat, ale mimo to do dzisiaj właśnie jest produkowana. Tak samo zresztą jak i Piotruś. Tak więc są pewne takie przedmioty, gry, które nieważne, czy wiek XX, czy XXI, są produkowane do dzisiaj.
0: Gdzie my się w ogóle znajdujemy, żeby ludzie wiedzieli, jak tutaj trafić?
1: Jesteśmy w Kurniku. To jest plac Niepodległości 32, czyli sam rynek, ten właśnie, na którym jest Urząd Miasta. Natomiast wejście do muzeum jest od ulicy Pocztowej.
0: Bardzo łatwo trafić, dużo znaków. Też się nimi kierowałem.
1: Cieszę się bardzo. Super. Zapraszamy.
2: Godziny otwarcia muzeum i szczegóły dotyczące dojazdu znajdziecie na stronie internetowej Muzeum Dzieciństwa. W Poznaniu stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia.
3: Dobromat już jest ustawiony w naszej siedzibie, w siedzibie Stowarzyszenia dla Świata przy ulicy Kramarskiej 32. I tutaj można przynosić swoje okulary, które dla nas już są niepotrzebne. Chodzi nam zarówno o okulary korekcyjne, jak i o okulary przeciwsłoneczne, bo one również w Afryce bardzo się przydają. Szara skrzynka, ale z niezwykłą mocą, proszę Państwa, bo oto tutaj można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka i potem nasi wolontariusze mogą je zbadać przy tych oto frontofokometrach. Nazwa jest trudna, ale to badanie jest bardzo proste. Jeśli ktoś ma takie okulary, to zachęcamy do dostarczenia do nas, do Stowarzyszenia dla Świata, ale jeśli ktoś chciałby na przykład zostać wolontariuszem, marzył o tym całe życie, żeby zrobić coś dobrego, żeby poświęcić swój czas, zapraszamy do nas. Obsługa takiego urządzenia jest bardzo prosta, natomiast można komuś naprawdę dzięki swojej pracy odmienić całkowicie życie.
0: Jakie okulary trzeba przynosić?
3: Okulary korekcyjne, nie cylindryczne, bo te trudniej już dobrać tam na miejscu. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne. Z tych okularów na pewno ktoś jeszcze się bardzo ucieszy. My możemy im podarować po prostu drugie życie. Jeśli ktoś ma jakieś okulary po dzieciach, to te są najbardziej potrzebne. Ja pamiętam takie sytuacje też, kiedy naszym okulistom, wolontariuszom brakowało okularów dla dzieci, bo tych mieliśmy zdecydowanie za mało i dzieci nosiły okulary po dorosłych osobach i też się z tego cieszyły, bo to była jedyna możliwość, żeby wyraźnie zobaczyć, co jest na przykład napisane na tablicy w szkole.
2: Okulary pojadą do Afryki z poznańskimi okulistami. Tam, gdzie brakuje podstawowej opieki medycznej, potrzeby są gigantyczne, tłumaczy lekarka Izabela Rybakowska.
4: W Afryce brak możliwości korygowania wad wzroku, problemów z widzeniem, brak możliwości dostępu do zwykłych sklepów optycznych z okularami jest ogromnym problemem i my staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugi

okularami jest ogromnym problemem i my staramy się ten problem rozwiązać, niezależnie od tego, że jedzie z nami mnóstwo sprzętu, bo przy założeniu, że jedziemy głównie z założeniem operowania zaćmy, to również drugi

Okulary, które wieziemy sobą, są przekazywane od naszych pacjentów, które one są wszystkie sprawdzane, wszystkie mierzone, także mając możliwości na miejscu zbadania danej osoby, wiemy, jaką korekcję potrzebuje i wśród tej ilości okularów, które bierzemy z sobą, zawsze dostosowujemy odpowiednią parę okularów dla danej osoby. Dla nich to jest początek nowego życia, bo tak rzeczywiście pozwala to dzieciom, jeżeli chodzi o kształcenie, się pozwala funkcjonować w pracy. Wiemy, ile dla nich to znaczy. Jest tam bardzo duży problem zapaleń spojówek w związku z warunkami, w których przebywają, ale to są takie rzeczy, które wystarczy tylko przeleczyć antybiotykiem, przeleczyć odpowiednim lekiem i sobie z tym można poradzić. Natomiast spotykamy bardzo dużo zaniedbań z powodu zaawansowanej jaskry, gdzie tak naprawdę utrata wzroku jest nieodwracalna. Z braku dostępu do leku, ale przede wszystkim z braku możliwości diagnostyki, ci pacjenci mając 20-30 lat są niewidomi. I to już jest rzecz, której nie da się odzyskać, nawet gdybyśmy tam próbowali włączyć leczenie. Zaćma w odpowiednim momencie zdiagnozowana też pozwala nam poprawić funkcjonalność pacjentów, ale te zaćmy też są bardzo, bardzo zaawansowane i nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie, są to schorzenia powikłane,

0: Reklama.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.

0: FM.
1: No tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM, rytmy hitów. Jak wam ja załogo ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to z pewnością dzisiaj wszystkich troszkę przegrzało, więc my troszkę musimy się schłodzić, klima chodzi, więc będzie wszystko git.

0: Uwielbiam ten kawałek, bo to Sandu Dziorba i Dali Bomba, czyli kawałek, który idealnie opisuje naszą bombową rzeczywistość. A nasza rzeczywistość jest taka, że jest gorąco, jest ciepło, jest miło, sympatycznie i trzeba sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że wy załogo sobie radzicie. 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie i jak przetrwaliście te upały. No bo już za chwilę wiadomo, że wjeżdża nasza lista obecności, gdzie Marcinek będzie weryfikował, czy jesteście zgrzani, czy jesteście może bardziej w kierunku cold, czy może hot. Będziemy to oczywiście weryfikować. Na listę obecności można się oczywiście wpisywać SMS-owo i też przez wiadomości głosowe. 609-869-869. Ten numer jest dla was do dyspozycji. No i jako pierwszy tradycyjnie na listę obecności wpisuję się ja, Marcinek, i mogę wam się pochwalić, że no ja w ten weekend byłem sobie nad takim jeziorkiem, pojechałem tam busem, wsadziliśmy do busa rowery, żeby pojeździć sobie, ale było już tak ciepło, że stwierdziliśmy, że jedyne rowery, jakie będą grane, to rowery wodne, bo na takich zwykłych, no to ciężko było jeździć, ale jakoś tam daliśmy radę, jechaliśmy sobie tym busikiem, było elegancko. No i w pewnym momencie moja dziewczyna mnie pyta: Marcinku, ale dlaczego w tym busie jest tak gorąco? No, dlaczego nie włączysz klimy? Przecież mówiłeś, że ten bus klimę ma. No bo faktycznie, klimę ma, no ale czy działa, no to już jest coś innego.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Coś innego, czyli jakby powiedział specjalista, dobicie. No, dobiję klimę i na pewno będzie wszystko git. 609-869-869, a wy dajcie znać, czy klimę macie, jak spędzacie tą noc, bo już za chwilę lista obecności wjeżdża.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: To Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Vox FM, a mi z pewnością tej nocy nie znudzi się Paweł Fajny Gość, który zostawił wiadomość.
1: Siemaneczko, Paweł.
0: Siema.
1: Ja się pomykam do pracy, wjeżdżam do Szczecina. O, weekend był ciężki, 40 stopni. Troszkę przeziębiony jestem, bo klima dobrze działała i w domu, i w aucie. No a to, dzisiaj znowu jestem rok starszy. Kiedy miną urodziny. Trzymajcie się tam ciepło, na razie.
0: No to bracie, wszystkiego najlepszego i może na przekór tej pogodzie, jak się przeziębiłeś od klimy, to może teraz włącz sobie farelkę i to się jakoś wyrówna. Dbajcie o siebie, pamiętajcie o tym, że klima nie zawsze jest zdrowa, farelka zresztą też. Za chwilę lista obecności wjeżdża, a to z pewnością zdrowe jest.

0: 31 minut po północy, to Rhythm is a Dancer. I tak sobie właśnie przy tym kawałku pięknie jedziemy do celu, a nasz towar nie traci na jakości.
1: Powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609-869-869, a ja potem weryfikuję, co tam u was w trawie piszczy. A z pewnością tej nocy jest z nami Szymon. Marcinku, u mnie w Niemczech ostatnie 10 dni powyżej 30 stopni. No to bracie, korzystaj, opalaj się, stosuj SPF-a, żebyś nie był spalony i potem nie mówił, że w Egipcie było lepiej. Jest też Michał. Marcinku, melduje się, jeżdżę w nocy jako taksówkarz w klimatyzowanym aucie, no taki to pożyje. Fajnie, że jedziesz i fajnie, że twoi współpasażerowie są z pewnością też szczęśliwi, że o klimę zadbałeś, dobiłeś, no ale ty, Michał, jesteś w tym temacie ogarnięty, więc nie widzę żadnego przypału. Z pewnością też przypału nie ma u Grażyny. Witam, cieszymy się, że jest ciepło, niedługo będziemy narzekać, że jest zimno. No tak, no, Grażyna, my cały czas narzekamy, ja na przykład narzekam teraz, że mam 16 stopni wbite na klimie i troszkę mi tu zimno, ale zaraz odpalę farelkę i będzie git. Nie możemy narzekać, Grażyna, dokładnie tak jest. Jest też z nami Michalina z Mariuszem i Oliwką. Dawno was nie było, więc

0: Cieszę się, że jesteście znowu z nocną zmianą. Siemanko, siemanko, upały przetrwaliśmy w domku z klimatyzacją, więc daliśmy radę. Teraz próbujemy położyć spać 3-letnią córkę. No to mam nadzieję, że uda się to szybko zrobić. Pozdrówcie córkę od wujasa Marcinka. Wujas zawsze dobrze zagra w rytmie hitów, oczywiście tak, żeby te lato było udane. Powodzonka z tematem. Hej Marcinek, jestem w drodze z moją Madzią na Chorwację. Klima działa w moim AMG. No jak masz bracia AMG, no to tutaj musi wszystko działać, dopóki nie pojedziesz do mechanika, bo tam kosztownie może być, ale ja wiem, że o temat zadbałeś, więc klima chodzi, jest elegancko. Madzie pozdrów od Marcinka. Jest też Pablo. Witaj Marcinku, u mnie klima dobita i działa. Pozdrowienia z trasy. Masz pozdrowić Piotrów i Pawłów. No to Pablo realizuje, to pozdrawiam Piotrów i Pawłów. No ja tutaj widzę, że wszyscy klima mają ogarniętą, tylko ja nie dobiłem, zawsze jestem w temacie jakoś wycofany, więc teraz muszę pojechać, nabić, nie będzie żadnego problemu. Jest też Karol z Poznania. Marcinku, co noc jeżdżę na taksi, dziś przetrwałem upał nad jeziorkiem, a teraz w nocy przyjemne kursiki z działającą klimą. No i Karol też pomyślał, no właśnie, tylko Marcinek jest pogubiony. Fajnie, Karol, że z nami jesteś. Jest też Adi. Marcinek, ale lampa! Ale Adi, jakieś żarówki potrzebujesz? No spoko, no jakieś tam na magazynie mam, tylko powiedz mi, czy chcesz z gwintem E14 czy E27?
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Vox FM.
0: Myślę, że jak nas wszystkich oświecisz, to spokój się skończy.
1: Jak

0: Kama Sutra śpiewa o miłości, a Monika walczy z drzazgą w palcu. Marcinku, ona jest jeszcze bardziej uparta niż ja. Spokojnie, Monika, nie bój się, bo z tego, co słyszałem, no to Dawid ma frezarkę.
1: Cześć, jestem Dawid, mamy nockę, robimy na frezarkach, pożywa sztuczny, pozdrawiamy Tomek, też Śląskę.
0: Tylko czy wyciąganie drzazgi frezarką to jest dobry pomysł? Na taki pomysł troszkę świrnięty. A tak się składa, że Magda tej nocy pozdrawia wszystkich świrusów, no czyli nas wszystkich, którzy słuchają Vox FM. Jesteśmy jedną wielką załogą, która wzajemnie się wspiera. Jest też Piotrek, który wraca z koncertu. Mam nadzieję, że koncert był udany, ale z tego, co słyszałem, to najlepsze koncerty robi Vox FM, bo w Vox FM zawsze jest miłe lato. I takie właśnie przed nami.

od 609-869-869. Magda chwali się, że Pawcio podarował jej pyszny, schłodzony napój. Dobry. A z kolei

0: środku klima na parkingu chodziła cały czas, tak?
1: Znaczy na zewnątrz, na parkingu, klima cały dzień chodziła, 10 godzin. Teraz jestem pod Hanowerem, 25 stopni, lecę w stronę Polski, pozdrawiam wszystkich kierowców.
0: To uważaj na akumulator! No to wiesz, czasem człowiek zostawi klimę włączoną, furę nieodpaloną i potem nie odpali jeszcze bardziej. Na to trzeba uważać, czas trzeba zatrzymać, teraz gramy. Nie zawsze tak się da, ale w Vox FM wszystko jest możliwe.

0: Jan Kleosia, chodź ze mną tam, gdzie jest ciepło. Bo jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy lekkie opady deszczu będą spodziewane w Bydgoszczy i w Białymstoku, ale będzie bardzo ciepło. 26 stopni w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a najzimniej 19 w Koszalinie i Szczecinie. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to zobaczymy 34 stopnie na zachodzie, a najzimniej będzie w Koszalinie 23. No czyli co? Lato pełną parą już ruszyło. Więc trzeba się chronić przed słoneczkiem.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: SPF-y, kremy będą grane i wtedy nasza skóra będzie też odpowiednio oddychać. A tak się składa, że w tej godzinie będzie nie o skórze, ale o kłamstewku, bo zaraz będziemy weryfikować, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie all inclusive. Czy wiadomo, basen, hotel i samolot. Dzisiaj mamy niezły odlot, bo wakacje w rytmie hitów rozpoczęły się właśnie teraz. Imperium, wirują światła, to teraz gramy. Za chwilę polski karnawał się pojawi, czyli co? Muzyka w rytmie hitów, wiadomo, że tak. Ale kłamstewko to jest też ważna rzecz, więc musimy zweryfikować, kto tej nocy tym kłamcą będzie. Możliwości są trzy, albo będzie to Marcin, który dopiero co z wakacji wrócił, Marcinek, który wyjeżdża, albo Miros, który kłamie, że pojechał, ale nie pojechał, bo coś tam źle pokminił. Zaraz zobaczymy, przekonam się. Bądźcie z nami koniecznie. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM.

Everybody's free, 10 minut po godzinie pierwszej. Mam, załogo, dobrą nowinę, bo okazuje się, że Monice udało się wyciągnąć drzazgę z paznokcia, ale napisała, że z frezarką poszłoby szybciej. No to, Dawid, widzisz, masz robotę, dogadacie się i jakaś pewnie fucha ci wpadnie i nie ma w tym żadnego kłamstwa. Bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie all inclusive. Będzie to albo Marcin, albo Marcinek, albo ten kłamczuk Miros, który mówi, że wypoczywa albo nie wypoczywa. Kłamcą na pewno nie będzie Bodzio Dance, zakazany owoc, gramy.

0: Topik i Sorry Papi, a ja mówię wam załogo sorry, ale mamy robotę do wykonania. No właśnie, seria Kto tu kłamie rusza już za moment, więc wbijcie w swój telefon numer 609-869-869, no bo kłamstwo ma krótkie nogi, więc musimy to kłamstwo zweryfikować.
1: Nocna zmiana,
2: nocna zmiana,
1: nocna zmiana z Vox FM,
2: z FM.

0: No, mądrych tak, ale przede wszystkim niekłamiących.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się teraz na woksową wycieczkę All Inclusive, podczas której ktoś robi nas w konia. A więc sprawdźmy, czy będzie to Marcin? W wielu zagranicznych hotelach obowiązkowe jest chodzenie z opaską na ręku, która umożliwia obsłudze weryfikację, czy faktycznie jesteśmy jego gośćmi. A może jednak to Marcinek kłamie? Open Bar to usługa, w ramach której goście hotelu mają nielimitowany dostęp do napojów alkoholowych, jak i bezalkoholowych. A może jednak to ten kłamczuch Miros znowu oszukuje?
2: Ja bym chciał powiedzieć, że nie oszukuję, tylko znam swoje prawa i doskonale wiem, że opuszczając pokój hotelowy, powinienem wynieść z niego to, co mi się podoba. To oznacza, że jeśli chcę ręcznik, biorę ręcznik. Jeśli chcę telewizor, biorę telewizor pod warunkiem, że wejdzie mi do walizki. No bo skoro zapłaciłem, no to wymagam i te rzeczy mi się po prostu należą.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-9869. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem

609 86 9 86 9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca, dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem

0: Udało się wyciągnąć, czy nie?
1: Udało się.
0: No i bardzo dobrze, no. Ale myślę, że wiesz co, jakby Dawid zadziałał w temacie z tą frezarką, to by poszło troszkę szybciej.
1: Zdecydowanie.
0: Czyli Monika, jest wszystko git, noc mija ci idealnie, temperatura jest schłodzona, a ty weryfikujesz kłamczuchów.
1: Tak, wspólnie no to, z Polą.
0: No to powiedz mi w takim razie, kto tej nocy jest oszustem w temacie all inclusive?
1: No trzecia odpowiedź, czyli Miros, niestety kłamał.
0: Dokładnie tak, a dlaczego? Bo co zrobił?
1: Chciał wszystko wyjeść.
0: No właśnie tak, no nie popieramy tutaj kłamczuchów, nie popieramy oszustów i złodziei, ale powiedz mi Monika, kogo pozdrawiamy tej nocy w Vox FM?
1: Moją córcię Polę, która jest tutaj ze mną.
0: Pozdrawiamy.
1: Stałego słuchacza też pieska, który ciągle jest przy mnie. No i syna Piotra, bo ma imieniny.
0: A no to wszystkiego najlepszego w takim razie dla Piotrka. Tutaj pisaliście mi, żebym pozdrowił wszystkich Piotrków, więc pozdrawiam. Zwłaszcza, że Piotrki to są naprawdę bardzo fajne chłopaki i nigdy nie kłamią.
2: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
2: Z Vox FM.
0: No może tam raz się zdarzyło, no ale to wybaczamy. Nasza seria wraca już za tydzień.

0: Mr. Feeling w Vox
1: FM. Przestań.
0: Co?
1: No co, no? Ukradłeś z pokoju hotelowego mydło, co tam jeszcze? Wannę
0: nie.
1: Chciałeś rozkręcić?
0: Tylko baterie, przestań. Oni mają tego pełno. To idzie?
1: Oczywiście, że idzie. Lanberry i Piątek to przed nami.

41 minut po godzinie pierwszej to Reni Jusis i Magnes, który przyciągnął nas do wiele lepszej rzeczywistości, której muzyka w rytmie hitów gra cały rok. Lato z nutą w rytmie hitów się oczywiście rozpoczęło, no i my gramy tak, żeby te lato właśnie jeszcze bardziej pokochać. No i przed nami taki fajny kawałek, który z pewnością lato powita. Bo to hymn wszystkich hoteli na All Inclusive, a gadu to przed nami.

To David Guetta, Run, Run River, a my biegniemy w stronę końca roboty. Bo nim załogo zdążyliśmy zauważyć, jak świat jest zbudowany, mamy godzinę 1:50. No i tak pięknie sobie biegniemy do końca naszej pracy. Ja wiem, że nie zawsze tak jest, że kończymy wcześniej, tylko musimy skończyć później. A ja czasami po prostu nie liczę godzin i lat i właśnie taki kawałek teraz wybrzmi na antenie Vox FM po to, żebyśmy sobie troszkę przypomnieli stare czasy, jak to kiedyś było. 1983 rok, wtedy właśnie ten utwór powstał, no i wtedy działo się dużo. Więc właśnie teraz będziemy to grać, dajcie głośniej.

To Bajera i słodko-gorzka dziewczyna, która pięknie nam zagrała 59 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. A ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście, za to, że słuchaliście Nocnej Zmiany. Słyszymy się w poniedziałek od północy do drugiej w nocy w naszym wspólnym nocnym programie, który tworzymy razem. Także pamiętajcie, bądźcie z nami koniecznie, a tymczasem zostańcie z muzyką w rytmie hitów. Bo po godzinie drugiej między innymi erotyczne Piff Paff się pojawi. Marcinek, dzięki.